Urodziłeś się królem, pokaż wszystkim koronę głów. Berło pięści wznieś jak księżyc nad morzem głów. Twój tron nosisz ze sobą ciągle na spodzie. Stupnie szata czyni króla, masz na sobie tylko spojrzeń rój. Niebo jest twoim dachem, orszakiem, ptaki o świcie. Błazne masy dla ciebie jak ty dla nich, bo żyjesz poza ich pogonią.

Indygo, indygo, indygo. Gdy już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść, daj się ponieść. Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy w serce.

Róża zaproponowała, by wybrali się podziwiać sztukę pewnej znanej na całym świecie artystki z odległego lądu. Trzeba było wejść do środka ogromnego gmachu, w którym jest nieograniczenie wiele pomieszczeń. Na każdym piętrze mieszczą się sale, duże i małe, kwadratowe, trójkątne i prostokątne. Widok z okien tych sal wyłaniał się na najrozmaitsze horyzonty. Z jednego można było zobaczyć zachód słońca, z innego pływającą krepę lodowcową. W kolejnym widok przedstawiał bawiące się dzieci na ulicach jednej z europejskich stolic. W innym oknie widoczne były afrykańskie słonie i antylopy. Inne pokazywało pole ryżowe, a jeszcze kolejne pustynie. Każde z okien było innym widokiem na świat. Przechodząc z sali do sali, trafili na jedną, która bardziej ich zaciekawiła. Była większa niż pozostałe, miała wyższe sklepienie, a jej podłoże wyścielone było koniczynami.

rogu sali stała krowa, nieustannie przeżuwając żuchwą. Stała, żuła i patrzyła na nich. Przykucnęli i spostrzegli, że każda z koniczyn ma cztery liście. Znaleźli się w centrum dowodzenia szczęściem, które właśnie pochłaniane zostaje przez nieświadomą niczego krowę. Kto ją tutaj wpuścił? Przez czyjąś nieuwagę całe szczęście zostanie zjedzone i wszyscy będą musieli chodzić smutni. Nie mogą do tego dopuścić. Krowa żując dalej przemówiła spokojnie, jakby czytając ich myśli. Wasze szczęście jest w was. Nie trzeba go nigdzie daleko szukać. Żyjcie, przeżywajcie.

odpowiedzialność za swoje życie. Bądźcie odważni. Dawajcie, a nie bierzcie. Kochajcie się i łączcie się. Miejcie marzenia i spełniajcie je. Nie myślcie o szczęściu, a ono samo będzie wzrastać. Ono jest jak motyl. Im bardziej się go goni, tym on sprytniej ucieka, lecz gdy zwrócicie swą uwagę ku

0: ani też z moją stroną nie dadzą wam tego, co sami sobie i dla siebie możecie ofiarować.
1: A w ogóle, moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek może się tym, komukolwiek to się może podobać, bawić się, to znaczy, że nie kochał nigdy swojej matki.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię.

zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam, niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Wstajemy, budzimy się, na pewno nie śpimy. I tak do godziny 10 od poniedziałku do piątku. Na sam początek, let's get to work.

No to zabieramy się do pracy w ten czwartek, 16 lipca. Imieniny dziś obchodzi Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Wam życzymy wszystkiego najlepszego. Skoro jesteśmy przy imionach, to ja wymienię kilka imion. Patryk Wojciak, Werka Leduchowska i Mikołaj Pluciński. To oni są dzisiaj odpowiedzialni za realizację. Aż tyle osób dba, żeby tutaj wszystko chodziło jak w maszynce. No czuję się wzruszony. Michalina Pellowska, to ona odpowiada dzisiaj za serwisy informacyjne, a Mikołaj Pokrzyński będzie z wami przed mikrofonem do godziny 10. Jeśli chodzi o święta, dzisiaj Dzień Kawy Domowej i Światowy Dzień Węża. Ja się obawiam, że jedno może być pokarmem drugiego.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. Czwartki o 20:00.
4: Afera. Lubię to.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

A ja przypomnę wam, żebyście do 10 pisali do nas na aferanek@afera.com.pl, jak spełniacie, jak spędzacie, bardziej powinienem powiedzieć, ten poranek, jak słuchacie Aferanka, gdzie jesteście, czy na wakacjach, czy jeszcze w pracy, a może w domu macie po prostu wolne. Piszcie, chętnie z wami pogadam. A co w programie u nas? No, oczywiście nowości, oczywiście konkursy, oczywiście serwisy informacyjne, to niezmiennie. Niezmiennie również pogoda, to już niedługo. Jeśli chodzi o przegląd prasy, to 5 minut po godzinie 7 będzie miało miejsce. Na początek oczywiście Gazeta Wyborcza, później Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. 7.30 to czas na serwis komunikacyjny. 7.35 zaglądamy do historii dnia 16 lipca. Co się działo wtedy historycznie, czy też muzycznie. Później za 15 minut do godziny 8 zaglądamy do drugiego półfinału mundialowego dzisiaj. Szymon Kamuda przyjdzie do nas i opowie, jak wyglądała potyczka właśnie półfinałowa Argentyny z Anglią. Wiemy, kto wygrał oczywiście, ale o szczegółach więcej się dowiecie właśnie wtedy. 5 minut po godzinie 8 to czas na płytę tygodnia, czyli Sen Multiplayer właśnie w tym tygodniu. 8.30 to Rumba de Barcelona. Chyba nawet dobrze wymówiłem, mam nadzieję. 5 minut po godzinie 9, wtedy nasza rozmowa. Kamil Strużyński porozmawia z Renatą Przemyk. O kobietach na Jarocinie chociażby, bo dzisiaj właśnie startuje też Jarocin. 9.30 to czas na grzybogranie, a wy zostańcie z nami do godziny 10.

Raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Zaglądamy, jak to wygląda dzisiaj. No dzisiaj na pewno będzie cieplej. Teraz w tej chwili mamy 19 stopni Celsjusza w Poznaniu i odczuwalna. Dzisiaj nawet będzie trochę większa niż ta na termometrach pokazana. 29 stopni maksymalnie i tak od godziny 15 mniej więcej będzie do godziny 21 nawet. Noc też ciepła, bo około 25-24 stopni. To naprawdę można będzie przy otwartym oknie spokojnie spać i nikt się nie powinien przeziębić. I jeśli chodzi o opady, dzisiaj ma ich nie być. Ciśnienie 1014 hektopaskali, nieco spadnie do wieczora, 1011 wieczorem właśnie. I jeśli chodzi o wiatr, tutaj też szału jakiegoś nie ma. Tak naprawdę te 10 km na godzinę dzisiaj powieje w porywach do 36 maksymalnie. Chmury raczej wysoko w tej chwili mogą się pojawić, ale wieczorkiem powinno już ich być nieco mniej. Patrząc w chmury, dzisiaj możemy też patrzeć w gwiazdy, tak jak w gwiazdy patrzy nasz najnowszy singiel My Kleszcz. Zaproś mnie do ognia. No przy ogniu można oglądać gwiazdy.

No właśnie, dzisiaj możemy nie spać i oglądać chociażby gwiazdę Regulus, bo dzisiaj i jutro nad Polską będzie można zaobserwować właśnie spotkanie Księżyca, Wenus i tej gwiazdy. No to idealnie pod ten utwór i pod takie ognisko, o którym śpiewała Maja Kleszcz. No jeśli chodzi o tą gwiazdę Regulus, to jest to w ogóle najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lwa, oddalona od Ziemi o około 79 lat świetlnych, czyli sporo.

0: 3 minuty pozostały do godziny 7, a więc czas na pierwszy dziś serwis informacyjny.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. MPK Poznań wzbogaci swoją flotę o 5 nowych minibusów i wekotezji, które będą obsługiwać trasy osiedlowe i dowozić pasażerów do głównych węzłów komunikacyjnych. Pojazdy o długości ponad 8 metrów pomieszczą do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Zostaną wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo kierowcy i pieszych. Dostawy mają zakończyć się do końca listopada, a przewoźnik zachowa możliwość dokupienia 10 takich autobusów.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Centrum Szyfrów Enigma obchodzi swoje 5. urodziny. Z tej okazji zaplanowano rozmaite wydarzenia, takie jak koncerty, spektakl teatralny oraz wykłady naukowe. Centrum Szyfrów Enigma to nowoczesne centrum edukacyjne w Poznaniu. Upamiętnia ono polskich matematyków i kryptologów Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego oraz Jerzego Różyckiego. W zbiorach muzeum znajdują się ich oryginalne przedmioty.
3: Tam są te same autentyczne rzeczy, pochodzące z pozysku tak naprawdę różnego typu spraw operacyjnych. Są kontenery szpiegowskie, są aparaty używane przez agentów różnych zresztą służb, czasami pojawiające się w filmach.
1: Mówił pułkownik Adam Gwiazdowicz z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wstęp na wystawę czasową i wszystkie wykłady jest bezpłatny. Rewitalizacja dwóch zdegradowanych terenów przy Stadionie Szyca oraz na osiedlu Piastowskim. W miejsce betonowych nawierzchni powstaną nowe tereny zielone z drzewami, krzewami, łąkami kwietnymi i ścieżkami spacerowymi. Projekt obejmuje także budowę niecek retencyjnych, montaż małej architektury, budek dla ptaków oraz hoteli dla owadów. Inwestycja poprawi retencję wody, zwiększy bioróżnorodność i stworzy mieszkańcom atrakcyjne miejsce do wypoczynku.
2: Informacje z bułgarskiej.
1: Czas na powrót do gry. Już dziś Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze w meczu Superpucharu Polski. Kolejarz rozpocznie granie w tym sezonie od prestiżowej rywalizacji o trofeum. Jednak na horyzoncie widoczne jest również ważne spotkanie z FC Aarhus w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec Lechitów chce wygrać z Zabrzanami, ale nie ukrywa, że rywalizacja będzie do pewnego stopnia przygotowaniem przed starciem w europejskich pucharach.
4: To dla nas ważny mecz, bo gramy o trofeum. W ostatnim sezonie przegraliśmy starcie o Superpuchar. Natomiast muszę przyznać, że będzie to również forma dodatkowego przygotowania. Wciąż mamy piłkarzy, których chcielibyśmy wkomponować w zespół. Trochę też wyczekujemy przyszłotygodniowego spotkania. Jednak jutro starcie w Superpucharze będzie dla nas najważniejsze.
1: Mówił trener Lecha Poznań Nils Frederiksen. Lech będzie walczył o 7. Superpuchar w swojej historii. Górnik ma szansę na drugi, bo triumfował w 1988 roku. Początek meczu o godzinie 19. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Zapraszamy w takim razie kurę, no bo kto inny ma obudzić o godzinie 7.

Mamy czwartek, a więc tych podobno najważniejszych informacji to już tylko jeden dzień pozostał do weekendu. 16 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Najlepszego wam wszystkiego życzymy. Dzień kawi domowej dzisiaj i Światowy Dzień Węża. A kawia domowa, jak się dowiedzieliśmy, to świnka morska, także tak jak wspomniałem, ja się trochę obawiam, czy to nie jest pokarm jedno dla drugiego. Mam nadzieję, że nie, chociaż no, węże wiem, że potrafią zjeść i świnkę morską. No tak, dlaczego by nie? No potrafią, no niestety.

A więc czas, żeby zajrzeć do prasy, bo to już 7:05 na pierwszą... Na pierwszą część tego przeglądu zajrzymy do oczywiście Wyborczej. Na jedynce czytamy o krwawym czerwcu w Ukrainie. Przy linii frontu zabijają ich śmiercionośne drony w odległych miastach, czyli pociski balistyczne. Tak możemy przeczytać w tekście Martyny Urzędowskiej. Drastycznie rośnie liczba ukraińskich cywilów ginących na wojnie z Rosją. Według ONZ czerwiec był najbardziej krwawym miesiącem od 2 lat. Drony ich prześladują. Kiedy kupują jedzenie, wyprowadzają psa, jadą na rowerze albo pracują w ogródku, w czynnościach po prostu codziennych, jak mówi szefowa misji ONZ. Drony były wszędzie, możemy przeczytać. To wszystko latało nam nad głowami. Nie wiedziałam, gdzie się ukryć. Strach był okropny. Oni ciągle strzelają, uderzają w nas dniem i nocą, opowiada starsza Ukrainka ewakuowana niedawno z linii frontu w rejonie Zaporoża. O tym temacie możecie więcej przeczytać, o jego rozwinięciu na... A nie, tylko na stronie pierwszej, ale tam też więcej, sporo o tym. Czytamy też o mundialu. W finale Hiszpania zagra z... No wtedy Wyborcza jeszcze nie wiedziała z kim. My już wiemy, że z Argentyną, bo na ostatnie minuty się przebudziła i przycisnęła tą Anglię 2-1 wygrywając. No więcej o tym będzie u nas już za 40 minut w serwisie mundialowym. Nudzić się. Trudna sztuka. Tak mówi Krzysztof Zalewski. Przecież nuda jest niezbędna dla rozwoju ludzkiego gatunku. Wszystkie najlepsze pomysły się z niej biorą. Ja się zgadzam jak najbardziej z tym, chociaż w dzisiejszych czasach faktycznie nudzić się jest coraz trudniej. Zaglądamy do Rzeczpospolitej. Bliżej tańszego prądu. Komisja Europejska pokaże w piątek projekt reformy ETS, czyli systemu handlu emisjami CO2. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że część polskich postulatów została uwzględniona. W tekście Bartłomieja Sawickiego czytamy, że Polska należy do grupy państw domagających się złagodzenia systemu ETS, który przekłada się na wysokie koszty energii wytwarzanej z węgla. Tuż przed publikacją propozycji Komisji Europejskiej 7 państw, czyli m.in. Holandia, Dania i Szwecja, zaapelowało o utrzymanie obecnych zasad. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że część polskich postulatów znalazła zrozumienie w Brukseli. Z tego, co już wiemy, nasz główny postulat, a więc utrzymanie funduszu modernizacyjnego po 2030 roku zostanie zaakceptowany. Co jeszcze w Rzeczpospolitej? Sondaż. O tym, że słabsze tak dla pomocy militarnej dla Ukrainy. Napięcie na tle historycznym nie zniszczyło przekonania Polaków, że w naszym interesie jest wsparcie militarne dla Ukrainy, jak wskazują wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej właśnie. Marek Kozubal pisze o tym na jedynce, na drugiej stronie komentarz, a na trzeciej jeszcze rozwinięcie tego tematu. Takie działanie popiera 52,2% ankietowanych, jednak widać spadek akceptacji. Pod koniec grudnia 2022 roku za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5% badanych. I to tyle, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, z kolei projekt Czarnek na wyczerpaniu. Jak pisze Joanna Miziołek, na jesieni projekt Czarnek out. Coraz mniej osób w kierownictwie partii go broni. Przy Czarnku upiera się oczywiście Jarosław Kaczyński, no bo to w końcu jego decyzja, ale może nas doprowadzić do przegranej w wyborach, mówi znany polityk PiS. We wtorek prezes partii publicznie odżegnał się od stanowiska Przemysława Czarnka w sprawie Ukrainy. Według naszych informacji największe szanse na jego zastąpienie ma szef kancelarii prezydenta, czyli Zbigniew Bogucki. Co jeszcze czytamy w Dzienniku Gazety Prawnej? Chętnie unikamy podwójnego podatku, jak się okazuje. Do połowy 2026 roku szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał 263 decyzje wymiarowe dotyczące zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jak się okazuje, co zaskakujące, najwięcej decyzji dotyczyło PIT, a nie CIT, z którym klauzula jest najczęściej kojarzona. Co jeszcze czytamy w takim razie? O energetyce. Kto nam zapłaci za stare słupy? Infrastruktura energetyczna
polityczna, która powstała w czasach PRL, nierzadko stoi na prywatnych działkach. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2025 roku ich właściciele zaczęli się interesować wynagrodzeniem, zgodnie z którą spółki korzystały ze służebności przesyłu. No tak, Aleksandra Linder z kancelarii HWW zauważa, że linia orzecznicza nie jest jeszcze jednolita, a samemu wyrokowi TK towarzyszyły zdania odrębne, kwestionujące dopuszczalność takiej kontroli konstytucyjnej. O tym na jedynce Dziennika Gazety Prawnej, a rozwinięcie tego tekstu na stronie 7. Zaglądamy do prasy lokalnej. W takim razie Głos Wielkopolski pojechał na SOR i zapłacił 1350 zł za parking. Oddałem niemal połowę pensji, jak mówi mężczyzna, który po 3 dniach przebywaniu na Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu musiał właśnie zapłacić prawie 1500 opłaty za parking. Jak właśnie mówi, oddał prawie połowę swojej pensji. W dniu wypisu 10 lipca, gdy poszedł do kasy biletowej na parkingu szpitala, którego operatorem jest zewnętrzna firma, okazało się, że właśnie taką kwotę musi zapłacić. O tym na jedynce Głosu Wielkopolskiego oraz rozwinięcie na stronie 3 w tekście Marty Jarmuszczak. Czytamy jeszcze, że chciał zabić przedszkolaki. No tak, w tekście Macieja Szymkowiaka znany już temat poznaniakom. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zapobiegli możliwej tragedii w Poznaniu. Na szczęście 29-letni mieszkaniec Poznania Marcin G. publikował w internecie wpisy, w których zapowiadał, że właśnie coś złego chce zrobić na terenie jednej z poznańskich dzielnic. Do tego zrobił sondę, gdzie ma zaatakować tak naprawdę. No to jest przerażające, to na pewno. Możemy jeszcze przeczytać o Szpitalu Południowym w Głosie Wielkopolskim. I to tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

No tak, myśląc o kasztanach, przychodzą mi trzy rzeczy do głowy. Okres mniej więcej kwietnia i maja, kiedy to kwitną i zapowiadają nadejście matur. Na jesieni oczywiście, kiedy te liście spadają i jest ich sporo do grabienia chociażby. Trzecia rzecz to, kiedy ktoś kogoś nazywa kasztanem. Tak, to jest znane chociażby w polskim rapie kiedyś, tak się jeszcze parę lat temu często określało kolegę, może trochę przekornie. No ale zaglądając na naszą listę nowości, wspominając o liściach, no właśnie, to na głowie mi ciągle, no to Martyna Wrochna, Gra, ty kasztanowce, lekko wspominając jesień.

Nie wiem, czy akurat aferowych nowości będziecie mogli posłuchać na Placu Wolności, czyli na Silencie na Wolności dokładnie, ale jakiejś dobrej muzyki obiecuję, że na pewno tak. A dlaczego o tym mówię? No bo my mamy do rozdania podwójną wejściówkę na ten event właśnie w tę sobotę 18 lipca o godzinie 22. Możecie założyć słuchawki i bawić się, no poniekąd na cicho, ale w waszych uszach na pewno zagra głośno to, co sobie życzycie, bo poniekąd możecie przełączać też te utwory i się bawić tak, jak tylko chcecie. 7148 to jest numer telefonu, na który wysyłacie SMS-a. Afera, kropka, imię i nazwisko to treść, a potem odpowiadacie na pytanie. Ja dzisiaj pytam, jakie są wasze ulubione zwierzęta domowe i dlaczego? To z racji dnia kawi domowej i dnia węża. Jeśli macie jakieś inne, a może te właśnie i dlaczego są waszymi ulubionymi, piszcie do nas do godziny 10. Złotówka i 23 grosze to koszt już z VAT-em. Czekamy w takim razie i ja sam jestem ciekaw, kto się wybierze w sobotę na Silent na Wolności.

A ja przypomnę wam inny numer jeszcze telefonu 61 875 02 13. Pod niego dzwońcie, jeśli jesteście właśnie na drodze do pracy, czy samochodem, rowerem, czy czymkolwiek innym i stoicie chociażby w korku, wiecie o jakimś, to dzwońcie do nas. Na pewno Michalinie przyda się to, bo niedługo już serwis komunikacyjny. No właśnie, te informacje są bardzo pomocne. Czekamy. We'll be right back.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30. Michalina Pylowska, zapraszam. To zdecydowanie jeden z tych dni, kiedy krem z filtrem i butelka wody będą niezbędne w naszym wyposażeniu. Obecnie termometry wskazują 18 stopni Celsjusza, jednak maksymalnie pokażą 29 kresek. Temperatura odczuwalna będzie jednak wyższa. Poza tym umiarkowany wiatr i małe szanse na deszcz. Szykują nam się zmiany w rozkładach jazdy. Chodzi tu o autobusy kursujące w stronę Kieksza. Ponadto w związku z organizacją Superpucharu Polski na Bułgarską będziemy mogli dojechać wyłącznie autobusem. Ma to też związek z remontem ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Warto więc zapoznać się z rozkładem jazdy przed wyruszeniem w podróż. Zerkamy na poznańskie ulice. Centrum jest dość mocno zakorkowane, podobnie w przypadku dróg dojazdowych do Poznania. Z pewnością postoicie dłużej na rondzie obornickim, na skrzyżowaniu Nowowiejskiego z ulicą Płaskiego, a także na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z Libelta. Pamiętajcie o utrudnieniach na S11 w związku z remontem węzła Krzesiny. Droga A2 pozostaje przejezdna. A jeśli

7.35, a więc zaglądamy właśnie do dnia 16 lipca, ale cofamy się nieco w czasie. Najpierw do historii, później do muzyki. 1518 rok. W Poznaniu została założona Akademia Lubrańskiego, jedna z pierwszych w Polsce średnich szkół humanistycznych, nazwana imieniem fundatora biskupa Jana Lubrańskiego. Właśnie, z kolei rok 1903. Rozpoczęto budowę szlaku turystycznego Orla Perć w Tatrach. Orla Perć znana wszystkim, którzy szukają adrenaliny, może tak bym powiedział, jest uznawana za jedną z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych w ogóle szlaków turystycznych w Tatrach, jak i w całej Polsce. No, osobom z lękiem wysokości odradza się raczej wchodzenie na ten szczyt, ponieważ może być to duże wyzwanie. A my właśnie już znamy Smooth Operator. Czyli rok 1984. Wtedy premiera albumu miała Diamond Life, Shade. No i Smooth Operator, wszystkim znany. Przypomnijmy go sobie.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

My powoli spoglądając z powrotem na listę aferowych nowości, zachęcamy was też do wejścia na afera.com.pl i tam głosowania na aferzastom. No bo jeszcze macie czas do jutra, tak naprawdę. Hej, stop, Moniki Kowalczyk, ja was nie będę przecież zatrzymywał.

0: a ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Ankara, Szymon Kamuda. Cześć, witam ciebie.
2: Tego się nie spodziewałem. Cześć, dzień dobry.
1: Ale przywitanie, prawda? No, można było tak powiedzieć wczoraj Ankara Messi. Były dwie asysty. To na pewno. Miał też takie jedno przejście czterech zawodników, ale później został sfaulowany pan Lionel.
2: No, sfaulowany, wycięty razem z trawą. I tak w zasadzie można opisać całą pierwszą połowę spotkania Anglia-Argentyna, czyli drugiego półfinałowego meczu, który odbył się wczoraj w Dallas. No, powiedzieć, że pierwsza połowa z piłką nożną nie miała wiele wspólnego, byłoby trafne, ponieważ 19 fauli i bodaj 2 lub 3 strzały, z czego chyba żaden na bramkę. Tam się zakończyło jakimś XG 0,05 do 0,00, więc jak widać, obu drużynom nie zależało na kopaniu piłki, tylko na kopaniu się po kostkach, no albo i wyżej. Sędzia natomiast podchodził bardzo konserwatywnie do machania kartonikami, ponieważ tylko dwie, Eliota Andersona i Lisandro Martineza, więc no tam naprawdę można było się pokusić o więcej tych kartek. Ale koniec końców być może dobrze, że tak zrobił, ponieważ obie drużyny dostosowały się do tego poziomu i prezentowały podobnie ostry styl. Dzięki temu to jakoś wyglądało w miarę równo, nie było żadnych bujek, napięć aż do prawie końca spotkania.
1: Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to oni właśnie woleli się kopać po nogach, w drugiej dopiero zaczęli coś strzelać na bramkę.
2: Tak, i wtedy dosyć szybko już, no bo 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy w 55 minucie Anthony Gordon zdobył gola na 1-0 i jakkolwiek kuriozalnie to nie zabrzmi, tak można powiedzieć, że Anglii strzelenie gola i wyjście na prowadzenie bardzo mocno zaszkodziło, ponieważ wówczas rozpoczęli murowanie bramki, zaparkowali autobus w swoim polu karnym, wsiedli do tego autobusu. Tylko wydaje mi się, że kierowca chyba nie mówił dokładnie po angielsku i nie rozumiał dokładnie po angielsku, bo zamiast do finału to usłyszał do domu i tam Anglicy pojechali. Argentyńczycy cały czas naciskali, tam był słupek, była znakomita interwencja Pickforda, były sytuacje, kiedy to piłka mijała, obramowanie bramki minimalnie. No i męczyli, w końcu domęczyli w 85 minucie Enzo Fernandez, zawodnik Chelsea Londyn, zdobył bardzo piękną bramkę z dystansu, sieknął. Bez szans był Pickford, zresztą przez jakąś połowę toru lotu piłki był zasłonięty. Tak. No i gdy wszyscy myśleli, że będzie dogrywka, no to Argentyna powiedziała hola hola, nie. Lautaro Martinez po świetnym dośrodkowaniu Leo Messiego właśnie za skrzydła, jak zawsze dośrodkowuje lewą nogą, zawsze z lewonożnym zawodnikiem. Teraz z prawej nogi dośrodkował. Było to tak samo wypieszczone zagranie, jakby to robił lewą. Zresztą widać, że obydwiema stopami chyba mógłby wiązać krawaty. Lisandro Martinez wybił się w powietrze, no i bezradny Pickford musiał wyciągać piłkę z siatki. A dla Anglików przede wszystkim ogromna bura. No bo jedno to jest bronić wyniku, drugie to jest murować, ale to, co robiła Anglia, to jest coś kompletnie niezrozumiałego. Tutaj bardzo duża fala krytyki dla Thomasa Tuchela, czyli szkoleniowca reprezentacji Anglii. Zmiany, które były przeprowadzane, powodowały to, że Anglia grała jeszcze gorzej, ponieważ Argentyna w ogóle nie grała niczego wymyślnego. Argentyńczycy cały czas grali tymi samymi schematami, cały czas to było na skrzydło do Messiego, dribbling, rozegranie albo wrzutka, albo wycofanie na przedpole do Enzo Fernandeza. W środku tak samo mała gra na 2-3 podania, zawsze to wyglądało tak samo. Argentyna była niesamowicie powtarzalna i po prostu z biegiem czasu dopracowywali to do perfekcji i stąd te dwa gole w samej końcówce, a Anglicy zostawiali coraz większe dziury, coraz bardziej nie potrafili odpowiadać na te same zagrania. Więc no, tutaj wychodzi po prostu brak czytania gry. Jeżeli jakiemuś zawodnikowi nie wychodzi czytanie gry na boisku, no to jest rola trenera, żeby zareagował i zmienił tego zawodnika, żeby dostosował granie drużyny, żeby oni potrafili odpowiedzieć na te schematy. To nie jest tak, że Argentyna zrobiła coś, na co się nie dało odpowiedzieć. Tutaj ogromna bura dla Anglików, dla sztabu, że nie potrafili właśnie sobie z tym poradzić.
1: Odczytać się tej gry. A wystarczyło wprowadzić takie nazwiska jak Saka, Madueke albo Eze i przecież by na pewno coś strzelili, a nie murować. Wcale nie mówię tego dlatego, że jestem sympatyzuje z Arsenalem. Wcale nie o to chodziło. Szymon Kamuda był z nami w studiu. My czekamy jeszcze na weekend, bo tam mecz o trzecie miejsce i o finał. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.

0: Za 3 minuty godzina 8.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Nawet 3 lata więzienia grożą dwóm mężczyznom zatrzymanym za wywieszenie antyukraińskiego baneru w podpoznańskich Owińskach. W rękach policji są 29- i 49-latek. Obaj usłyszeli już zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści. Przypomnijmy, do incydentu doszło w nocy z ubiegłej soboty na niedzielę. Około 1 w nocy przechodnie zauważyli skandaliczny transparent rozwieszony między latarniami przy ulicy Dworcowej. Służby od razu zabezpieczyły ślady, co ostatecznie doprowadziło do namierzenia i zatrzymania obu sprawców.
2: Kurs na wakacje w Radiu Afera.
1: Zimowe loty z poznańskiej Ławicy z potężnym zastrzykiem nowości. Flota startująca z stolicy Wielkopolski powiększy się o 5. maszynę irlandzkiego giganta. Dla pasażerów oznacza to znacznie bogatszą siatkę połączeń.
3: Z naszej po prostu wielkiej floty 5. samolot został na zimę dodany do Poznania. Jest to zupełnie nowy nabytek, dodatkowa inwestycja, łącznie $500 milionów inwestycji w Poznaniu.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa Ryanair Alicja Wójcik-Gołębiowska. Według nowego rozkładu z Poznania wyruszymy bezpośrednio do Barcelony i portugalskiego Porto. Ponadto zagęści się też grafik na istniejących już trasach. Jak zapowiada prezes zarządu portu lotniczego Ławica, Grzegorz Bykowski, nowe trasy to gratka nie tylko dla Polaków, ale też turystów z zagranicy.
4: To, nad czym pracujemy w porozumieniu z poznańską organizacją turystyczną, to też ściąganie turystów do Poznania. W przypadku Hiszpanów to się dość dobrze udaje. Myślę, że teraz czas na Portugalczyków i to też ważny dla nas kierunek, jeżeli chodzi o budowanie tej turystyki przylotowej do Poznania.
1: W puli biletów na ten sezon znajdzie się ponad 800 tysięcy miejsc, czyli prawie o 100 tysięcy więcej niż przed rokiem. Poznań rusza z darmowymi szczepieniami przeciwko półpaścowi dla seniorów powyżej 65 roku życia, którzy rozliczają w mieście podatki. Program jest kluczowy, bo z wiekiem spada naturalna odporność, a choroba wywołuje nie tylko bolesną wysypkę, ale też groźne, wielomiesięczne nerwobóle. Przed tymi powikłaniami w pełni chroni jedynie szczepionka, stąd decyzja o finansowaniu dawek przez samorząd. Aby skorzystać z bezpłatnego preparatu, wystarczy zapisać się poprzez infolinię Poznań Kontakt lub bezpośrednio w wyznaczonych przychodniach.
2: Kultura na 98,6.
1: Codziennie przewijanie, zapinanie pasów czy kołysanie jako sztuka. Taką propozycją jest Wyprawka. Wyjątkowy spektakl skierowany do rodzin z dziećmi od 3 do 12 miesiąca życia. Zespół 6 tancerzy zamienia te rutynowe czynności opiekuńcze w czułą choreografię bliskości.
5: Instytucje kultury są też miejscem spotkania, prawda? I tutaj może być też takie spotkanie właśnie, które może będzie jakoś inspirujące, czy będzie właśnie inne niż codzienne, a jednocześnie może być wspólnotowe, bo jest współdzielone właśnie nie tylko z osobami na scenie, ale właśnie z innymi mamami, czy ojcami, czy w ogóle osobami opiekuńczymi.
1: Mówiła choreografka Hanna Brylka-Kanecka. Co istotne, wydarzenie w pełni odpowiada na naturalne potrzeby najmłodszych. Dzieci mogą swobodnie pełzać po scenie i gaworzyć, a na salę wchodzi się bez butów. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Nasza kura nie musi czekać na żadne samoloty. Ona do Barcelony zawita już o 8.30.

0: czyli za pół godziny, bo na zegarach godzina 8, 16 dzień lipca, czwartek. Imieniny obchodzi Maria, którą pozdrawiamy od Michaliny, jak się okazało. Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Tych osób chyba nie pozdrawiasz, tylko...
1: Raczej nie.
0: Tylko Marię.
1: Tak.
0: Dobrze. Szczególnie Marii w takim razie życzymy wszystkiego najlepszego z okazji. I nie. Dzisiaj też Światowy Dzień Węża i Dzień Kawy Domowej. To tyle z takich, no, zwierzęcych świąt. A my czytamy przysłowie na dziś. W lipcu, gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.

8:04 na naszych zegarach. Czas, aby odfoliować kolejny kawałek, bo to segment. Zaglądamy do albumu, który jest zapisem snów, a każda piosenka jest osobną krainą. My tych piosenek już trochę sprawdziliśmy na naszej antenie. Prawie wszystkie. Do końca tygodnia na pewno, która się będzie musiała powtórzyć. My nie stracimy na pewno nic. Nie stracą też przebiśniegi, które właśnie prezentują nam album Sen Multiplayer. To kolejny single. Nie stracę, tak się właśnie nazywa. Kawałek numer 9. My nabieramy tlenu w usta, tak jak właśnie przebiśniegi.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Za nami Tyler, The Creator i Boredom, czyli nuda. No i warto się nudzić, moi drodzy. Warto, bo wtedy przychodzą właśnie jakieś dobre pomysły, tak jak już godzinę temu o tym chwilkę rozmawialiśmy. My zaglądamy na listę aferowych nowości i tam gra spóźnione lato. No można tak powiedzieć, że dzisiaj trochę to spóźnione lato przyszło, chociaż te pierwsze ciepłe dni już te najcieplejsze zdecydowanie za nami. Wypiszcie na aferanek@afera.com.pl, czy się nudzicie, czy jednak zapracowani jesteście. A to właśnie spóźnione lato i pierwsze ciepłe dni.

A więc ja zaglądam na aferanek@afera.com.pl i tam Tomek pisze do nas, pozdrawia nas za sterów, jego Cinquecento i wysyłał nawet zdjęcie. Faktycznie jest potwierdzone i jest napisane afera. Wyświetla monitor jak najbardziej. Także pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy też za pozdrowienia. No co? Piszcie też, w jakich wy autach słuchacie albo w jakich okolicznościach i czy się nudzicie, tak jak wspominaliśmy. Do godziny 10 czekam na wasze wiadomości.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Raz upał, raz ulewa. Pogodzie w Poznaniu nie można zaufać. Ale zaufać możesz za to mi w kwestii najciekawszych wydarzeń w Poznaniu. Ja nazywam się Maria Pińska i przygotowałam dla Ciebie mały kulturalny przewodnik.
0: Przynęta kulturalna.
2: Znajdź swoją własną przestrzeń i balans. Przyjdź na Pilates w Parku Starego Browaru i pokochaj zdrowy tryb życia, a także siebie. Zabierz ze sobą dobre towarzystwo albo wybierz się sam lub sama. To będzie chwila tylko dla Ciebie. Nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Pilatesem, to o nic się nie martw. Ćwiczenia będą dostosowane dla każdego. Park Starego Browaru, godzina 18. Czas na pokaz specjalny w kinie pałacowym. A co zobaczymy? Ghost in the Shell, czyli kultowe anime Mamoru Oshii. Przeniesie ono widzów do cyberpunkowej przyszłości. Takiej, w której granica między człowiekiem a maszyną staje się coraz to płynniejsza. Ten film zdecydowanie zrewolucjonizował animację, a tego wieczoru widzowie po raz pierwszy będą mogli go zobaczyć na wielkim ekranie w odrestaurowanej wersji 4K. Kino pałacowe, godzina 18:30.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: domu.
1: No i my wracamy do was, nie do domu jeszcze przecież, z Silentem na Wolności, dokładnie na Placu Wolności w tę sobotę, 18 lipca. Jeśli nie macie pomysłu jeszcze na randkę, czy też po prostu spędzenie takiej nocy tak naprawdę, bo o 22 zaczyna się Silent, trwa aż 5 godzin, więc na pewno będzie co robić, to właśnie możecie wysyłać SMS-y na numer 7148, bo mamy dla was do rozdania podwójną wejściówkę. Piszecie SMS o treści afera, podajecie imię i nazwisko, swoje oczywiście najlepiej, i odpowiadacie na pytanie, jakie są wasze ulubione zwierzęta domowe i dlaczego. A to z racji tego, że dzisiaj jest dzień świnki morskiej i Światowy Dzień Węża. Uzasadnienie proszę piszcie nam razem z resztą odpowiedzi do godziny 10. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. I już z VAT-em.

0: Tak jak obiecywaliśmy, nasza kura poleci do Barcelony już teraz, bo to niespełna minuta do godziny 8.30. Tam odwiedzi Ewę Chylak wraz z gościem, którzy opowiedzą o kolejnych urokach Barcelony.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8.30.
2: Buena dia. Dzień dobry. Tu Ewa Chylak. Jest 16 lipca, 16 de julio i my w Barcelonie mamy słońce. We wtorek słuchaliśmy Luca Stobarta, który polecał nam swoje ulubione miejsca w Barcelonie. Tego odcinka, jak i wszystkich poprzednich i następnych, możecie posłuchać na Spotify Rumba de Barcelona w Radiu Afera. Linki są dostępne na Facebooku i na Instagramie, gdzie Rumba gości, postuje i relacjonuje. Bienvenido, zapraszam. Dziś Luke, bo wracamy do Luka, powie nam, za co najbardziej lubi Barcelonę. To, co najbardziej lubię teraz w Barcelonie, mówi Luke, a ja tłumaczę teraz dla was, to to, że jest super przyjazna dzieciom. Nie tylko ze względu na mnóstwo fajnych aktywności, takich jak teatrzyki kukiełkowe, przedstawienia muzyczne, lekcje pływania, powszechnie występujące place zabaw, ale także ze względu na stosunek ludzi do dzieci. Pomoc i ludzka życzliwość tutaj wobec dzieci i ich rodziców jest po prostu ogromna. Dwa razy zdarzyło mi się, że oferowano nam, mnie i mojemu synkowi, zapłatę za wejściówkę na basen. Albo parokrotnie mężczyźni, nie młodzi mężczyźni, około 80, pomagali mi w sklepie dźwigać zakupy, bo widzieli, że mam na rękach małe dziecko i widzieli, że ciężko mi się po te zakupy schylić. I to ciekawe, że pomocni są właśnie mężczyźni, bo kobiety wiadomo, że są. Nie spodziewałem się, że Barcelona taka będzie. Dopytuje Luka. Co jeszcze przychodzi ci do głowy? Za co tak bardzo lubisz Barcelonę? I Luke odpowiada. Być może już to wiecie, ale Barcelona słynie z tego, że jednoczy ludzi.

0: w działaniu. Tu dodam moje, Ewy, wtrącenie. Luke mówił mi też poza mikrofonem, że ilość kooperatyw i związków różnego rodzaju jest w Barcelonie imponująca. Ludzie lubią się tu jednoczyć. Ostatnio spacerowałam po Garcji w zwykłą środę. Środa po hiszpańsku to miércoles. A uliczki Garcji tętniły życiem, kolektywnym życiem. Ludzie w otwartych na oścież warsztatach lepili garnki, wyplatali kosze, budowali modele samolotów itp. itd. Wracam do Luka. Barcelończycy łączą się, żeby pomóc sobie, poprawić sobie życie lub walczyć z niesprawiedliwością. Mam na myśli rewolucję w latach 30., o tym Luke mówił w zeszły wtorek, i potem walkę z dyktaturą Franco w latach 70. Ale byłem też świadkiem potężnych wysiłków milionów ludzi, którzy brali udział w referendum w sprawie odłączenia się Katalonii od Hiszpanii i sprzeciwiali się policji, która chciała to referendum zatrzymać. I tutaj szybko wyjaśnię, ja, Ewa, znowu. Luke mówi o nieoficjalnym referendum w 2017 roku, które rząd w Madrycie uznał za nielegalne i wysłał szwadrony policji do Barcelony, co spowodowało zamieszki i starcia. Luke kontynuuje. Brałem też tutaj w Barcelonie udział w protestach antywojennych, które zadziałały i rzeczywiście dzięki tym protestom Hiszpania wycofała się z wojny z Irakiem. A więc zakochałem się w życiu tutaj, bo na przykładzie Barcelony zobaczyłem, jak wiele można zmienić i osiągnąć, gdy ludzie działają razem dla dobrej sprawy. I z tym optymistycznym akcentem zostawiam Was ze ścieżką oryginalną nagrania, żebyście sami mogli posłuchać Luka, no i jednocześnie może poćwiczyć angielski. Adios! Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva i mam wspaniałego gościa obok siebie, Luka. Luka Stobarta, który opowie o tym, co najbardziej lubi w Barcelonie. Mieszka tutaj bardzo długo, bardzo dużo wie, zresztą już mieliście okazję go wysłuchać. I teraz. Hi, Luke, how are you?
1: I'm good, thank you.
0: What is your favorite part? I mean, not part, but feeling, or what is the best in Barcelona for you?
1: If we're talking about the best aspect of Barcelona, I'd say there's two for me recently. One is that I've had a child here and I've discovered that Barcelona is an incredibly child-friendly city. Not just all the services that are available, like the puppet shows and the music shows and the swimming classes and the playgrounds everywhere, but also just people's attitudes. You know, I've had so many examples of human kindness in the last 2 years since my child was born, because people help you out because you have a child. I've twice had two strangers pay me and my son to go into the swimming pool. I've had old men of the age of 80 lifting my shopping up onto the hay, you know, where you put your food, because they didn't want me to lift it up because I was holding the baby and they were struggling to do it. And it's quite moving. I've had these kind of attitudes from many women, who perhaps you expect it more, but also from old men. And this has been a real, a lovely surprise. I didn't know Barcelona would be like that.
0: Oh, that's very, very nice to hear. Anything else? What comes to your mind?
1: Well, another thing, and maybe if people know about the history of Barcelona, they may know this, and that is that Barcelona has a history of people coming together to try and improve their lives or to try and do away with some injustice. And they had a revolution in the 1930s and had big struggles against the dictatorship in the 1970s. But I've also lived through some amazing struggles, such as when millions of people defied a state ban to hold a referendum on independence, and managed to, you know, prevent the police from stopping that. I've also been part of anti-war protests that actually helped pull Spain out of the Iraq war. And seeing these kind of examples of people coming together and achieving things is something that I'll never forget. I think that's one of the reasons why I fell in love with living here.
0: Thank you very, very much. We don't have more time, unfortunately, this time to talk about it more. Thank you again. And yeah, all the best for you and your child and all your family. Ciao.
1: Thank you. Bye. Thanks for having me.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Autopromocja.
4: Panowie,
5: to jest.
4: Idziemy na ryby.
6: A miałobyś na grzyby.
4: A, dobra, to na grzyby.
5: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
8: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: tymi piłkarskimi gwizdami przechodzimy też do aferzastej. Zachęcam was do głosowania, bo jeszcze jest możliwe do jutra, do godziny 12. Tam znajdziecie m.in. Maję Kleszcz i Zaproście mnie do ognia, gdzie na ficie dograł się Wojciech Waglewski. Znajdziecie też Tydeusza, Zasnąłem na plaży. Znajdziecie również Basiński Band and Fiction, ich single Chill Out. Znajdziecie również Szymona Norowskiego, Nic nie zmieniać. No i znajdziecie Dżamani. Do widzenia. Jeśli wszystkie kabelki są już podpięte, no to przecież bez presji, bez ciśnienia.
1: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: O, jak już będziesz robił swoją robotę.
3: Panowie, spokojnie, bez presji. Bez

A ja mówię dzień dobry, a nie do widzenia. Jak to właśnie Dżamani teraz jeszcze śpiewają. Ja chciałbym wam przypomnieć jeszcze raz bardzo ważną moim zdaniem informację, ponieważ już dzisiaj w nocy i jutro nad Polską będzie można obserwować spotkanie Księżyca, Wenus i gwiazdy Regulus. Podobno na własne oczy. Patrząc na pogodę, to chmury nie powinny w tym przeszkodzić. A co jeszcze będzie można zobaczyć? Otóż wczoraj minął rok od powrotu Sławosza Uznańskiego Wiśniewskiego z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a dziś prawie każdy w Polsce będzie mógł zobaczyć tę samą stację kosmiczną na własne oczy. Przeleci ona dzisiaj nad Polską dokładnie o godzinie 21:34. No, jeśli właśnie te chmury nie przeszkodzą, a nie powinny, no to prawie każdy właśnie będzie mógł zobaczyć na własne oczy taki biały punkcik. Raczej nie pomylimy go ani z Wenus, ani z Księżycem, ani z gwiazdą Regulus. No to zachęcamy do spoglądania w gwiazdy w takim razie, a my słyszymy już Animal Spirits. No jak ładnie nam się to łączy z dniem.

Canimals Priest nam się łączy. No, łączy nam się z dniami dzisiaj, które obchodzimy, czyli z Dniem Kawy Domowej i Światowym Dniem Węża, bo o te zwierzęta też pytamy, bardziej o te domowe, w naszym konkursie, bo w tę sobotę możecie się wybrać o 22, 18 lipca na Silent na Placu Wolności. Żeby zgarnąć taką podwójną wejściówkę, wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera. Podać swoje imię i nazwisko i odpowiedzieć właśnie na pytanie, jakie są wasze ulubione zwierzęta domowe i dlaczego akurat te. Złotówka i 23 grosze to wszystko, co trzeba zapłacić już z VAT-em za jeden SMS. Ja czekam do godziny 10 na zwycięzcę właśnie tego Silenta na Wolności. Możecie zabrać kogoś ze sobą, więc hej, bardzo fajny pomysł na randkę, myślę. 7148 to numer, pod który piszecie SMS. Yeah.

0: Na zegarach 8:55, a my witamy w studiu Michalinę Pelowską. Cześć, dzień dobry, siema.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, dzisiaj znowu tak się składa, że obchodzimy święta związane ze zwierzętami. My musimy przypomnieć bardzo ważną informację. Twoje ulubione zwierzę to?
1: Kuralek skarny.
0: To jest w ogóle coś niesamowitego. Ja się dowiedziałem, że on jest zebrany prawie z bardzo wielu zwierząt w ogóle. Przynajmniej przypomina je. Zaglądając na Wikipedię, czytamy, że mózg góralka przylądkowego przypomina budowę mózgu słonia. Później możemy też go przeczytać, że uzębienie jego podobne jest do uzębienia nosorożca. Z kolei kły przypominają właśnie znowu słonia. Jeśli chodzi o samą czaszkę, zęby trzynowe, to trzonowce same przypominają nosorożca. A w ogóle zoologowie porównują ogólną budowę ciała góralka do budowy ciała znowu słonia lub konia. Czy on cię tym zauroczył?
1: Zauroczył mnie przede wszystkim dźwiękiem, jaki wykonuje, tym, jak nazwa mówi, wygrzewa się na skałach. Mhm. Ma po prostu taką chillerę.
0: No, a jakie to dźwięki wykonuje?
1: Ałała.
0: Ałała? Naprawdę?
1: Tak.
0: To koniecznie trzeba sprawdzić, a my na razie sprawdzamy, co tam słychać w serwisie informacyjnym, bo to 8:57.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Ruszył nabór wniosków do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Program o wartości około 23 miliardów złotych jest skierowany do samorządów, przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora kolejowego, również z województwa wielkopolskiego.
2: Mogą na cyberbezpieczeństwo, mogą na zwiększenie odporności swoich zasobów, które posiadają, na budowę też miejsc ukrycia, na dual use, także zakres jest bardzo szeroki.
1: Mówiła wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc. Część pożyczkowa funduszu jest dostępna w ramach trzech naborów wniosków o pożyczkę dla trzech grup odbiorców: sektora komunalnego, kolejowego oraz przedsiębiorstw.
3: Od 10 milionów do 750 milionów to są takie tikety, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o startupy, od 10 do 50 milionów złotych.
1: Mówił prezes zarządu Chrobry S.A. Arkadiusz Sułek. Nabór wniosków na część pożyczkową Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jest prowadzony przez Regiony Banku Gospodarstwa Krajowego. Poznań znajduje się w ścisłej czołówce polskich miast pod względem sytuacji na rynku pracy. Pod koniec 2025 roku w mieście pracowało około 373 tysiące osób, a liczba pracujących na 1000 mieszkańców wynosiła 698, co dało Poznaniowi jedno z najwyższych miejsc wśród największych miast Polski. Stopa bezrobocia utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, około 1,4%, a liczba osób bez pracy wynosiła około 4800 mieszkańców. Na dobrą kondycję rynku wpływa rozwój przedsiębiorstw, inwestycje oraz silny sektor usług, logistyki i nowych technologii.
4: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Po 36 latach obrazy Zdzisława Beksińskiego wracają do Poznania. Już od 18 lipca na targach poznańskich będzie można podziwiać blisko 120 dzieł artysty. Większość eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, jedynego spadkobiercy Zdzisława Beksińskiego. Wyjątkowym dopełnieniem ekspozycji jest 20 dzieł, które na co dzień znajdują się w rękach prywatnych kolekcjonerów i są niezwykle rzadko pokazywane publicznie.
5: Ale ciekawostką będzie też na pewno okres najwcześniejszy w malarstwie, abstrakcyjny, lata 50., obrazy, które powstawały równolegle właściwie z fotografią, więc bardzo wczesne poszukiwania, które mogą być zaskoczeniem dla niejednego odbiorcy.
1: Mówiła pracowniczka Muzeum w Sanoku Dorota Szomko-Osenkowska. Bilety, a także szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie na stronie beksińskiwpoznaniu.pl.
4: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Poznańscy stomatolodzy wrócili z kolejnej misji na Jamajce, podczas której przez 3 tygodnie nieśli bezpłatną pomoc mieszkańcom Magoti. W ramach działań prowadzonych w Holy Spirit Clinic zespół wykonywał badania, zabiegi profilaktyczne, leczenie zachowawcze oraz konieczne ekstrakcje. Dla wielu pacjentów była to jedyna możliwość skorzystania z profesjonalnej opieki dentystycznej. Lekarze podkreślają, że potrzeby lokalnej społeczności są ogromne, a ich wyjazd pozwolił poprawić zdrowie i komfort życia wielu osób. Misja była także okazją do wymiany doświadczeń i pokazania, jak ważna jest solidarność w dostępie do opieki medycznej. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: A ja jestem pewny, jakie jest moje ulubione zwierzę. Posłuchajmy.

Czwartek, 16 dzień lipca. Imieniny dzisiaj obchodzą Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Wam życzymy wszystkiego najlepszego z nietypowych świąt. To już chyba wszyscy wiemy. Dzień kawy domowej i Światowy Dzień Węża. A już niedługo w rozmowie Kamila Strużyńskiego, Renata Przemyk, artystka opowie o wyjątkowym projekcie Kobiety Jarocina, który już dziś w Jarocińskim Amfiteatrze. Do udziału Renata Przemyk zaprosiła wyjątkowe artystki, a usłyszymy też w rozmowie o finalistach wielkopolskich rytmów młodych, których legendarna polska wokalistka jest tegoroczną jurorką. No jeśli ktoś nie zna, to teraz właśnie będzie miał okazję posłuchać i poznać, bo jeśli tak ma być, to Renata Przemyk.

0: A z nami na antenie, moi drodzy, jest już Brenata Przemyk. Rozmawiamy dzisiaj o rytmach młodych Jarocina i co na tych rytmach młodych będzie się działo. Dodatkowo o projekcie specjalnym. I to jakim projekcie specjalnym? Kobiety Jarocina. Tam Brenata Przemyk i goście. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zaczniemy może od samych rytmów młodych, od nowych zespołów, od młodych zespołów, od ludzi, którzy dopiero wchodzą, od ludzi, którzy dopiero chcą jakoś zaznaczyć swoje miejsce na polskiej scenie muzycznej. Było trudno? Może takie pytanie na sam początek.
1: Było trudno. Było trudno. Myślę, że należy zacząć od tego, że zgłosiło się kilkaset zespołów. No naprawdę, naprawdę dużo. I bardzo zróżnicowanych. I jednakowoż na tyle wysokim poziomie, że wartym przesłuchania. I mieliśmy z innymi rurami naprawdę taką sporą zagwozdkę. I nie było łatwo, tak jak mówię, wybrać tę finałową dwudziestkę. A i w niej znalazło się po prostu. To już była ta najlepsza, najlepsza. I z niej później wybierać jeszcze tę finałową czwórkę. No to naprawdę... Nie pamiętam, żeby mi kiedyś było tak trudno. Nie pamiętam bycia w jury, gdzie było tak dużo zespołów i tak ciekawych.
0: No właśnie, to zróżnicowanie jest chyba najciekawsze.
1: Tak.
0: Bo jak zdecydować tak naprawdę, jak porównać te zespoły, jak stwierdzić, że dobrze, to jednak ten wybieramy, to jednak ci są tymi, którzy pójdą dalej.
1: No tak jak mówię, to jest ogromnie trudne. No jak to jest na zasadzie, czy jest lepsze jabłko, czy gruszka.
0: Mhm. No właśnie.
1: Bo to nie jest tak, że wybierało się kogoś, bo był lepszy czy gorszy. No to jest też kwestia... Myśmy wybierali ostatecznie z tej dwudziestki na podstawie występów na żywo. Mhm. I też tutaj miało znaczenie to, jak ktoś wypadł w danym dniu. Nie na podstawie przesłuchań. Znaczy przesłuchań tych nagrań, które były do przesłuchania przesłane, tylko właśnie w tym dniu. To jest jakieś ułatwienie, no bo komuś pójdzie w danym dniu lepiej czy gorzej, ale też dlatego było nas pięcioro, żeby było niesymetrycznie i można było po prostu, no decydowała demokracja. I nasze też gusta zróżnicowane. Też byliśmy w jury, też dobrani różnie pod względem gustu i doświadczeń. Mhm. I zdarzało się, że ktoś był przegłosowany, ale no tak wyglądają te obrady i tego typu konkursy. Staraliśmy się, żeby było jak najuczciwiej. No i tak jest.
0: No i w końcu jabłko wygrywa z gruszką, albo odwrotnie. Już dzisiaj w Amfiteatrze w Jarocinie po godzinie 16 właśnie ta piątka finalistów: Kamil Sucharski, Kast, Kuba Folwarczny, Kioku i Wilgoć. Zapraszamy was bardzo serdecznie. No a dodatkowo do tego wszystkiego dwa projekty specjalne. Sad Smiles, którzy grają nową Aleksandrię. No i to, o czym rozmawiamy, to chyba najciekawsze z tego wszystkiego, czyli projekt Kobiety Jarocina. Tutaj, szanowna Renata Przemyk i goście.
1: W momencie, kiedy dostałam tę propozycję, z radością się zgodziłam, to też nie wiedziałam jeszcze, na co się pisze, szczerze mówiąc. Jest to mega ekscytująca praca. Cieszę się ogromnie, że te moje gościnie się zgodziły. Nie chciałabym zdradzać wszystkich niespodzianek, ale można się domyślić, że no kobiety, które w tym Jarocinie występowały, które się tam się mocno zaznaczyły, dały się zapamiętać, mocne osobowości, charyzmatyczne i takie, które właśnie mimo upływu lat, w przypadku niektórych dużo, dużo więcej niż innych, zostały w pamięci, zostały w sercu i chcę ich się słuchać. Takie kobiety będą dzisiaj śpiewać w repertuarze swoim, ale też w przypomnieniu piosenek takich pań, które już nie śpiewają albo już też nie mogą śpiewać, bo są w orkiestrze niebiańskiej.
0: Takie wrócenie trochę muzyczną historią.
1: A składały się na tę właśnie bardzo bogatą, intensywną historię Jarocina, o którym wiemy, że jego historia też była barwna i też jej charakter festiwalu się zmieniał. Bo począwszy od wielkopolskich rytmów młodych, jeszcze przecież w latach 70. Potem przez przejście na taki już mocno rockowy charakter, buntowniczy, taki antysystemowy, potem kolejne transformacje i nawet mimo kilkuletniej przerwy, aż po czasy współczesne, które one nie są pozbawione buntu, ale ten bunt jest już nieco inny, bo też inne są jakby obiekty, inne są sytuacje, przeciw którym się buntujemy. Fajnie było też poobserwować, jakby częściowo sobie przypomnieć, częściowo dowiedzieć się, jak teraz wygląda festiwal i zrobić coś, co może przybliżyć ludziom właśnie to, jak ja widzę, jak my z dziewczynami widzimy ten festiwal, ale też właśnie jakby pokazać go teraz tej publiczności, podejrzewam, że w większości współczesnej, ale też liczę na to, że będą właśnie ludzie, nawet słuchacze, słuchaczki, którzy byli wtedy i którzy pamiętają. Wiem, że część dociera informacje, że będzie część takich widzów.
0: Jarocin to taki drugi dom trochę?
1: Tak mentalnie tak, bo to były te początki, od których bardzo dużo zależało. Od których zależało to, czy ja podejmę decyzję, będę miała tą, żeby pójść do przodu, czy będę miała wystarczająco siły i wiary i pewności, że ktoś mnie tu chce. Bo my śpiewamy dla publiczności. Choćbyśmy nie wiem jak ambitne wykręcili czy nuty i byli jak bardzo profesjonalnie przygotowani, mieli ile zapału, a nie spodobałoby się to publiczności wystarczająco dużej ilości, no to marne byłyby szanse na przetrwanie. To jednak jest ta nasza działka, branża, niech będzie, bo to tak brzmi sucho, bo to raczej bardziej pasja jest. Zależy właśnie od tego, czy trafimy do serc. I ma zostać po prostu, ma być chciane, żeby miało szansę zostać na dłużej. I Jarocin był najlepszym wtedy wyznacznikiem tego, czy te emocje poprowadzą w dobrą stronę, czy publiczność, czy i pokocha, czy pokaże, że nie kocha. I traktowaliśmy to jako sprawdzian. Ja jeździłam jako nastolatka, jako słuchacz. Wiedziałam, na co się pisze. Wiedziałam, że tu nie ma miękkiej gry, że po prostu te emocje sięgają zenitu. A jednak wszyscy wtedy, myśmy byli bardziej zero-jedynkowi wtedy, pamiętam, ale w taki sposób, z taką najgłębszą uczciwością, że kurde, po prostu wydrę sobie wszystko ze środka, ale dam to, co najlepsze.
0: I pokażę to, co najlepsze.
1: I pokażę to, co najlepsze. I dodatkowo temu buntowi sprzyjała za moich czasów sytuacja polityczna, ta, która była wokół. Więc ten bunt był taki oszlifowany dodatkowo wszystkimi jeszcze innymi przeżyciami, tym, co widzieliśmy na zewnątrz, częściowo tym, co przeżyliśmy. Ja złapałam się jeszcze na cenzurę. Się okazało, że niektórych piosenek nie mogę śpiewać, bo poszły i była pieczątka, ocenzurowano. No to też jest coś, czego nie jesteśmy w stanie jakby przekazać inaczej niż w opowieściach. Te piosenki miały
0: właśnie
1: o
0: opowieściach muzycznych. Myślę, że to jest takie dobre podejście, bo jednak opowieść sama w sobie, a opowieść muzyczna emocjonalnie bardzo dużo się różni. Ja do tego buntu jeszcze na chwilkę chciałem. Czy ty się teraz buntujesz też?
1: Wydawałoby się, że żyjemy w czasach dobrobytu. Natomiast odważę się tutaj sięgnąć do ileś tam lat wstecz. Wydawało mi się, że po tym 89 nic nas już nie będzie hamować. Było wielkie, wielkie, wielkie święto niepodległości takiej szeroko pojętej, że nie będzie cenzury, nie będzie żadnych ograniczeń dla sztuki. Okazało się, że to nie do końca tak wygląda, bo za poprzedniej władzy, czyli wcale niedaleko, wcale niedawno, się okazało, że to też nie jest tak, że można wszystko powiedzieć, wszystko zaśpiewać, że wszędzie cię przyjmą. Dobre strony to ma takie, że odradzają się alternatywne nurty, nisze.
0: Nowe kanały powstają.
1: Nowe kanały, tak. Że liczę na to właśnie, że młodzież myśli coraz bardziej samodzielnie. W takich sytuacjach, kiedy cokolwiek jest zabraniane, cokolwiek, to jest wiadomo, że to jest w innym wymiarze niż przed tym 89. Ale to skłania do myślenia, a nam ono jest bardzo potrzebne, bardzo samodzielne myślenie w dobie mediów społecznościowych, w dobie tej presji tych mediów i ciągłego ataku przedziwnych treści, przedziwnych treści, z których niestety bardzo duża część, nie chcę powiedzieć nawet, że większość, jest szkodliwa i pozbawia tego samodzielnego myślenia. Jesteśmy gdzieś tam nadrukowywani kolejnymi informacjami i to sprawia, że ci najmłodsi ludzie mają strasznie trudną sytuację właśnie znaleźć w tym natłoku siebie, nie dać się stłamsić, nie dać się tej presji, nie dać się omamić. Mieliśmy jednak prościej w tym sensie, że wiadomo było, gdzie czyja strona, tu oficjalna, tu drugi obiekt, tu nieoficjalna. Zależnie od tego, czego oczekiwałeś od muzyki, łatwiej było to znaleźć. Taki festiwal, taki. Nie było tego znowu tak dużo.
0: No teraz jest natłok.
1: Taki straszny natłok. I myślę też, że to, że było tak strasznie dużo zgłoszeń, to jest właśnie dobry objaw, że ludzie chcą śpiewać, grać.
0: Wyrażać
1: muzyka,
0: siebie.
1: Wyrażać siebie przez muzykę. To była naprawdę praca trudna, ale też wielka radość słyszeć, jak ludzie dobrze śpiewają, dobrze grają. To już nie są te czasy, że zdobywało się gitarę i pożyczało ją sobie zespoły dwa, żeby w ogóle mieć na czym grać, że wtedy nie zawsze było, ten sprzęt był marny, nie zawsze było
0: Ale czy
1: czysto.
0: To nie było może prawdziwsze?
1: Czasem absurdalnie, ale...
0: Z tego powodu też?
1: Każde czasy mają swoją prawdę.
0: Aha.
1: To też jestem jak najdalsza od tego, że za moich czasów. Stwierdzam, że było łatwiej, jeżeli chodzi o znalezienie muzyki, jaką się chciało słuchać, bo było generalnie, jednak było jej mniej. I te nurty były wyraźne w podziałach. Jak był punk, to był punk. Wtedy nie nazywany jeszcze popem, tak.
0: A propos tego, co jeszcze teraz, bo niestety czas nam się kończy. Rozumiem, że Kobiety Jarocina, to zebranie, to zestawienie, ten powrót do historii, to też jest bunt, który będziemy mogli zobaczyć. Tam Ania Rusowicz, tam Ania Ortodoks, tam Katarzyna Krzyżaniak jeszcze dodatkowo, jako twoje gościnie.
1: Wszystkie pokolenia. Niestety, nie wszystkie, tak jak mówię, u pani udało mi się zebrać, ale myślę, że zebrałam taki kwiat, który właśnie pokaże i swoje, i innych dziewczyn piosenki. W taki miks mocno emocjonalny, bo tak ośmielę się stwierdzić, że my jesteśmy bardziej emocjonalne. I tam jest też duże zróżnicowanie i zahaczenie o te najstarsze piosenki przez te nasze z Anią Ortodoks czasy, bo tak się złożyło, że w tym samym roku, w 89 występowałyśmy. I to też zaważyło na przyszłości obu z nas wtedy. Aż po właśnie przez te młodsze dziewczyny, trochę młodsze i dużo młodsze. Trochę młodszą i dużo młodszą.
0: Wszyscy są tak samo młodzi.
1: Każda duchem tak. O to chodzi właśnie, że my w środku jesteśmy tacy sami, jak wtedy, że to jest młodość, to jest stan umysłu. Młodość to jest stan, to jest sposób podchodzenia do świata, do ludzi, do muzyki i wyrażanie się przez nią właśnie w taki autentyczny sposób z serca i to jesteśmy w stanie zapewnić w ponad 100%.
0: To mnie bardzo cieszy.
1: Bo wszystkie robimy to z serca i myślę, że naprawdę ciekawy koncert się z tego wszystkiego zbudował.
0: To już dzisiaj zapraszamy bardzo
1: fajna
0: serdecznie.
1: Opowieść o kobietach w różnych czasach, o kobietach w muzyce, w sztuce, w ogóle o tej energii, której my musiałyśmy mieć również w tamtych czasach więcej, takiej siły przebicia, żeby trafić w różne miejsca, bo to też, to o tym też jest.
0: Dzisiaj, po godzinie 16, wszystko się zaczyna. W amfiteatrze w Jarocinie zapraszamy bardzo serdecznie. A propos Ani Ortodoks, no to na sam koniec jeszcze zagramy sobie Kloster Keller. Dokładnie. A z nami była Renata Przemyk. Bardzo pięknie ci dziękuję.
1: Pozdrawiam serdecznie i gorąco zapraszam do zobaczenia na koncercie.
0: Do zobaczenia i dobrego dnia.
1: Wzajemnie.

0: Ty.
1: To była właśnie Agnieszka Kloster-Keller. No i na pewno wszyscy już znają Renatę Przemyk. Dzisiaj właśnie Jarocin startuje za pół godziny tak naprawdę. Będzie można też tam posłuchać muzyki. Zapraszamy wszystkich tam serdecznie, jak najbardziej. My zaglądamy teraz na listę aferowych nowości. Tutaj Tropical Soldiers in Paradise. Ich singiel. Panda. W tym instrumentalu zagra Marcin Sojka, Maciek Łebkowski, Tymek Bryndal, Emilia Gołos, Filip Krzysztoporski, Grzegorz Pałka i Kuba Łupiński. No posłuchajmy tego jazzu.

0: Drogie panie i drodzy panowie, dla ludzi niespieszących się audycja właśnie, bo to godzina 9:31 już. No i szanowny pan Mateusz Korzeniewski.
1: Panowie,
2: to jest!
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Dzień dobry radiosłuchaczki, dzień dobry radiosłuchacze. Mamy czwartek, 16 lipca roku pańskiego 2026. Mateusz Korzeniewski kłania się za mikrofonu i wita was serdecznie w audycji Grzybogranie, audycji konkretniej numer 3. Stali słuchacze już doskonale wiedzą, a dla nowych słuchaczy opowiem tylko, że jest to audycja, w której rozmawiamy na tematy odpowiednie dla ludzi, którym nie spieszy się już nigdzie w życiu i chcą tylko to życie powoli chłonąć i rozmawiać o nim jak dżentelmeni. A jaki temat zawsze nas interesuje? Tym tematem oczywiście jest pogoda. Taki nasz już stały segment w Grzybogranie.

A co to z tą pogodą? Ja wam muszę powiedzieć, drogie panie i drodzy panowie, że ja się czuję oszukany. Czuję się oszukany, ponieważ wczoraj mieliśmy taki no dzień trochę nie najszczęśliwszy, taki dzień deszczowy, szary, aczkolwiek również duszny, a zapowiada się, że niestety pogoda stwierdziła, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i niestety ma wrócić patelnia. Patelnia okrutna, okropna i parszywa, która nie pomaga w robieniu czegokolwiek, na co moglibyśmy mieć ochotę, na przykład wyjść na grzyby, przejechać na działkę, albo wyjść na ryby, albo coś pozwiedzać, albo wpaść do znajomego, żeby powspominać stare dobre dzieje. Niestety pogoda będzie tylko i wyłącznie na siedzenie w domu, przy wentylatorze, albo ewentualnie przy, jeśli ktoś posiada taki wynalazek przyszłości, przy klimatyzacji i oglądanie serialów, tudzież na przykład westernów w telewizji. I chciałbym wam z tego miejsca przypomnieć, drogie panie i drodzy panowie, że w takie upały należy pilnować nawodnienia. Zwykła woda jest bardzo dobra w tym celu, ale ja wam się muszę pochwalić czymś, drogie panie i drodzy panowie. Ja w taki upał lubię wypić gorącą miętę. A dlaczego gorącą miętę? Z jednej strony jest orzeźwiająca, ponieważ jest miętą, a z drugiej strony, skoro i tak w taki upał człowiek się poci, to czemu by się nie popocić trochę mocniej? Potem się weźmie kąpiel i będzie wszystko znowu w porządku. Nikt nie zauważy, że się ktoś bardziej spoci w taką pogodę, jeśli wypije trochę gorącego naparu. No dobrze, picie piciem, ale człowiek też coś musi jeść. A co w takie dni można jeść? Można jeść posiłki orzeźwiające. A jakie to są posiłki orzeźwiające? Na przykład makaron z owocami. I to jakimi owocami? No, w maju był czas na truskawki. Teraz mamy sezon czereśniowy, a czereśnie też się bardzo fajnie do tego sprawdzają. I tak zrobić sobie taki makaron, dodać czereśnie, może jakiś ser biały, może trochę jogurtu i mamy taki no całkiem smaczny, orzeźwiający, nie podgrzewający za mocno posiłek. Co jeszcze z czereśni można zrobić? Jak już idziemy w tą stronę, że i tak na dworzu jest gorąco i chcemy jeszcze bardziej dogrzać kuchnię, możemy na przykład zrobić w tym czasie albo dżem, albo konfiturę jakąś, albo na przykład ugotować kompot z czereśni. I to też jest bardzo dobre rozwiązanie na takie gorętsze dni, takie orzeźwiające. A taki kompocik to jest bardzo dobry, choćby do obiadku, choćby do naszego symbolu narodowego, polskiego schabowego. A takiego schabowego z kompocikiem do popicia i może mizerią do przegryzienia można sobie zjeść w niedzielę, nawet na bardzo późny obiad o 21:00, zobaczyć jak w finale mundialu gra Argentyna z Hiszpanią. Osobiście mogę powiedzieć, że ja stawiam na Argentynę. A czemu? Bo Messi zbliża się już powoli do wieku odpowiedniego, ale cały czas pokazuje, że on doskonale wie, kto tutaj rządzi i wszystkim to pokazuje. I to jest energia, którą trzeba w sobie mieć. To jest ich symbol narodowy. Messi jest ich symbolem narodowym. A tak jak naszym symbolem narodowym jest orzeł, ja mam dla was utwór z kraju, gdzie no trochę daleko jest do Polski, ale za to najwyższą górę mają imieniem naszego generała nazwaną. Mowa o Australii, a utwór na dzisiaj to Eagle Rock z zespołu Daddy Cool. Ja się z wami żegnam. Była to audycja Grzybogranie. Mateusz Korzyński odmeldowuje się za mikrofonu. Delikatnych upałów, gorących emocji i do usłyszenia za tydzień. Na

0: Panowie,
1: to jest.
0: Idziemy na ryby.
2: A miałobyś na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
4: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

To Pepe i Dominika Płonka. Zbywasz, my was nie zbywamy. Zaglądamy na listę aferowych nowości. Tam Tadeusz wystąpi, który zasnął na plaży. Miał pewne plany, no ale różnie one się mu właśnie przejawiły. Sprawdźmy, co u Tadeusza w takim razie.

no, szarówy niech nie będzie na razie. Słońce ładnie świeci. Mały spoiler, no może coś będzie szaro-różowego później po godzinie 10, ale to nie to na razie. Jeśli chodzi o plany Tydeusza, to już je znamy. A jeśli wy nie znacie swoich sobotnich planów, to my wychodzimy do was z propozycją Silentu na Wolności, na Placu Wolności dokładniej, właśnie w tę sobotę 18 lipca o godzinie 22, a całość potrwa, słuchajcie, do 3 w nocy, także no już możecie sobie później zaplanować późną pobudkę w niedzielę. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie, jakie są wasze ulubione zwierzęta domowe i dlaczego. My zadajemy to pytanie z racji no uczczenia Dnia Świnki Morskiej i Węża również. Pytamy o wasze ulubione zwierzęta domowe, złotówka i 23 grosze. To już z VAT-em.

Zaglądam jeszcze na skrzynkę pocztową aferanek@afera.com.pl. Tam napisał do nas Maciej, pozdrawiając nas z nudnej, tak jak rozmawialiśmy o tych nudach, podróży na działkę. No jak to się pięknie składa, bo wysłał tego maila o godzinie 9:33, więc wtedy już było grzybogranie, więc idealnie, nie spiesząc się, na działkę posłuchał Mateusza Korzeniewskiego. Coś pięknego. Ach, zazdroszczę mu aż.

0: Michalina Pellowska zawitała do naszego studia. Słuchaj, dzisiaj Super Puchar Polski. Lech gra z Górnikiem Zabrze o 19. Czy ty będziesz oglądać, czy bardziej mundialowo jesteś cały czas w klimacie?
1: Przez to, że dzisiaj jest mundialowa przerwa, to myślę, że Lech Poznań dzisiaj wejdzie.
0: Musi wejść w takim razie. A powiedz, jakbyś miała wybrać, Francja czy Anglia o trzecie miejsce? Kto wygra? Chyba Mbappé, tak mi się wydaje, że coś tam nastrzeli tym Anglikom, jeśli oni tak defensywnie stoją, ale mówisz, że nie masz faworyta. Hiszpania, Argentyna w niedzielę?
1: Bardzo, bardzo liczę na Hiszpanię.
0: Na Hiszpanię. No to razem się zgadzamy w takim razie. Zgadzamy się też co do godziny, bo to 9:57, a więc serwis informacyjny.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy blisko 30 milionów złotych na modernizację i kompleksowy serwis 7 pociągów N57 AKW. Pojazdy przejdą szczegółowe przeglądy oraz niezbędne prace techniczne poprawiające ich bezpieczeństwo, niezawodność i komfort podróżowania. Modernizacja taboru pozwoli na dalsze sprawne funkcjonowanie regionalnych połączeń kolejowych obsługujących mieszkańców Wielkopolski. Za realizację prac odpowiadać będzie konsorcjum wyspecjalizowanych firm kolejowych.
2: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Lech Poznań i Górnik Zabrze zmierzą się dzisiaj w walce o Super Puchar Polski. Spotkanie odbędzie się na stadionie przy Bułgarskiej i będzie pierwszą okazją dla obu zespołów do zdobycia trofeum w nowym sezonie. Lech, jako aktualny mistrz kraju, podejmie zdobywcę Pucharu Polski, a kibice mogą spodziewać się zaciętej rywalizacji dwóch utytułowanych klubów.
3: To dla nas ważny mecz, bo gramy o trofeum. W ostatnim sezonie przegraliśmy starcie o Super Puchar. Natomiast muszę przyznać, że będzie to również forma dodatkowego przygotowania. Wciąż mamy piłkarzy, których chcielibyśmy wkomponować w zespół. Trochę też wyczekujemy przyszłotygodniowego spotkania. Jednak jutro starcie w Super Pucharze będzie dla nas najważniejsze.
1: Mówił trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen. Mecz rozpocznie się o godzinie 19. Przypominamy, że w dniu spotkania osoby posiadające ważny bilet lub karnet będą mogły korzystać z darmowej komunikacji miejskiej w Poznaniu. Władze regionu rozdzieliły 2,5 miliona złotych na ratowanie historycznych budowli i dzieł sztuki w całej Wielkopolsce. Dofinansowanie obejmie 78 obiektów wymagających remontów, zabezpieczeń i prac konserwatorskich. Wśród nich znalazł się kościół pod wezwaniem świętego Marcina w Poznaniu, który otrzyma 70 tysięcy złotych na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Przyznane środki mają pomóc w ochronie cennych obiektów dziedzictwa kulturowego. Pieniądze trafią m.in. do parafii, instytucji i organizacji opiekujących się zabytkami, wspierając zachowanie historycznych budowli dla kolejnych pokoleń.
2: Świat uczelni na 98,6.
1: Tegoroczna rekrutacja na poznańskich uczelniach potwierdziła duże zainteresowanie studiami. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zarejestrowało się ponad 7 tysięcy kandydatów. Jak podkreśla rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Iwona Cieślik, sporym zainteresowaniem cieszy się weterynaria.
4: Niezmiennie numerem jeden pozostaje weterynaria. Tutaj o jedno miejsce ubiega się ponad 10 osób. Na kolejnych miejscach w zasadzie też niezmiennie tradycyjnie dietetyka, biotechnologia, finanse i rachunkowość oraz ekonomia.
1: Na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza największe zainteresowanie wzbudził nowo otwarty kierunek lekarski. Z kolei Politechnika Poznańska przyciągnęła tysiące kandydatów zainteresowanych studiami technicznymi. Dużą popularnością cieszyły się kierunki związane z automatyką, informatyką, robotyką, inżynierią oraz nowoczesnymi technologiami. Uczelnia pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków kształcących przyszłych specjalistów dla sektora przemysłowego i technologicznego. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Dziękuję za wspólny spędzony poranek i zapraszam już jutro od 6:57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No proszę, weterynaria cieszy się taką popularnością. Będzie kto miał leczyć.

czwartek, 16 dzień lipca. Z tych najważniejszych wiadomości to jeden dzień pozostał do weekendu, a imieniny dzisiaj obchodzi Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy. Dzień kawy domowej i światowy dzień węża. Jeśli chodzi o konkurs i na pytanie, jakie jest wasze ulubione zwierzę domowe i dlaczego, no to i na odpowiedź, kto się wybierze na Silent na wolności, już niedługo wyślemy SMS-a do zwycięzcy. A ja dziękuję serdecznie naszemu trio realizatorskiemu. Patryk Wojciak, Werka Leduchowska i Mikołaj Pluciński. Kłaniam się im nisko. Do godziny 10 była z wami też Michalina Pellowska, odpowiedzialna za serwisy informacyjne. Ja kłaniam się nisko. Mikołaj Pokorzyński, z wami byłem też do godziny 10 od 6:30. A my żegnamy się jeszcze jedną datą. Szukamy 16 lipca. 5 lat temu, w 2021 roku, miała miejsce premiera albumu Muchy, Szaro-Różowe. I żegnamy się z wami też tym singlem, Szaro-Różowe. Dzięki, do usłyszenia się, ma cześć!

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
5: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
4: Mam się kąpać w korytarzu?
5: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
6: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mixer.

lamp, torbę przewiesić przez ramię, wziąć klucze i wyjść za próg. Przecież wielkiemu poecie nie może zabraknąć słów.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
0: Autopromocja. Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
0: 21 wiek, panika i afery. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Iskrę, jaskrę, pod nimi pedzi, na nich opaskę. I tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi cię widzę.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Raz upał, raz ulewa. Pogodzie w Poznaniu nie można zaufać. Ale zaufać możesz za to mi w kwestii najciekawszych wydarzeń w Poznaniu. Ja nazywam się Maria Pińska i przygotowałam dla Ciebie mały kulturalny przewodnik.
0: Przynęta kulturalna.
2: Znajdź swoją własną przestrzeń i balans. Przyjdź na Pilates w Parku Starego Browaru i pokochaj zdrowy tryb życia, a także siebie. Zabierz ze sobą dobre towarzystwo albo wybierz się sam lub sama. To będzie chwila tylko dla Ciebie. Nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Pilatesem, to o nic się nie martw. Ćwiczenia będą dostosowane dla każdego. Park Starego Browaru, godzina 18. Czas na pokaz specjalny w kinie pałacowym. A co zobaczymy? Ghost in the Shell, czyli kultowe anime Mamoru Oshii. Przeniesie ono widzów do cyberpunkowej przyszłości. Takiej, w której granica między człowiekiem a maszyną staje się coraz to płynniejsza. Ten film zdecydowanie zrewolucjonizował animację, a tego wieczoru widzowie po raz pierwszy będą mogli go zobaczyć na wielkim ekranie w odrestaurowanej wersji 4K. Kino pałacowe, godzina 18:30.

0: Autopromocja.
1: Jest, gdzie jest?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
8: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: kochanie moje, to sad wiosenny, rozgrzany i senny. To polana w leśnym gąszczu schowana, to oczy twoje we mnie wpatrzone. To przypominanie pierwszej pieszczoty, to noce z miłości bezsenne. To oczy twoje we mnie wpatrzone, to przypominanie pierwszej pieszczoty, to noce z miłości bezsenne, to tęsknota nieskończona. Miłość jest jak opium, miłość jest jak opium, miłość jest jak opium, miłość jest jak opium, miłość jest jak opium.
1: Nowość w eterze na 98,6.
2: Powiem, czyż może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba? Jak już będziesz robił swoją robotę,
3: panowie, spokojnie, bez presji.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

call my name through the

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Raz upał, raz ulewa. Pogodzie w Poznaniu nie można zaufać. Ale zaufać możesz za to mi w kwestii najciekawszych wydarzeń w Poznaniu. Ja nazywam się Maria Pińska i przygotowałam dla Ciebie mały kulturalny przewodnik.
0: Przynęta kulturalna.
2: Znajdź swoją własną przestrzeń i balans. Przyjdź na Pilates w Parku Starego Browaru i pokochaj zdrowy tryb życia, a także siebie. Zabierz ze sobą dobre towarzystwo albo wybierz się sam lub sama. To będzie chwila tylko dla Ciebie. Nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Pilatesem, to o nic się nie martw. Ćwiczenia będą dostosowane dla każdego. Park Starego Browaru, godzina 18. Czas na pokaz specjalny w kinie pałacowym. A co zobaczymy? Ghost in the Shell, czyli kultowe anime Mamoru Oshii. Przeniesie ono widzów do cyberpunkowej przyszłości. Takiej, w której granica między człowiekiem a maszyną staje się coraz to płynniejsza. Ten film zdecydowanie zrewolucjonizował animację, a tego wieczoru widzowie po raz pierwszy będą mogli go zobaczyć na wielkim ekranie w odrestaurowanej wersji 4K. Kino pałacowe, godzina 18:30.

0: Hurtownia w Radiu Afera.
1: Wybiła godzina 16, a ja zapraszam Was na dzisiejszą hurtownię. Realizuje mnie Marcelina Mikołajczak, a za mikrofonem siedzi Nina Frąckowiak. Dzisiaj imieniny obchodzi Marika, Maria, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn znowu, Dzierżysław i Faust. A z nietypowych świąt mamy Dzień Kawy Domowej oraz Światowy Dzień Węża. Więc wszystkiego najlepszego.

przychodzimy do Was z konkursem dzisiejszym, a do wygrania jest wejściówka pojedyncza na Go On Stage Festival na 25 do 26 lipca w Centrum Kultury Zamek. No i żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo afera.goon, pisane łącznie, podać Wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, a koszt wysłania SMS-a to 2,46. No i z dzisiejszego pytania konkursowego, to jak dzisiaj właśnie są te święta węża albo kawy domowej, no to chciałam Was zapytać, jakie jest Wasze ulubione zwierzę i dlaczego. No i właśnie na Wasze pytania czekamy. No i jeżeli chodzi właśnie o ten konkurs, to pierwszego dnia będzie Matylda i Łukasiewicz Zuta, także serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, a dnia drugiego będzie Błażej Król, w czasy Damian Sikorski, projekt Twój Dawid. Więc serdecznie zapraszamy do brania udziału w konkursie.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Hurtownia na 98,6.

przychodzę do was z dzisiejszą nowością muzyczną, a jest to piosenka Pierwsze ciepłe dni autorstwa Spóźnionego lata, więc tak w naszym klimacie. No i właśnie ten utwór nawiązuje do początku właśnie tych ciepłych dni po tej nieprzyjemnej zimie. No i właśnie nawiązuje do momentu, kiedy wszystko wydaje się nowe, lżejsze i pełne możliwości. No i podobno piosenka jest właśnie takim połączeniem chwytliwej popowej melodyjności z energią inspirowaną kalifornijskim pop punkiem lat 2000, także takie właśnie ciepłe letnie klimaty. Posłuchajmy.

Nawiązując do dzisiejszego dnia właśnie węża i kawy domowej, to chciałam przyjść z takim całkiem uroczym i słodkim miejskim wejściem, no bo okazało się, że rekordowy żółw ozdobny wyłowiony został w Poznaniu i jest to największy osobnik znaleziony w mieście. No i ekopatrol Straży Miejskiej 8 lipca uratował w poznańskich Naramowicach ogromnego żółwia, którego bezmyślny właściciel porzucił go w naturze, a zwierzę trafiło do specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Także uważajcie na swoje tutaj zwierzaki, żeby tutaj nie uciekły nam. A wiem, że ostatnio też była taka sytuacja, że chociaż to już do poznańskiego zoo przywieziono bodajże lwice, ale nie chcę tutaj skłamać, ale uważajcie na swoje zwierzaki, żeby potem wam ich nie ukradli do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu albo nie wiem, gdziekolwiek indziej.

przychodzę do was z dzisiejszym kalendarium. A jakie mamy dzisiaj ciekawe daty? Mamy na przykład początek biegu kalendarza muzułmańskiego, albo na przykład Ryszard II został koronowany na króla Anglii. Jeżeli chodzi o muzyczne kalendarium, to też jest tutaj bardzo dużo i miałam trochę problem, żeby coś wybrać. Na przykład była właśnie premiera albumu Muchy albo premiera singla Walusia, Kraksy, Kryzysa, Dziwne Dźwięki, ale mamy też rocznicę śmierci i jest to na przykład rocznica śmierci John Lorda, który grał w Deep Purple. Był kompozytorem i klawiszowcem właśnie w Deep Purple albo w Whitesnake. I prowadził również karierę solową. No i zmarł w wieku 71 lat, dlatego z tej właśnie okazji zagramy dla was Deep Purple Smoke on the Water, czyli piosenkę, którą się najczęściej uczy, gdy zaczyna się swoją przygodę gitarową.

Ze względu na to, że dzisiaj jest mecz w Poznaniu, chciałabym wam powiedzieć, że z uwagi na prowadzony remont torów na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego, od ronda w kierunku stadionu nie kursują tramwaje, także tutaj będziemy o tym też mówić dalej w serwisie komunikacyjnym, ale właśnie na tym odcinku jeździ autobus zastępczy za tramwaj na linii T6 i żeby ułatwić kibicom dotarcie na mecz, komunikacja zostanie wzmocniona na liniach autobusowych, a po zakończeniu spotkania także na liniach tramwajowych, które mają przystanki na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. I najlepiej właśnie skorzystać z linii autobusowych obsługujących stadion przy ulicy Bułgarskich, takich jak 145, 163, 191 i 193. I linie te będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem, a po meczu przewidywane są dodatkowe kursy na linię numeru T6, liniach autobusowych numeru 163, 191 i 193 oraz liniach tramwajowych numer 1, 6 i 13. Więc tutaj mam nadzieję, że podałam wam przydatne informacje.

Jeszcze mówiąc o korkach w dzisiejszym dniu, no to mamy zakorkowaną ulicę Królowej Jadwigi, gdzie odbył się wypadek. Zakorkowana jest też Głogowska, Przybyszewskiego, Wojska Polskiego, gdzie tam również był wypadek. Starołęka, Robocza, ogromny korek i wypadek. Rejmonta, Jana Pawła II i Garbary.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
4: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough
0: said. Autopromocja. Na 98.

Przechodzimy do Was z przypomnieniem konkursu, a do wygrania jest pojedyncza wejściówka na Go On Stage Festival, który się odbywa 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek. No i żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7248, napisać afera.goon, Go On pisane łącznie, podać Wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe z uzasadnieniem, a koszt wysłania SMS-a to 2,46. No i w związku z dzisiejszym dniem Światowego Dnia Węża i Dniem Kawy Domowej, no i tam wspomnianym wcześniej znalezionym żółwiem, pytam Was o to, jakie jest Wasze ulubione zwierzę i dlaczego. Może by to być naprawdę wszelakie ciekawe, interesujące zwierzę. Ja kiedyś podałam przykład właśnie króliczka morskiego, czyli takiego ślimaka, który dosłownie wygląda jak króliczek, jest cudowny. No i bardzo zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Pierwszego dnia ma występować Matylda Łukasiewicz, Zuta, a dnia drugiego Błażej Król w czasy, Damian Sikorski, projekt Twój Dawid. Więc zachęcamy serdecznie, no i czekamy na Wasze odpowiedzi.

Jeżeli właśnie macie ochotę wybrać się na spacer, to polecam wam wybrać się chociażby do parku Rataje, ponieważ tam właśnie już jest nowe oznakowanie, a rowerzyści i piesi zyskali bardziej przejrzyste trasy. No i mogą właśnie spacerowicze zauważać kolejne zmiany, bo na trasach rowerowych odnowiono oznakowanie poziome, które ma poprawić czytelność ścieżek oraz ułatwić bezpieczne poruszanie się po jednej z najchętniej odwiedzających zielonych przestrzeni tej części Poznania, także jest to cudowne wydarzenie, że się tak stało. Odświeżone symbole i oznaczenia wyznaczające przebieg tras rowerowych sprawiają, że organizacja w ruchu jest bardziej przejrzysta, więc osoby poruszające się na dwóch kółkach, piesi, którzy korzystają codziennie z tych alejek albo nie, no to mają trochę łatwiej w poruszaniu się. Także polecam się tam wybrać i Zarząd Zieleni Miejskiej przypomina nam wszystkim, że bezpieczeństwo w takich miejscach zależy od wszystkich użytkowników, od nas wszystkich. No i żeby zachować ostrożność, szacunek i przestrzegać zasad ruchu pozwalających z pieszym i rowerzystom oraz osobom spacerującym wspólnie z właśnie korzystania z tych wszystkich udogodnień i bez żadnych konfliktów i niepotrzebnych zagrożeń.

0: wybiła godzina 17, a to będzie druga godzina hurtowni.
1: Hurtownia Radia Afera.
0: Przypominamy, że dzisiaj imieniny obchodzą Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Karmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. A nietypowe święta to Dzień Kawy Domowej i Światowy Dzień Węża.

No i przychodzimy do Was znowu z przypomnieniem o dzisiejszym konkursie, a do wygrania jest jedna pojedyncza wejściówka na Go On Stage Festival, który odbywa się 25 i 26 lipca na dziedzińcu w Centrum Kultury Zamek. No i żeby wziąć udział w naszym konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7248, napisać afera.goon razem, to jest bardzo ważne, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na dzisiejsze pytanie konkursowe, no i je uzasadnić, a koszt takiego SMS-a to 2,46. No i nawiązując do dzisiejszego dnia kawy domowej i Światowego Dnia Węża, no to pytam was, jakie jest wasze ulubione zwierzę i dlaczego? No i czekam na wasze odpowiedzi, tak mniej więcej do godziny 17:55, a polecam serdecznie wziąć udział w koncercie, bo pierwszego dnia będzie występowała Matylda Łukasiewicz, Zuta, a drugiego dnia Błażej Król, w czasy Damian Sikorski, projekt Twój Dawid, laureat drugiej edycji. No także czekamy na wasze odpowiedzi.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. W czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
5: Pium, pium.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
7: Chcę powiedzieć je.
6: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Przychodzę do was z kolejną nowością muzyczną dzisiejszego dnia. No, jesteśmy w takich klimatach letnich, wakacyjnych, no to piosenki też są o tym. I właśnie kolejnym tutaj wykonawcą, który zaprezentuje nam jego w zasadzie nowość muzyczną, to Zieliński z utworem Co z tego? Jest to piosenka właśnie o wakacyjnej miłości, która jest wręcz takim hołdem dla letnich hymnów, dla zakochanych. I czas na letniaczka przekonuje artysta muzycznie i tak instrumentalnie. W sumie to jest taki indie popowy, wirusowy podkład z banjo i gitarami elektrycznymi. Trochę w stylu Rexa Orange County'ego, trochę country. No więc posłuchajmy, może faktycznie nas to wszystko dzisiaj zabierze do letniego tańca.

0: Mamy jeszcze wakacje, dopiero w sumie się rozpoczęły, ale tutaj przychodzę do was z takim bardziej właśnie już no, nie wakacyjnym tematem, tylko bardziej właśnie takim bliskim naszemu tutaj powiedziałabym sercu, bo będę mówiła o Politechnice Poznańskiej, bo zakończyła ona rekrutację na rok akademicki 2026-2027. No i przygotowano około 5000 miejsc na 43 kierunkach, a w ofercie pojawiły się 3 nowe kierunki: inżynieria mechaniczna w języku angielskim, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa oraz technologie kwantowe. Średnio ponad 7 kandydatów realizowało o pierwsze miejsce. A jaka była łączna liczba miejsc na rok akademicki 2026-2027?
1: W tym roku przygotowaliśmy niemal 5000 miejsc. To jest limit, który został zwiększony w porównaniu z ubiegłym rokiem, ponieważ obserwowaliśmy sytuację w szkołach średnich i postanowiliśmy otworzyć naszą ofertę na zwiększony rocznik.
0: Mówi profesor doktor habilitowana i prorektor do spraw studenckich i kształcenia Agnieszka Misztal. I najlepsze kierunki pod względem liczby zapisów na miejsce to...
1: Nasza taka pierwsza piątka to Data Science w biznesie. Na ten kierunek ubiegało się ponad 18 kandydatów na jedno miejsce. W dalszej kolejności to cyberbezpieczeństwo ponad 16 osób, architektura wnętrz niemal 13, architektura prowadzona w języku angielskim też prawie 13 osób na jedno miejsce. Inżynieria mechaniczna w języku angielskim to jest 12 osób na jedno miejsce.
0: W ścisłej czołówce najchętniej wybieranych kierunków znalazła się również właśnie architektura wnętrz, o której mówiła tutaj pani profesor. 12,94 kandydata na miejsce, także są to dość ciekawe ułamki. A jakie są najlepsze kierunki pod względem liczby zapisów?
1: Możemy poszczycić się niemal 2000 kandydatów na kierunek budownictwo. Ponad 1700 osób aplikowało na automatykę i robotykę. Na lotnictwo ponad 1500, cyberbezpieczeństwo także ponad 1500 i mechatronika to jest 1400 kandydatów.
0: Pod względem liczby zgłoszeń liderem było budownictwo, na które zarejestrowało się 1829 kandydatów. Kolejne miejsca zajęły automatyka i robotyka, 1716 zgłoszeń oraz lotnictwo, 1564. Bardzo wysokim zainteresowaniem cieszyło się również cyberbezpieczeństwo. Było to 1509 zgłoszeń oraz mechatronika, 1414.

poniedziałek 20 lipca na Łazarzu zaparkuje niezwykły autobus i tutaj mamy taki niesamowity nagłówek, mianowicie sztuka wjeżdża do Poznania, no bo właśnie ten autobus jest takim reprezentantem stolicy kultury polskiej w 2026 roku i jest to autobus właśnie promujący twórczość artystów związanych z Bielskiem Białym, czyli właśnie stolicą kultury, i przez kilka godzin mieszkańcy będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w koncertach, warsztatach, wystawach i działaniach artystycznych przygotowanych w samym sercu miasta. No i to jest taka przepiękna inicjatywa, bo ten właśnie projekt pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta tylko w muzeach czy galeriach, ale może być tam, gdzie spotykamy się na co dzień. Więc będzie ta atrakcja właśnie na Łazarzu, tak jak wspomniałam. Program rozpocznie się o godzinie 16.20 lipca. No i przestrzeń rynku łazarskiego wypełnią wystawy fotografii i plakatu, warsztaty linorytu, street artu oraz fotografii ulicznej, performatywne czytanie poezji, spotkania z artystami, animacje czy nawet spektakle teatru lalek. Więc jest tutaj naprawdę do wyboru. Polecam się wybrać, no bo faktycznie jest tutaj naprawdę kwieciście, jeżeli chodzi o te wszystkie wydarzenia. No i właśnie tym centralnym punktem tak naprawdę będzie sam autobus, który już z zewnątrz przyciąga uwagę tą swoją wielkoformatową grafiką, która jest inspirowana beskidzkim krajobrazem i ich lokalnym dziedzictwem. Natomiast wewnątrz skrywa mobilną galerię sztuki. Więc tak jak właśnie wspomniałam o tym, że ta sztuka nie jest jedynie zamknięta w jakichś przestrzeniach. No i obok pojazdu stanie specjalna kopuła wystawiennicza, w której prezentowane będą te prace współczesnych twórców, m.in. Michała Miśka-Baranowskiego, Doroty Koperskiej, plakaty Sebastiana Kubicy i Justyny Jędrysek i prace Michała Cygana, Marcina Malika-Malickiego, Katarzyny Kwiecień i Alicji Jeleń. A właśnie jeszcze nawiązując do tego spektaklu Teatru Lalek, będzie to spektakl Żaby Szczęścia i warsztaty prowadzone przez artystów z różnych dziedzin. Właśnie to performatywne czytanie poezji, o którym wspomniałam, oraz projekt Radio Widok, który łączy rozmowy, podcasty i działania dźwiękowe. Także naprawdę do wyboru, do koloru. Przypominam, 20 lipca o godzinie 16 na rynku łazarskim.

0: A teraz przechodzimy do takiej małej 10-minutowej audycji i będzie to sparing procesowy.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy?

zadaniach trafia do strategii, do misji, do wartości firmy, nie wspomniawszy o audytach. Ale kiedy zejdziemy poziom niżej na produkcję, do magazynu, do biura obsługi, do planowania, do jakości, okazuje się, że klient niby jest najważniejszy, ale procesy wokół niego często wyglądają tak, jakby nikt nie zapytał, co my właściwie obiecujemy klientowi i czy jesteśmy w stanie dowieść? I tu zaczyna się prawdziwa rozmowa, bo klient nie jest obsługiwany przez hasło. Klient nie jest obsługiwany przez deklaracje, przez folder reklamowy, ani przez cały układ firmy. Przez sprzedaż, która coś obiecuje, technologię, która musi to przełożyć na możliwość wykonania. Przez zakupy, które muszą zapewnić materiał. Przez produkcję, która musi mieć ludzi, maszyny, czas i jasne priorytety. Przez jakość, która musi wiedzieć, czego pilnować. Przez magazyn, który musi to dobrze przyjąć, odłożyć, znaleźć, spakować, wydać. Przez logistykę, która musi dowieść, przez finanse, które muszą dopilnować warunków płatności i ryzyka. Czyli klient nie spotyka jednej osoby. Klient spotyka cały proces. Nawet jeśli widzi tylko handlowca, paczkę, faktury albo opóźnienie. I to jest pierwsza ważna myśl dzisiejszej audycji. Klient nie ocenia naszej deklaracji. Klient ocenia efekt działania całego procesu. Wyobraźmy sobie prostą sytuację. Zamawiasz jedzenie w restauracji. Kelner jest miły, uśmiechnięty, obiecuje, że danie będzie za 20 minut. Mija 20 minut, potem 30, potem 40. W końcu dostajesz danie chłodne, niekompletne i jak się okazuje inne niż zamawiałeś. Czy problemem jest kelner? Może częściowo, ale może kuchnia była przeciążona, może zamówienie zostało już zapisane, może system nie przekazał informacji, może zabrakło składnika, może ktoś nie zaplanował obsady, może restauracja przyjęła więcej zamówień niż była w stanie obsłużyć. Klient widzi talerz, ale za talerzem stoi cały proces i dokładnie tak samo jest w firmie produkcyjnej. Klient zamawia produkt, chce go na czas, zgodnie ze specyfikacją, w odpowiedniej cenie i jakości. Z zewnątrz to wygląda prosto. Zamówiliśmy? Firma ma wykonać. Ale w środku zaczyna się sekwencja zdarzeń. Ktoś musi przyjąć zapytanie, ktoś musi sprawdzić, czy jest powtarzalny to wyrób, czy nowy temat. Ktoś musi policzyć cenę, ktoś musi sprawdzić dostępność materiałów, ocenić moce produkcyjne, zaplanować termin, musi to wykonać, skontrolować, spakować, wysłać, wystawić fakturę. Sprawdzić, czy klient zapłacił. I teraz najważniejsze, jeżeli każdy z tych etapów działa trochę po swojemu, to klient prędzej czy później poczuje chaos. Nie musi znać nazwy procesu, nie musi wiedzieć, czym jest planowanie produkcji, nie musi rozumieć zakupów, jakości, logistyki, twojego ERP-a, WMS-a, KPI-ów. On po prostu dostanie efekt. Dostanie albo terminową dostawę, albo opóźnienie. Dostanie dobrą jakość, albo wystawi reklamację. Dostanie jasną komunikację, albo nerwowe tłumaczenia. Dostanie partnerstwo, albo poczucie, że musi sam pilnować swojego dostawcy. Dlatego zdanie klient jest najważniejszy, jest prawdziwe tylko wtedy, kiedy firma potrafi przełożyć je na proces, bo inaczej robi się niebezpiecznie. W wielu organizacjach klient jest najważniejszy dopiero wtedy, gdy zaczyna krzyczeć. Dopóki jest cicho, temat sobie płynie. Dopóki nie dzwoni, jakoś to będzie. Dopóki nie pisze maila z pretensją, nikt nie widzi problemu. Dopóki nie grozi rezygnacją ze współpracy, nie ma alarmu. A kiedy zaczyna się eskalacja, firma nagle się budzi. Wszyscy rzucają wszystko, produkcja zmienia priorytety, planowanie przesuwa inne zlecenia. Jakość robi dodatkową kontrolę. Logistyka organizuje ekstra transport. Handlowiec, przeprasza, kierownik gasi pożar. Dyrektor pyta, jak to możliwe? I wtedy firma mówi, klient jest najważniejszy. Ale prawda może być bardzo brutalna. Nie klient jest najważniejszy, tylko najgłośniejszy problem staje się najważniejszy. A to ogromna różnica, bo jeśli firma działa dopiero pod presją krzyku, reklamacji albo utraty klienta, to nie mamy zarządzania klientem, mamy zarządzanie paniką. To trochę jak z bólem zęba. Przez tygodnie czujesz, że coś jest nie tak. Trochę boli, trochę przeszkadza, ale da się żyć. Odkładasz temat, nie masz czasu. Są ważniejsze sprawy. Aż pewnego dnia boli tak, że nie możesz spać. I wtedy stomatolog staje się najważniejszy na świecie. Tylko, że problem nie powstał w dniu bólu. Problem rósł wcześniej. Tak samo jest z klientem. Reklamacja często nie powstaje w dniu wysyłki. Opóźnienie nie powstaje w dniu dostawy. Zła jakość nie powstaje w dniu kontroli. Niezadowolenie klienta nie powstaje w dniu awantury. Ono powstaje wcześniej, w małych pęknięciach procesu. W niedopowiedzianym wymaganiu, w zbyt optymistycznej obietnicy, w braku potwierdzenia materiału, w niejasnym priorytecie, w braku informacji między

działami w przekonaniu, że jakoś to będzie. I teraz ważny kontekst, szczególnie dla studentów, absolwentów, młodych inżynierów, przyszłych kierowników. W pracy zawodowej bardzo szybko zobaczycie, że klient to nie tylko ktoś na zewnątrz firmy. Klientem może być też kolejny dział. Dla technologii klientem może być produkcja, dla zakupów klientem może być planowanie, dla magazynu klientem może być montaż, dla utrzymania ruchu klientem może być operator maszyny, dla finansów klientem może być zarząd, który potrzebuje danych do decyzji. To nazywa się czasem klient wewnętrzny. Brzmi korporacyjnie, ale sens jest bardzo prosty. Twoja praca prawie zawsze jest czyimś początkiem. To, co oddajesz dalej, ktoś prędzej czy później wykorzysta. Jeśli oddasz niejasną informację, ktoś będzie zgadywał. Jeśli oddasz błąd, ktoś go będzie poprawiał albo, co gorsza, powielał. Jeśli oddasz temat bez kontekstu, ktoś będzie tracił czas. Jeśli oddasz dane za późno, ktoś podejmie decyzję po ciemku lub decyzję błędną. I to jest proces. Proces to nie tylko taśma, maszyna, instrukcja. Proces to także mail, rozmowa, decyzja, akceptacja, przekazanie informacji, ustalenie priorytetu. Wszystko, co ma początek, przebieg i efekt, jest procesem. Dlatego pytanie, czy klient jest najważniejszy, trzeba odwrócić. Nie pytajmy tylko, czy dbamy o klienta. Zapytajmy, czy nasz proces potrafi dowieść to, co wspólnie obiecaliśmy klientowi. Bo można mieć świetnych ludzi i zły system pracy. Można mieć zaangażowanych handlowców, ale fatalny przepływ informacji. Można mieć dobrych operatorów, ale nierealny plan. Można mieć dobrą jakość, ale za późną kontrolę. Świetny produkt, ale chaotyczną obsługę zamówień. Można mieć lojalnych klientów, których codziennie wystawia się na próbę cierpliwości. I tu dochodzimy do kolejnej ważnej rzeczy. Czasami firmy mylą troskę o klienta z robieniem wszystkiego, czego klient zażąda. Klient chce szybciej? Zgadzamy się. Chce zmianę na ostatnią chwilę? Zgadzamy się. Chce niestandardowe wykonanie? Zgadzamy się. Chce termin, którego nie sprawdziliśmy? Zgadzamy się. I to przez chwilę wygląda pięknie. Firma jest elastyczna, handlowiec jest skuteczny, klient jest zadowolony. Tylko że później ta obietnica trafia do organizacji jak granat bez zawleczki. Produkcja nie ma mocy, zakupy nie mają materiału, technologia nie ma dokumentacji, planowanie musi przesunąć inne zlecenia. Jakość nie wie, według jakiego kryterium oceniać. Ktoś zostaje po godzinach, ktoś popełnia błąd, ktoś inny bierze winę na siebie. A na końcu firma mówi, musieliśmy, bo klient jest najważniejszy. Nie. To nie jest dowód, że klient jest najważniejszy. To może być dowód, że firma nie umie zarządzać obietnicą, a obietnica złożona klientowi jest jednym z najważniejszych elementów procesu. Obietnica to nie jest zdanie rzucone w mailu. Obietnica to zobowiązanie całego systemu. Jeśli mówisz klientowi, będzie w piątek, to tak naprawdę mówisz, mamy materiał, mamy moce, mamy ludzi, mamy technologię, mamy czas, mamy kontrolę, mamy logistykę, mamy plan. Jeśli tego nie sprawdziłeś, to nie złożyłeś obietnicy, złożyłeś życzenie. A klient nie płaci za życzenia, klient płaci za dowieziony efekt. I teraz wróćmy do głównego pytania. Czy klient jest naprawdę najważniejszy? Moja odpowiedź brzmi, klient jest bardzo ważny. Bez klienta nie ma sprzedaży, bez sprzedaży nie ma przychodów, bez przychodów nie ma wynagrodzeń, inwestycji, rozwoju, bezpieczeństwa firmy. Ale klient nie może być używany jako wymówka do niszczenia procesu, bo jeśli wszystko podporządkowujemy pojedynczym oczekiwaniom klientów bez sprawdzenia możliwości organizacji, to firma zacznie działać jak karetka bez dyspozytorni. Dlatego może zamiast powtarzać, klient jest najważniejszy, warto powiedzieć coś bardziej na konkrecie. Najważniejsze jest dołożenie wartości dla klienta przez dobrze ustawiony proces. To mniej marketingowe, mniej hasłowe, mniej wygodne, ale dużo prawdziwsze. Na koniec zostawię trzy pytania, które można zabrać do swojej pracy, firmy, zespołu albo nawet na studia projektowe. Pierwsze, co dokładnie obiecujemy klientowi? Drugie, który proces w naszej organizacji musi tę obietnicę dowieść? Trzecie, gdzie najczęściej ta obietnica zaczyna pękać? Bo jeśli znajdziemy miejsce, w którym obietnica pęka, to nie naprawiamy tylko reklamacji, naprawiamy fragment organizacji, a to jest już prawdziwa praca procesowa. To był sparing procesowy. Rozmowa na konkrecie o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Z wnioskami, przykładami i tylko treściwą merytoryką. Napisz do mnie, jeśli chcesz zgłębić przedstawiony temat lub masz pomysł na kolejną audycję. jakub.gielbaga@afera.com.pl. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17:30. Jakub Gielbaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy?
Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.

Macie ostatnie tak naprawdę minuty, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, bo do końca czekam jeszcze tak z 9 minut na rozwiązanie. No i żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7248, napisać afera.goon razem, podać wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe. I koszt wysłania SMS-a to 2,46. Do wygrania jest pojedyncza wejściówka na Go On Stage Festival, który się odbywa 25-26 lipca w Centrum Kultury Zamek. Moje pytanie konkursowe to, jakie jest twoje ulubione zwierzę i dlaczego to jest twoje ulubione zwierzę? No i tak jak mówię, czekamy jeszcze parę minut i zobaczymy, komu się uda wziąć wygrać.

No to już powoli w zasadzie kończymy naszą dzisiejszą audycję. Konkurs wygrał Daniel, który napisał, że moim ulubionym zwierzęciem jest ratel miodożerny. Niesamowita budowa ciała powoduje, że jest najbardziej nieustraszony w królestwie zwierząt. Wygrywa pojedynki z lwem, lampartem, hieną. Jest w stanie przeżyć ukąszenie węża. Także bardzo wyczerpująca odpowiedź. Dziękujemy. Odezwiemy się do ciebie z nagrodą. A realizowała mnie Marcelina Mikołajczak, a za mikrofonem byłam ja, Nina Frąckowiak. I dziękuję za dzisiejszy dzień, dzisiejszą audycję, jeżeli słuchaliście, i zapraszam was na kolejną.

0: Tu.
1: Radio Afera, rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Kultura to tutaj?
5: Co głowę zawracają?
4: Trzymaj ją!
6: Sabotaż kulturalny.
7: Minęła 18, a to sabotaż kulturalny, albo raczej jego odłam, ponieważ przez okres wakacyjny od lipca do września możecie słuchać czwartkowych edycji cyklów autorskich, w tym mojego, który nazywa się Podsłuch Kuratorski. Tak się składa, że pomysł na cykl odcinków rozpoczął się dokładnie rok temu, ponieważ w lipcu 2025 roku po raz pierwszy miałem okazję zrealizować tą formułę, która moim zdaniem chyba się sprawdza, mam nadzieję, że tak. Dzięki temu miałem okazję odwiedzić wiele różnych i ciekawych wystaw. Przede wszystkim, co dla mnie ważne, miałem okazję móc spróbować, bo tutaj sobie spróbować jest słowem klucz, przytoczyć i zarysować obraz tego, co można zobaczyć, więc mam nadzieję, że osoby słuchające przez okres tej sytuacji raz w miesiącu, kiedy byłem na antenie, miały okazję wyobrazić sobie te wystawy sztuki współczesnej, które przytaczałem, albo może to sprawiło, że ktoś chciał odwiedzić po odsłuchaniu audycji. Mam nadzieję, że takie osoby się znajdą. Po raz pierwszy zrealizowałem to na wystawie w Centrum Kultury Zamek. Była to surowa wystawa Jana Baszaka. I od tamtego czasu zacząłem co miesiąc odwiedzać różne lokalizacje, idąc od instytucji właśnie jak taki Centrum Kultury Zamek, ale idąc też po bardziej takie miejsca prywatne, miejsca może takie mniej, bardziej offowe, ale tak samo dostępne i warte obejrzenia. Nie chcę robić z tej audycji jakiejś wyroczni. Jest to jedynie po prostu może mój osobisty wybór tego, co moim zdaniem jest warte zobaczenia. I tak właśnie było przez ostatni rok. W rocznicową audycję pragnę zabrać Państwa do Galerii Domie na solową wystawę Witaliego Szupliaka, która jest kuratorowana przez Lizo Stec. Ale przed tym, tak samo jak zwykle, będę chciał przytoczyć to, co można zobaczyć, ale tutaj jest jedna różnica, na lepsze, tak mi się wydaje. Dzisiaj dołączy do mnie też Klaudyna Andrzejewska, z którą nieraz, z którą wiele rozmawiam o sztuce i nie tylko, a biorąc pod uwagę, że akurat zajmuje się opiekowaniem najnowszej wystawy w domie, była idealną osobą do zarysowania tego obrazu, właśnie tak jak zazwyczaj to staram się robić, więc najpierw zaczniemy od zarysowania przestrzeni i tego, co tam się znajduje na wystawie, a potem przejdziemy do rozmowy ze samym artystą i z kuratorką, którzy mają więcej do powiedzenia na temat tego, jak rozumieć temat wystawy, ale też o kulisach i może takich informacjach, których nie znajdzie się od razu poprzez przeglądanie internetu. Więc zachęcam do zostania z nami na tą godzinę i słyszymy się za moment.

0: podsłuch kuratorski przenosi się do siedziby Domie, gdzie trwa wystawa solowa Witalija Szupliaka pod tytułem We are deeply alarmed and express our grave concern. Zanim przejdziemy do części rozmowy z artystą i z kuratorką Lisą Stec, warto mówić o tym, jak wystawa wygląda i z czego ona jest złożona. Nie jestem sam, po mojej lewej dołącza do mnie opiekunka wystawy współpracująca z Galerią Domie, ale też nieraz kuratorująca różne wystawy, Klaudyna Andrzejewska. Cześć.
1: Cześć.
0: Na pierwszy rzut oka, jak wejdziemy do galerii, to co pierwsze się rzuca w oczy, jak wchodzisz tutaj?
1: Dla mnie głównym obiektem, który od razu przyciąga wzrok, jest olbrzymi lightbox. On ma dokładnie wymiary 250 na 200 na 10 cm. Jest to podświetlona praca, na której możemy widzieć dłoń artysty, lewą dłoń artysty, na której leży obiekt artystyczny stworzony z dwóch naciętych i złożonych monet jednoeurowych.
0: Co mi się spodobało, co wcześniej zauważyłaś, to na pierwszy rzut oka moneta wygląda, jak gdyby była w spirali. I po prostu to jest zdjęcie, które uchwycone jest w trakcie tego ruchu.
1: Tak, jakby wirowała. Wiecie, jak kiedyś bawiono się monetą w taki sposób, że tak, po prostu zakręcano ją na płaskiej powierzchni. Więc ta moneta w zasadzie przestaje być tutaj na tym zdjęciu środkiem płatniczym. Mhm. Zostaje jej odebrana ta podstawowa funkcja, z którą ona nam się na pierwszy rzut oka kojarzy. Staje się obiektem artystycznym, ale staje się też trójwymiarowym przedmiotem. Staje się przestrzenna i w zasadzie wychodzi z tego zdjęcia do nas.
0: Zdecydowanie tak, a jest to lightbox, więc jak wiemy, świeci on, a świeci na wszystkie inne obiekty, które widzimy na tej wystawie, bo większość z nich to obiekty zrobione z
1: instalacji Solaris z 2025 roku. Jest to instalacja modułowa. Artysta sam określa to jako dibont lustrzany. I gdybyśmy mieli Państwu tutaj opowiedzieć, co to jest, to tak naprawdę są to fragmenty luster wycięte w bardzo charakterystyczny sposób.
0: Przypominający albo ostrze, albo słońce.
1: Ponieważ nazywa się Solaris, jest to wielki ukłon i nawiązanie do książki Stanisława Lema pod tym samym tytułem. Dla mnie na pierwszy rzut oka wyglądało to jak tarcze piły, ponieważ tak, one są jakby te zęby, czy te fale, które są dookoła tych luster, one są zwrócone wszystkie w jednym kierunku. Powierzchnia lustrzana jest po obydwu stronach tych obiektów i zostały one zaaranżowane w taki sposób, że tworzą albo kolumny zmontowane za pomocą takich nagwintowanych prętów.
0: Tak, zwisają z sufitu.
1: Tak, są i są to kolumny, które, takich kolumien jest chyba trzy. W przestrzeni całej wystawy, ale też zostały nawiercone w taki sposób, że są złożone jak klocki, którymi bawiliśmy się w dzieciństwie, które zachęcały do tego, żeby tworzyć takie przestrzenie budowle. Mhm. Co najlepsze w całej tej instalacji, to właśnie światło i w ogóle wizerunek tej dłoni, który odbija się z lightboxa, przechodzi przez właśnie przestrzenie lustrzane wszystkich obiektów, które zostały rozstawione w przestrzeni galerii.
0: Tak, jak do każdego podejdziemy, to jesteśmy w stanie w jakiś sposób, kątem oka, zobaczyć fragment tego lightboxa, więc on dla mnie się wydaje kluczem dla wystawy, ale też to, co spodobało mi się, co wychodzi z tekstu kuratorskiego, to porównanie tego trochę do placu zabaw, całej tej przestrzeni tutaj.
1: Tak, chociaż tu też właśnie Liza, kuratorka wystawy, w tekście kuratorskim pisze, że rzeczywiście na pierwszy rzut oka może to sprawiać wrażenie placu zabaw, ale po bliższym przyjrzeniu się obiektom rzeczywiście powstaje w nas taka myśl, że jednak to nie jest przestrzeń, która zaprasza nas do przyjemnego spędzania czasu. Chodzi tutaj przede wszystkim o te ostre krawędzie tych lustrzanych przedmiotów. Niemniej sam artysta na wczorajszym wernisażu zapraszał do tego, żeby oddać się tej grze odbić lustrzanych. W przestrzeni galerii są też mniejsze obiekty z serii Solaris, które są umieszczone na przykład na parapecie i tutaj, tak jak powiedziałam, artysta zachęcał do tego, żeby tworzyć na przykład własne kompozycje, żeby szukać własnych odbić, żeby kreować przestrzeń według własnych odczuć.
0: Myślę, że to jest odpychające, ale zachęcające w tym samym czasie. Oprócz tego mamy też zwisające w niektórych miejscach, jak teraz przed nami, jak stoimy na lewo, na prawo od kolumny mamy łańcuch. O, możemy wydać dźwięk nawet, to będzie fajne.
1: Tak, drugi łańcuch jest, leży na ziemi i na końcu łańcucha jest też właśnie jeden z tych lustrzanych, ostro zakończonych obiektów.
0: Wniosek jest taki, trzeba uważać, poruszając się po tej wystawie. To, co zauważyła Klaudyna, to momentami lustro działa tak dobrze, że może się wydawać, że nie widzimy nawet samego obiektu. Tak, to jest to, że on odbija podłoże.
1: Tak, doskonale odbija dosyć ciekawą podłogę w Galerii Domie. To jest miejsce, które, to jest bardzo imersyjna wystawa, taka, która pozwala się trochę zatracić w tej krainie luster. Ja teraz sobie, wiesz, pomyślałam o tym, pamiętasz, w dzieciństwie jeździłeś do wesołego miasteczka, gdzie były na przykład gabinety luster.
0: Tak,
1: takie
0: tak.
1: Miejsca, do których się wchodziło i wiesz, i one albo pogrubiały, albo wyszczuplały. Mhm. Tu trochę też stajemy się częścią takiego bardzo szczególnego gabinetu luster.
0: Tak, bardzo specyficznego.
1: Dokładnie tak. Możemy szukać odbić siebie, ale też odbić tego obrazu, który mamy na lightboxie. I myślę sobie, że im dłużej przebywasz w przestrzeni tej galerii, tym więcej wrażeń, tym więcej pomysłów na to, jak możesz współgrać z tą przestrzenią.
0: Właśnie, i tak samo się zgodzę. Jeszcze jedna praca, do której powinniśmy teraz podejść. Z założenia mogłoby się wydawać, że widzowie zauważyliby ją od razu. Jest najbliżej drzwi, ale to jest praca, którą zauważyłem na sam koniec.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj i kuratorka Lisa, i sam artysta mówili o niej. Praca z 2026 roku, Donate, rysunek, który został wykonany ołowiem na papierze. Artysta stworzył odlew ołowianego żołnierzyka, więc tutaj zobacz ta konsekwencja jakby w powrocie do tematu zabawy, czyli mamy plac zabaw, mamy ołowianego żołnierzyka.
0: I drobne też.
1: To jest chyba moneta jednoeurowa, albo chyba jednoeurowa.
0: Tak.
1: Artysta metodą frotażu, pocierając ołowianym żołnierzykiem papier, pod którym umieszcza monetę 1 euro, uzyskiwał jej obraz na papierze. I w zasadzie na tym etapie moglibyśmy skończyć opowiadanie o placu zabaw, o zabawkach, o ołowianych żołnierzykach, gdyby nie to. I myślę, że tutaj już twoja rozmowa z artystą i z kuratorką pięknie pokaże drugie i trzecie dno tej ekspozycji, w której myślę plac zabaw i dziecięce zabawki są tylko punktem wyjścia do rozmowy o obecnej kondycji naszego kontynentu, do sytuacji napięć w naszym kraju, który, jak wiemy, znajduje się gdzieś na pograniczu świata wschodniego i zachodniego, o silnym dyktacie wspólnej europejskiej monety, ale też o tym, jak funkcjonuje się młodym artystom w takiej rzeczywistości.
0: Mhm. Pięknie to podsumowałaś i żeby zostawić tajemnicę, my już tutaj zrobimy pauzę, teraz poleci piosenka, ale w tym momencie ja dziękuję Klaudynie Andrzejewskiej za opowiedzenie i zabranie nas w tą krainę.
1: Absolutnie musicie zobaczyć tę wystawę. Dawno nie byłam na tak dobrej, dojrzałej, mądrej, przemyślanej i świetnie skonstruowanej wystawie, jak właśnie ta.
0: To ja idę się łączyć z kuratorką i z artystą. Klaudynie, dziękujemy, a teraz piosenka.

0: Wracamy na antenę, ale już w innym składzie, ponieważ na antenie teraz dołącza do mnie artysta wizualny Witalij Szupliak, a na lewo od niego Lizo Stec, czyli kuratorka, dla nowej wystawy w domie We Are Deeply Alarmed and Express Our Grave Concern, która otworzyła się w zeszły piątek. Na sam wstęp chciałbym powiedzieć, jak bardzo podoba mi się początek tekstu, który napisała Lizo. Wystawa powstaje z napięcia między idealizowaniem wspólnoty z doświadczeniem jej erozji. Ja bym chciał potraktować jako sam początek, ale przechodząc do tego, czym dla was wstępowo jest wystawa, o czym ona jest dla was?
1: Ja pracując z Witalijem, zapraszając go do tej współpracy, chciałam zbliżyć i popracować nad wątkami politycznymi, a jednocześnie, wiedząc praktykę Witalijego, zabawić się formą. Więc to dla mnie takie połączenie namysłu nad kontekstem i wskazywanie krytycznie na jakieś zdarzenia czy tendencje, a jednocześnie gra z formą i z pojęciami.
2: Cześć. Dodam, że tak, to dla nas było takim rodzajem refleksji, bo jako osoby artystyczne najzwyczajniej reagujemy i dajemy swoje refleksje na temat tego, co obserwujemy, co przeżywamy i to, co widzimy w społeczeństwie, jak na skalę ogólnoeuropejską, czy może nawet powiedzmy światowo, te tendencje i zjawiska, które zachodzą, tak również na skalę kraju. I odpowiednio projekt, który przedstawiliśmy, już ma dłuższy początek, to są napracowania i koncepty, nad którymi pracowałem od ubiegłego roku i mając nawet początki głębiej i finalnie w tej formie znalazło to miejsce w domu i odpowiednio było to bardzo przyjazne i bardzo takie dobre miejsce do pokazania.
0: Czy od razu mogę zapytać o te początki? Ja też oczywiście nie oczekuję, że będziecie przytaczać, jak bardzo to się zmieniło, ale może jaki był punkt taki wejścia w ten temat, czy jakkolwiek przypominacie sobie?
1: Chyba z tego, co wiem, wystawa, to znaczy namysł na koncepcję, bo przedstawiamy pracę z serii, z koncepcji i pierwsze myśli o tym akurat rok przed otwarciem wystawy. Czy tak, ona tak owocowała? Nie owocowała, tylko się dojrzewała. Nie dojrzewała.
2: Mhm. Można powiedzieć, dojrzewało, bo na takim sednem albo nawet powiedzmy takim ziarnem tej wystawy jako całościowego projektu jest dość mały obiekt, który jest też centralnym w przedstawieniu, czyli dwie częściowo przecięte monety euro złożone w całość i odpowiednio ten obiekt powstał już powyżej czym rok temu, gdzieś wiosną 2025 roku. Odpowiednio dalej powstały zdjęcia i potem już produkcja lightboxu, który można zobaczyć na wystawie. To jest jakby jedna część i takie sedno. A druga część to są obiekty, które tworzą w zasadzie taką site-specific instalację w przestrzeni domu i to są prace z projektu Solaris, które też miał miejsce, jego pierwsza prezentacja była podczas narracji w Gdańsku i właściwie produkcja, także tutaj podziękowania i pozdrowienia dla kuratorek ubiegłorocznych narracji. I trzecia część to jest rysunek wykonany w technice frotażu, czyli wykonałem pracę rysunkową za pomocą przecierania, podkładania pod papier tej monety eurowej ołowianym żołnierzykiem, które też się znajduje na narożniku ramy, który oprawiony rysunek.
0: To mnie zaciekawiło, czyli wychodzi na to, że ta moneta była tak naprawdę pierwszym obiektem robionym pod tą wystawę świadomie, można tak powiedzieć?
2: Powiem tak, że nieświadomie pod wystawę, bo nad wystawę już pracowaliśmy trochę później, przygotowując uczenie. Odpowiednio to po prostu się połączyło w pewnym momencie, tak? Czyli najpierw ta moneta, równolegle też narracje Solarisy, które były pokazane w zupełnie innej formie i to było outdoor, na zewnątrz. Pomysł z rysunkami też gdzieś tam dojrzewał już dawno temu, bo te żołnierzyki odlewałem jeszcze podczas rezydencji w Stahlmuseum pod Berlinem. Czyli to taki proces, właśnie na tym polegała praca z osobą kuratorską, bo mieliśmy dialog i taką formę współkreacji już całościowego projektu wystawy, a nie pojedynczych prac, które opisałem.
0: Szczególnie wydaje się to dla mnie ważne, kiedy jako sam jego osoba kuratorska, kiedy czuję, że mogę uczestniczyć w procesie i najlepiej w ogóle być od jego początku, więc też mam wrażenie, że taka po prostu sytuacja była też u was, że jednak od A do Z jako kuratorka miałaś szansę uczestniczyć w tym. Chciałem przejść do tytułu We are deeply alarmed and express our grave concern, który wydaje się mówiąc dużo, ale w tym samym czasie jest nieco tajemniczy, więc jeżeli mogę zapytać o tytuł, jak możemy waszym zdaniem go rozumieć?
1: Ja dodam o tej współpracy kuratorskiej, że Vitali jest bardzo takim dojrzałym artystą i jego praktyka jest spójna i wychodząca z po prostu jedno z drugiego i przychodzące w siebie, więc wydaje mi się, że to było, że można było korzystać i pracować z różnymi typami pracy artystycznej i one byłyby spójnie ze sobą powiązane. A odnośnie tytułu, jakby na polskie to jest, jesteśmy głęboko zaniepokojeni i wyrażamy nasze zaniepokojenie. To jest frazę, które często widzimy w relacjach z komunikacji polityków. Doskonale pamiętam to przy okazji protestów w Białorusi w 2020 roku, że adresując na przykład to do europejskiego kontekstu, słyszymy, że na przykład osoby, które są decydujące, które mogą coś podjąć jakieś kroki w stronę kryzysu, wyrażają swoje zaniepokojenie. I z jednej strony to jest jakby konotacja tego, co faktycznie jest. Na przykład nie jest możliwe reakcja przez biurokrację i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie to jest czymś, co jakby staje się taką ścianą, w którą się uderza z problemami, z zaniepokojeniami. I ja myślę, że dobraliśmy taką nazwę, żeby podkreślić może niemożność i jednocześnie zaniepokojenie i żądanie zmian, ruchów w pewnych płaszczyznach.
2: To tutaj dodam właściwie o głównej koncepcji wystawy, żeby lepiej zrozumieć ten tytuł. Czyli dla mnie jako artysty chodziło przede wszystkim o pewne zarys albo zaznaczenie i zwrócenie uwagi na problematykę tego, co obserwujemy, czyli wzrastające napięcia, pęknięcia i taką radykalizację, która prowadzi do podziału, tak jak określiłem, i na skalę Europy i krajowo, i relacji między krajami, tak, to również. Odpowiednio próbowałem znaleźć pewne rozwiązanie, tak? To jest oczywiście jako taki koncept, nawet może utopijny, ale po prostu tym drobnym gestem takiego złączenia tych dwóch złamanych monet próbowałem pokazać, że jednak można szukać przynajmniej rozwiązania, które wzmocnią tą konstrukcję i paradoksalnie miejsca pęknięć albo jakichś tych przestrzeni pomiędzy, które by miały dzielić, mogą się stawać miejscami dołączenia. I odpowiednio no jest to, jakby upraszczając, taka praca o solidarności, o ogólnoeuropejskiej solidarności, i odpowiednio ta fraza ma, która użyta w tytule, ma znaczenie, no bo dotyczy pytania, o ile jesteśmy w stanie zadziałać, tak, o ile jesteśmy w stanie się zjednoczyć, czy właśnie po prostu używać takich komunikatów, które nic de facto nie wnoszą, tak. I myślę, że to jest szczególnie ważne, bo obserwujemy coraz więcej tych napięć i szczególnie na przykład dla mnie jako osoby pochodzącej z Ukrainy, no to jest bardzo dotkliwe i aktualne, czyli te relacje polsko-ukraińskie, i rozumiem, że tego rodzaju napięcia albo podziały no, grają tylko na korzyść agresora i żaden z tych dwóch krajów nie zyska. Także ten cały koncept wystawy jest takim rodzajem zastanowienia się, jak w tej przestrzeni podziałów, jakichś napięć, nawet pęknięć, możemy próbować nadal szukać sposoby na łączenie i budowanie konstrukcji, które będą wytrwałe w takim zagrożeniu zewnętrznej agresji.
0: Dziękuję za to sprostowanie i czuję, że to jest to ważny temat, ale też ważny głos, nawet w sytuacji, kiedy czujemy, że dostajemy go od nawet jednostki, a szczególnie takiej, której dostajemy ją od źródła, czyli od ciebie, osoby, która jednak najbardziej realistycznie i tak bez estetyzowania jest w stanie podejść do tego tematu. Za chwilę wrócimy na antenę, żeby dalej rozmawiać o wystawie w Galerii Domie.
3: One sobie chodzą tak jak ludzie tutaj. Przechodzą z jednego miejsca na drugie. Fajne, takie jak koty już chodzą.

mógł mnie pobić. Ktoś prosi o rękę. Jakiś ziomek mówi mi, że bez sens. Inny, że ciekawy, że tak ładnie mówię wersem. Ziomie, ja nie mówię jak konsa.

0: Tak.
1: Wracamy do rozmowy z Witalim Szupliakiem i z Lizą Stec na temat wystawy w Galerii Domie. Już zdążyliśmy powiedzieć o tym, o czym tak naprawdę wystawa jest, ale na wystawie są obiekty. Już ze swojej strony muszę powiedzieć, że niesamowite wrażenie sprawia instalacja. Nazywam to jedną dużą instalacją, która wydaje się, tak już jak Lizo pisałaś w też tekście, działa tak jak organizm. A organizm, który działa, współtworzy się z różnych obiektów, a jednak może to, co najbardziej zwróciło moją uwagę najpierw, może to nie był sam Lightbox, ale Solarisy, które Witali tworzyłeś już, jak już powiedziałeś, rok temu, więc chciałem zapytać, w jaki sposób i kiedy przyszły Solarisy do ciebie i czemu uznałeś, że właśnie ta forma jest odpowiednia jako przekaz?
2: Mogę dokładnie nawet powiedzieć, kiedy ten pomysł został ujęty w formie szkicu, bo właśnie będąc w Poznaniu w studiu odnalazłem szkic, na odwrocie którego jest plakat z kina w Ratyzbonie, Regensburgu, i to było podczas rezydencji bodajże w końcu 2024 roku, gdzie pracowałem nad projektem Peryskop i równolegle po prostu szkicowałem, robiłem jakieś poszukiwania nowych form i pomysłów, i właśnie taki szkic modułu, bo to jest instalacja modułowa, ujęłem w formie po prostu jakiegoś tam rysunku wyciętego z plakatu, który znalazłem na miejscu, i odpowiednio to też trochę tłumaczy, jaka jest droga do powstania, no bo to jest często jakieś poszukiwania formy równolegle z pomysłem, z jakąś koncepcją, i które w pewnym momencie mogą się połączyć, i dopiero wtedy mamy bardziej klarowną pracę artystyczną. Czyli jeżeli chodzi konkretnie o tą pracę, no to jeżeli chodzi o Solaris, tak, to od pewnego czasu też się zastanawiałem nad taką formą zębatego koła albo coś w rodzaju tarczy, czy słońca, czy takiej gwiazdy, i pewnego motywu odbijającego się obiektu. I pamiętam, że właśnie podczas tej rezydencji po prostu słuchałem w tle w formie audiobooka powieść Lema. I jakoś bardzo mnie zainspirował ten opis oceanu, czyli właśnie takiego ciała obcego, niepojętego, do którego ten astronaut wyrusza i ma pewny kontakt, ale najciekawszym było, w jakiej formie ten ocean się komunikuje, i z tego, co na mnie zrobiło wrażenie i to, jak sobie byłam w stanie wyobrazić, to jest taki rodzaj jakby powstających struktur. I ja jako artysta pracujący z instalacjami modułowymi dość często, jakby używając tej formy w swojej praktyce, no to po prostu wyobraziłem sobie takich modułów, które się składają w pewną formę, rozkładają, i jest to rodzaj algorytmu albo takiego konstruktora. To oczywiście zadecydowało już o tej formie instalacji, którą dalej rozwijaliśmy i pracowaliśmy już dla, tak jak opisałem, pierwszego pokazu w Gdańsku. I

0: Dodam, że też specyfika tej pracy, ona polega na pewnej interakcji, ale interakcji też i współudziale, bo na przykład tą wystawę współtworzyliśmy z dużą ilością osób. No, przede wszystkim to było duże wsparcie z Yoast Studio z Poznania, łącznie z Lightboxem, z osobami, które przyjechały na przykład spod Poznania, z Warszawy, z Poznania.
1: Ale to już nie były osoby z Yoast Studio.
0: Nie, no to były
1: osoby, które...
0: Tak, przyjacielskie po prostu.
2: Okay.
0: Które się zgłosiły na taką awanturę dołączenia do gry i
2: super.
0: Dla mnie jako artysty, no to było po prostu bardzo ciekawe, bo ja też czas od czasu realizuję projekty kuratorskie, no to wydaję głos albo operuję głosami też innych osób i tutaj po prostu oddawałem im możliwość się zabawić tym konstruktorem, tworzyć jakieś własne w ogóle obiekty i kreacje, wiadomo, pod nadzorem, tutaj w dialogu
2: tak.
0: z kuratorką, ale to było niesamowite też doświadczenie, jak wystawa powstaje jak taki plac zabaw, wiadomo, z takimi dość ostrymi, niebezpiecznymi obiektami, ale to było naprawdę zabawne i też otwierające dla mnie, bo po prostu mogłem obserwować, co w ogóle jeszcze się da zrobić z tytułami i jakie kompozycje na przykład poukładać.
2: Super. A Liza, jak ty odbierasz tą aranżację i może jak to by się pracowało już w samej przestrzeni i jak ty widzisz to, kiedy już teraz jest ustawione i gotowe, jak ty odbierasz teraz całość, kiedy na to patrzysz?
1: Ja pamiętam, że kiedy zaczynaliśmy pracować z Witaliem, to te prace istniały u mnie w jakimś połączeniu, ale jednocześnie one były tak trochę rozerwane między sobą. I jak już zaczęliśmy układać kompozycje, pamiętam, że tak jakby trochę musiałam jakby wierzyć w to czy coś, bo praca z tą kompozycją, ona nie była tak, że Witalij narysował na kartce, jak ona ma dokładnie być ułożona, tylko cały czas integrowaliśmy w tą przestrzeń, zmienialiśmy i jakoś ona też odpowiadała na nasze potrzeby, nastroje, bo pamiętam, jak ja podchodziłam do tych instalacji i myślałam o tym, że one odbijają wizerunek, więc jakby się zachowywała osoba, która tam przychodzi, czy ona byłaby chętna na to, żeby zrobić na przykład zdjęcie, co ona zobaczy w tym. I jakby dlatego, że ta instalacja jest taka wielokanałowa w swojej informacyjności, to było takie doświadczenie ruchliwe i ciągłe, ale już jak ona została złożona, to wszystko nabrało dla mnie sensu. Jakby ta przestrzeń, ona jest też taka jakby w budowie i w końcu wydarzyło się coś takiego, że przestrzeń jakby otworzyła swoje środka i z nią wyrosły instalacje, które są zrobione z metalowych prętów, takich budowlanych
0: łańcuchów.
1: One są takie surowe i tak jakbyśmy mogli przedstawić, jak wygląda wnętrze organizmu budynku, jakiejś konstrukcji, to ona tak jakby się otworzyła.
2: Tak, ja to widzę jako taki szkielet do powstawania dopiero maszyny elektrycznej, ale na etapie bardzo wczesnym, dlatego widzimy głównie ten srebrny, ale też na podłożu, który jest bardziej w budowie. Tutaj zrobiłbym pauzę, za chwilę wrócimy po piosence. Yo.

0: Wracamy na antenę, rozmawiamy dalej o wystawie We are deeply alarmed and express our great concern. Ja chciałem zapytać i może trochę wrócić do tego, co już Liza zauważyła w trakcie też aranżacji. Ja też to zauważyłem, kiedy tam byłem. Solarisy wspomniane wcześniej są lustrzane, a zaciekawiło mnie to, że powiedziałeś, Witalii, że wcześniej one były pokazywane na zewnątrz, więc wyobrażam sobie, że pewnie duże wrażenie było takie, że można było patrzeć na przykład na niebo i chmury przez odbicie solarisów, a teraz widzimy głównie albo siebie nawzajem, te solarisy, albo podłoże, ale przez to jest takie wrażenie, jak gdyby te prace znikały te leżące na podłodze. To mi się bardzo spodobało. Ale czy jakoś inaczej je odbierasz, kiedy teraz są umieszczone w środku? Tak przy okazji chciałem zapytać.
1: Tak, oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja i nabierają w innych wartości takich wizualnych. Tutaj chciałbym dodać, że też jest dodany element interakcji, czyli założenia było ta współpraca z innymi osobami, z taką zabawą w trakcie budowy, ale też część tych mniejszych obiektów, które się znajdują
0: na parapecie.
1: Tak, są zaznaczeniem, że można je dotykać, oczywiście z pewną ostrożnością, ale to też było założenie od samego początku pracy nad wystawą, że widzowie mogą doznać tego sposobu systemu, żeby też ich w jakiś sposób uruchomić i aktywizować, bo to jest właśnie o tej solidarności, o umiejętności łączenia się w całość, w jakieś większe struktury. I czy mam na myśli struktury społeczne, pewne organizacje i współpracę. No i to jest właśnie o tym, co wspominałem, o tym ciele obcego, czyli o pewnym rodzaju niemożliwości pojęcia, ale też próby takich, że coś, co się wydaje bardzo ostrym i niebezpiecznym, po pewnym zapoznaniu się staje bardziej nawet zrozumiałe i pozwala na to, żeby tym operować, ale również pozostaje ten aspekt lustra, który tak właśnie jak przypomniałeś, przede wszystkim odbija tego, kto patrzy. To jest takie również pewna refleksja nad spojrzeniem sobie w twarz.
2: Ja myślę, że chodzi generalnie o punkt widzenia i ten proces patrzenia, bo to, co widzimy, co się odbije, już nie jest jakby autentyczne. I na przykład na ile możemy wierzyć w to, co widzimy, co sprawia, że widzimy coś na przykład w określony sposób. To jest jakby te prace, one wchodzą w tą drogę patrzenia i jakby na przykład zakłócają go, czy kierują nasze spojrzenie w inną stronę. I to w odniesieniu do wystawy jakby przekłada się na założenie koncepcyjne. Jak patrzymy, co widzimy, co sprawia, że jest taki obraz, a nie inny.
0: A też jak teraz tym myślę i sobie przypominam, to też czuję, że nie tylko jak się wchodzi, to nie widzimy od razu, ja nie widziałem od razu swojego odbicia czy ciała, ale prawie od razu widziałem elementy lightboxa prawie w każdym solarisie. I to dla mnie było znaczące, że wszystko idzie przez pryzmat monety na twojej dłoni.
1: Tak, jakby przede wszystkim lightbox po prostu się wyświetla, tak, jest źródłem światła i odpowiednio to było uwzględnione, że obraz, który jest na tym lightboxie, możemy zobaczyć przez różne perspektywy tych odbić, pewne załamania.
0: I to zadziałało zdecydowanie i zrobiło ogromne wrażenie na mnie i nie tylko na mnie. Wystawa, która jest dosyć, ona jest surowa, może wydawać się zimna i ostra w sposób w przenośni i dosłownie, może wzbudzać różne nastawienia przez to, co widzimy, ale dla was, co byście chcieli wzbudzić dla osób, które odwiedzają tę wystawę? w którą stronę tymi emocjami i na przykład skojarzeniami można byłoby iść? Co byście chcieli, żeby osoba wyniosła, która odwiedza tą wystawę?
2: Dla mnie na początku to było o tych pęknięciach, o czymś, co jest takie drażliwe, że się po prostu na tym skupia refleksje, jak na przykład ten żołnierzyk, te pieniądze, te odbicia. Później w pracy nad wystawą razem z Witalem coraz więcej zaczęło przybierać znaczenia, ta konstruktywistyczność, właśnie to, o czym wspominał Witalij na początku, o miejscach łączenia i takich możliwościach budowy, możliwościach tworzenia czegoś nowego i spojrzenia na już jakieś utrwalone komunikaty inaczej.
3: Tak, tutaj się zgodzę i no, mogę po prostu powtórzyć to, co wspomniałem wcześniej, czyli przede wszystkim to chodziło o pewny zarys albo taką próbę pokazania, że nawet w miejscach pęknięć jesteśmy w stanie budować nowe łączenia i paradoksalnie jeszcze mocniejsze konstrukcje.
0: Więc może tym akcentem zapytałbym was, czy w jaki sposób chcielibyście zaprosić do odwiedzenia trwającej jeszcze wystawy w domie?
3: No przede wszystkim, jeżeli są osoby, mogą fizycznie obejrzeć wystawę, to jest najlepiej. Drugie to zachęcając do interakcji z obiektami, o których wspomnieliśmy na parapetach. No i też sposób współtworzenia na przykład poprzez zdjęcia, bo to też uwzględniliśmy, że te lustra są atrakcyjne w swojej naturze. Pozostawiamy taką możliwość i zachęcamy do tego, żeby właśnie tworzyć po prostu własne autoportrety.
2: Do przebywania, interakcji, takiego namysłu czy pozostania, to jest przestrzeń w domie Artist Trans Space i do tej przestrzeni może być trochę skomplikowanie wejść. Przypomnę też, że po prostu trzeba iść w podwórko, wchodzić w to w podwórko i się nie bać, bo osoby, które tam dyżurują i po prostu otwierają wystawę, są przyjazne i możecie się nie bać, że ktoś będzie z wami gadał, czy no oczywiście, jeśli chcecie, to też można interaktować się, aczkolwiek mam myśl o tym, że dlatego, że ona jest w takim zaciszu, jakby po prostu miejsce, lokalizacja, do tej wystawy mam wrażenie, że można wejść i tak trochę w niej zostać, bo ona z jednej strony robi takie jakieś szybkie wrażenie, a z drugiej strony to jest wystawa koncepcyjna. Witalij nie przekazuje takich prostych, oczywistych dla dekodyzacji komunikatów, lecz działa z wrażeniami i sugestiami, więc można nawet nie czytać tekstu kuratorskiego, a działać z własnymi odczuciami. Czym dla ciebie jest ta forma? O czym myślisz, kiedy jakie po prostu uczucia u ciebie wzbudza te formy? I też myślę, że ważne przejść jakąś taką drogę od niepokoju do nadziei, bo no, rozumiem, że ta wystawa może budzić niepokój i sprawiać wrażenie takiej ostrości i no po prostu trudności tematów, ale naszym założeniem i chęcią było mimo trudności spojrzeć na możliwości, które mogą być pozytywne i które zależą od nas jako community, jako społeczeństwa i wspólnoty.
0: tym akcentem bym zaprosił do interaktowania, do wgłębiania się i pozostania na dłużej. Ja tam byłem godzinę, więc mam nadzieję, że wszyscy będą dostawali też dłużej. Wystawa solowa Witaliego Szupriaka w domie We Are Deeply Alarmed and Express Our Grave Concern jest otwarta do 28 lipca i też zgaduję, że wtedy będziecie na finisarzu ostatniego dnia.
2: Tak, to będzie okazja na to, żeby jeszcze raz porozmawiać i tym razem osobiście. I mówimy też w różnych językach. Nawet niemieckie, Witalii umie.
0: Sytuacja idealna, mam nadzieję, że pójdą na to wszyscy i rozmów będzie dużo. Dziękuję bardzo. Rozmawiali ze mną artysta Witalii Szupriak i kuratorka Liza Stec. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
4: To był Sabotaż Kulturalny.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.00.

Dzień dobry, dobry wieczór, drodzy słuchacze. W waszych głośnikach, jak pewnie się zorientowaliście, to nie był Slayer, a interpretacja Acid Drinkers, których będziecie mogli zobaczyć i posłuchać na żywo na rozpoczynającym się już Jarocin Festiwalu. I w dzisiejszej audycji właśnie o Jarocinie pogadamy, choć zahaczymy też na krótki moment o topkę światowego metalu, a także wskoczymy w polski under. Ogólnie mówiąc, chyba ciężkiej, ale nie tylko muzyki. Polski under przed nami. I właśnie teraz, z racji, że mamy upalny dzień, pora na oddech Meatballsów. Dlaczego Meatballsi? O tym już niedługo.

Balls za nami. Dlaczego graliśmy? No, bo całkiem niedawno wydali Oddech, który jest mega, mega przyjemnym kawałkiem. I tak się składa, że na perkusji gra Jędrek, który również za garami zasiada w Kafe Traumie. I Kafe Traumy również sobie dzisiaj posłuchamy. Natomiast teraz przyszła pora na ogłoszenie naszego konkursu, w którym możecie wygrać jedną wejściówkę na Silent na Wolności, która odbędzie się już jutro. Wystarczy, że wyślecie SMS na 7148. Na początku wpiszecie afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, które właśnie teraz wymyślam. Co robi rowerzysta nad Wartą o 20 w piątek? Nie wiem, dlaczego takie. Odpowiedzcie mi na to pytanie. Uzasadnijcie swoją odpowiedź. Koszt SMS-a to złoty 23, jedna podwójna wejściówka do wygrania. A teraz, jak już wspominałem, że na chwilkę zboczymy w stronę światowego topu metalu. Przed państwem Anthrax w nietypowym wydaniu. Przyznam, że kiedy usłyszałem tego nowiutkiego singla, nie powiedziałbym i nie spodziewałem się, że to właśnie Anthrax. Musiałem sprawdzić, co właśnie w moich uszach sobie leci. The Edge of Perfection, tak się nazywa utwór. No i jestem ciekaw starych fanów Anthrax, którzy kojarzą ich pewnie z mocnym, trashowym czasem i wesołym graniem. Co wy na Edge of Perfection? Jedziemy.

No i cóż, chyba całkiem zaskakująco jak na Antraxa, przyznacie. No a przed nami już płyta tygodnia.

kto słucha regularnie Radia Afera, na pewno nie jest natomiast zaskoczony tym, że płytą tygodnia to Przebiśniegi i album Sen Multiplayer. Na tym albumie znalazło się 13 utworów i pozwólcie, że nie będę posługiwał się specjalnie jakimś opisem, który znajdziecie sobie w internecie. Jeżeli nie znacie tego albumu, to chciałbym was zachęcić do sprawdzenia go takimi słowami. Wyobraźcie sobie zespół, który gra koncert na Woodstocku w 69, ale nagle przenoszą się do 2026 roku, no i muszą wystąpić na obecnym jarze. Niech to będzie jakiś nadmorski festiwal. Taką właśnie muzykę, to znaczy hołd dla lat 60., przełomu 60. i 70., co bardzo mocno słychać jako inspirację. Również jeśli spojrzycie na okładkę tego albumu, to myślę, że też można by się tego doszukiwać. No ale tak, przed nami jeden wybrany przeze mnie utwór, który nazywa się Melatonina. Urzekł mnie bardzo, bardzo mocno i jest chyba dobrym reprezentantem brzmienia tej płyty. Drodzy słuchacze, do waszych uszu Melatonina. Noc.

0: Melatonina z albumu Sen Multiplayer, Przebij Śniegów. Niezły zbitek słów, co? Słuchajcie, zgodnie z obietnicą zaglądamy do polskiego underu gitarowego, a dokładniej do poznańskiego. I na linii jest z nami Kadi z pierwszego lata. Czy się słyszymy?
1: Słyszymy się, ale ze spóźnionego, nie z pierwszego, Wojtuś.
0: Ze spóźnionego, a powiedziałem pierwsze lato?
1: Tak.
0: Przepraszam, oczywiście, że ze spóźnionego lata. Siema Kadi, powiedz, co słychać w ten upalny i wcale niespóźniony letni dzień?
1: No w porządku, siedzę sobie na balkonie, palę papieroska, patrzę na piękny widok.
0: Okej, okay, ekstra. Piątkowo wiadomo, urzeka, ale pogadajmy o waszym najnowszym numerze. Wiadomo, że to ty go zapowiesz, ale jakbyś miał zachęcić ludzi albo opowiedzieć o tym, co gracie, no i właśnie o spóźnionym lecie opowiedzieć, bo nastał przełom, dołączyliście do wytwórni, ustabilizował się skład i tak jak wspomniałeś na swoich socjalach, solo projektu zrodził się praktycznie, no już funkcjonujący, zgrany band i czy ten skład już jest stały?
1: Tak, no chciałbym, żeby był stały i będzie stały tak długo, jak będzie to możliwe. I ten utwór Pierwsze Ciepłe Dni jest to numer, który napisaliśmy, faktycznie nie napisałem go sam, tylko napisaliśmy go zespołowo. Jeszcze bez Bobra, we trójkę z Damianem i z Karolem. Zaszyliśmy się po prostu na odludziu nad Jeziorem Nyskim, żeby popisać numery i to jest jeden z pierwszych owoców tej współpracy. I mam nadzieję, że wszystkim będzie się podobał.
0: To jest całkiem ciekawy sposób na pisanie i tak z moich obserwacji socjalkowych widzę, że no, sporo zespołów chyba zaczyna praktykować takie komponowanie, bo chyba idzie to szybciej. Jest też inna perspektywa. Jak to wyglądało z twojej perspektywy albo z waszej perspektywy? Czy odczuliście sporą różnicę, jeśli chodzi o sam proces pisania, spędzając po prostu weekend na pisaniu gdzieś w lesie nad jeziorkiem, tak jak wspomniałeś, w porównaniu do pisania po pracy w domu, w pokoju?
1: Nie, no to jest totalnie inna bajka. Jakby, no wiesz, jedziesz sobie gdzieś na odludzie z ludźmi, z którymi chcesz robić muzę i tak naprawdę zostawiasz całe swoje życie gdzieś z tyłu, więc jedynym twoim zmartwieniem jest to, czy zabrałeś wszystkie kable, czy wszystko jest podpięte, czy wszystko działa prawidłowo i czy mamy w razie co struny na wymianę. Jakby wiesz, wstajesz rano, pijesz kawkę, śniadanko, do roboty, nagrywasz, znudzisz się, idziesz na spacerek, wracasz, no to nagrywasz dalej. No i repeat, tak, 4 dni pod rząd.
0: 4 dni to było, no to super, myślałem, że to
1: tak,
0: było
1: od
0: weekendzie. Tak,
1: czwartku do niedzieli, no.
0: Nie, super.
1: I mogę też tutaj jeszcze zdradzić, że ten single zapowiada EP i były to 4 dni i będą to 4 numery.
0: 4 numery, napisane w 4 dni. I Pierwsze Ciepłe Dni to reprezentant tej nadchodzącej epki. Gdybyś mógł powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać tej epki, jeśli możesz to zdradzić, i czy w związku z nią macie plany koncertowe?
1: Tak, będzie to jesień. Jeszcze nie mam dokładnego terminu, więc tutaj nie będę więcej zdradzał. Raczej wczesna jesień, bardziej spóźnione lato.
0: Wczesna jesień będzie grać na Sopocie.
1: Dokładnie. A jeśli chodzi o plany koncertowe, to raczej będzie to późna jesień. I to jest jeszcze w fazie planowania, więc jeszcze za dużo nie zdradzę, ale na pewno będziemy widzieć się w kilku miastach w Polsce.
0: Okej, okay, czyli nie macie jeszcze dokładnie rejonu określonego, gdzie was szukać? W jakich miastach?
1: Oj, no mamy. Oj, na pewno macie, będzie to okay. Poznań. Tyle mogę zdradzić.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchaj, Kadi, bardzo ci dziękuję. Myślę, że zachęciliśmy tutaj ludzi do tego, żeby sprawdzić spóźnione lato i bardzo, bardzo serdecznie cię proszę, zapowiedz Pierwsze Ciepłe Dni.
1: Pierwsze Ciepłe Dni, czyli pierwsze motylki w brzuchu. Każdy z nas to przeżył. Młodzieńcza miłość. Słuchajcie, cieszcie się, bawcie się. Pierwsze ciepłe dni, spóźnione lato.
0: Dzięki wielkie. Słyszymy się.

Spóźnione lato, Kadi rozmawiał ze mną o najnowszym singlu i nadchodzącej epce. Tak jak wspomniał, wyczekujcie wczesnej jesieni, aby usłyszeć spóźnione lato. A my zostajemy w Anderze, również poznańskim i coraz szerzej łokciami jakby w moszu pod sceną rozpychający się Backbite. Ich najnowszy numer My Own Way. Kim jest Backbite dla tych, którzy ich nie znają? Jeśli lubicie hardcore, lubicie machać łokciami, zdarza wam się oberwać w noc, to powinniście ich poznać, jeśli jeszcze ich nie znacie. Najnowszy singiel jest wydany wspólnie z Bitterwood i jest to kawał dobrego bidonu. Przed wami Backbite, My Own Way.

Backbite za nami. Mam nadzieję, że wam się podobało i zachęcam do sprawdzenia X-Spoty, które opływa w soczyste beatdowny i breakdowny. A tymczasem wracamy do... No, wracamy do Meatballsów. Pamiętacie, że słuchaliśmy ich na początku naszej audycji? Jeśli nie, to właśnie wam przypominam. Przed nami Cafe Trauma, która wystąpi na Jarocińskim Festiwalu, a z Meatballsami łączy ich to, że na perkusji gra Jędrek, którego serdecznie pozdrawiam. Sprawdzajcie Cafe Traumę i jutro z samego rana uderzajcie do Jarocina. Stracony raj.

Za nami Kafe Trauma i chciałbym was zapytać, czy nie straumatyzował was jakiś rowerzysta? Przypominam o konkursie, w którym możecie wygrać jedną podwójną wejściówkę na Silent na Wolności, który odbywa się jutro. Wystarczy, że napiszecie mi, co robi rowerzysta o 20 nad Wartą w piątek. SMS na 7148. Na początku wpisujecie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. Powtarzam, co robi rowerzysta o 20 nad Wartą w piątek? Wygrywacie jedną wejściówkę podwójną na Silent na Wolności. A teraz wracamy do Jarocina i zagramy sobie utwór, który jest pierwszym numerem tego zespołu, który właśnie zagramy, jaki usłyszałem w swoim życiu. Przez ten numer ich poznałem, będąc małym brzdącem i pewnie nie do końca każdy będzie go kojarzył, ale następny już tak, Czarownicy Pies, Happy Set.

Happy Set, Czarownicy Pies i Noc jak każda inna. Happy Set wystąpi również na Jarocińskim Festiwalu i świętować będą swoje 25-lecie istnienia. Szmat czasu, w szczególności jeżeli masz 30 parę lat i poznawałeś Happy Set jak byłeś brzdącem. No cóż, dlatego pozwoliłem sobie zagrać dwa numery i posłużę się pewną hiperbolą. Wiele ludzi mówi, że Happy Set jest passé. Wiele ludzi mówi, że Nickelback jest passé. Ale pod prysznicem śpiewa każdy numer i myślę, że tak samo jest z Happy Setem. Nie przyjmuję reklamacji za zagranie dwóch utworów Happy Setu i koniec. Następny numer, jakiego sobie posłuchamy, to... Jesień. Po spóźnionym lesie nadchodzi jesień od The Casino.

Jak się możecie spodziewać, The Casino również będziecie mieli szansę usłyszeć na rozpoczynającym się jarocińskim festiwalu. Mam nadzieję, że już tam jesteście w drodze, albo będziecie jutro. Tymczasem podążamy śladem Jarocina. I następny numer również prosto z Polski, choć Père Lachaise nazwa składu może mylić, natomiast zapewniam was, że to bardzo dobry polski towar. PKM 1, jedziemy.

Père Lachaise za nami i w sumie z niepolsko-dźwięcznymi nazwami lecimy dalej. Powiało taką zimną falą, powiało chłodem i nadchodzi czas na lordofon. Niesamowicie zdolnych ludzi, różnorodnych. Myślę, że nikt nie odważyłby się ich szufladkować w tym, co robią, i bardzo dobrze, bo to, co robią, robią również bardzo dobrze. Przed nami François Hardy.

Lord of On za nami, powoli się żegnamy, a w zasadzie muszę troszeczkę przyspieszyć. Kochani, bardzo wam dziękuję. Mówił do was Wojtek Moliński, realizował Paweł Zjeżdżałka, a na zakończenie Kasia Linz, jej interpretacja mojego ulubionego utworu Republiki, Śmierć w bikini. Nie odchodźcie od głośników, do usłyszenia. Cześć.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
5: Każdy czwartek o godzinie 22.
6: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
7: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
6: Poniedziałki i piątki od 18.
1: Autopromocja. Radio!

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Było już, puzyno! Siedziałam przy komputerze i sobie grałam.
4: Przecinek.
3: Nagle ni stąd, ni z ową.
4: Przecinek.
3: Dzień dobry, witam was serdecznie. Zaaferowani. Za mikrofonem Natalia Król oraz mój wspaniały gość.
4: Nikodem Prokopowicz. Nie wiem trochę, co tutaj robię i nie wiem, o czym jest ta audycja, ale mam nadzieję, że się dowiem.
3: Nie.
4: Nie, nie dowiem się. No to w sensie ja lubię takie spontaniczne rzeczy, więc myślę, że tutaj się odnajdę. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Lil Masti, tak?
3: Tak, ale chciałabym jeszcze przedstawić jedną osobę, która jest z nami.
4: Oczywiście, najważniejszą osobę.
3: Najważniejszą,
4: tutaj.
3: Czyli osobę, która jest głosem w mojej głowie.
4: Jest trochę emo.
3: Trochę? Bardzo emo.
4: Nie, proszę. Tylko trochę.
3: Proszę, przedstaw się.
5: Paweł Zjeżdżałka.
4: Gdzieś z trzeciego planu tchnął do nas Paweł Zjeżdżałka. Dziękujemy za realizację, Pawle. Myślę, że bez ciebie nie byłoby nas tutaj.
3: Czuję, że nikogo by tu nie było, gdyby nie ty. Radio by upadło.
4: Paweł, jak ci się podobał koncert w sobotę?
5: A było super.
4: Było super, ale uciekłeś ode mnie.
5: No niestety. No
4: bo Paweł, w sobotę odbył się koncert Lulu Suicide, Lunar Trips oraz zespołu Duszno i Paweł trochę uciekł ode mnie na tym koncercie, mimo że się spotkaliśmy. Może to ja uciekłem od Pawła. W każdym razie cieszę się, że także mu się podobało. No, pampuchy, tak, powiedz może, co to są pampuchy.
3: To są drożdżowe bułeczki na parze.
4: Tak,
5: ja słyszałem na to nazwę pyzy.
4: No tak, nie, ale to one są na słodko.
3: Pampuchy są na słodko.
5: A, no to ma sens.
3: Tak, ja bym chciała jeszcze wrócić do tego koncertu. Mhm. Czuję, że wypominasz mi to, że na niego nie poszłam.
4: Nie, nawet nie proponowałem ci, żebyś poszła
3: tak.
4: na niego. Aha, no to ci wypominam w takim razie, żebyś że na niego nie poszłaś. Ale przejdźmy do najważniejszego tematu, czyli jednej z najważniejszych twórczyń w polskim internecie, osoby, na której wychowały się całe pokolenia. Przedstaw sprawę, Natalia, o co tutaj chodzi w ogóle.
3: Lil Masti?
4: Nie żyje.
3: Nie. Na szczęście, albo nie wiem, na szczęście chyba sprzedała swój samochód, sprzedała swoje złote BMW.
4: Jezus. No i co dalej?
3: I się przeprowadziła
4: Gdzie?
3: Do granicy, do Dubaju. Tak, i ja wpadłam w to wszystko i zaczęłam oglądać jej vlogi, jak szuka mieszkań w Dubaju. I to była najśmieszniejsza rzecz, jaką oglądałam do tej pory. Ta kobieta się strasznie zmieniła.
4: No od... Ja ją pamiętam jeszcze, kiedy używała innego pseudonimu i nagrywała trochę inny content. Chociaż myślę, że ze względu na ten sharenting, który ona uprawia, to tamten poprzedni content był mniej szkodliwy moim zdaniem, ponieważ Lil Masti słynie aktualnie z tego, że upublicznia wizerunek swoich dzieci
5: swojego dziecka.
4: W internecie.
3: Ma dwójkę dzieci.
5: No to ze swoich.
4: Ze swoich dzieci i bardzo się chwali tymi dziećmi, a te dzieci, no nie wiem, no sharenting to jest sytuacja, zjawisko, które można było zrobić całą audycję za i przeciw. Myślę, że więcej jest przeciw zdecydowanie, bo jednak w dobie internetu dzieci już tracą anonimowość, nawet małe dzieci. No ale tak, co z tym Dubajem właściwie?
3: No, do czego wiesz, dążymy? Dążymy do tego, że niebezpiecznie tam w okolicach jest. Musimy
4: tak,
3: pamiętać
4: ale
3: o słuchaj, takich rzeczach.
4: Słuchaj, nie ma to, że jest bombowo, to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, że Dubaj to jest na bogato, tak? To jest stolica bogatych ludzi. Oni tam kupili willę i to jest taka manifestacja, wydaje mi się, ich statusu społecznego po prostu.
3: Myślisz, że to za te pieniądze wszystkie, które zdobyli na tych walkach? Czy raczej
4: ja nie
3: dzięki
4: wiem.
3: Pieniądzom za dzieci?
4: Wiesz co, poza tym, że wiem o tym sharentingu, to ja nie za bardzo śledzę karierę Lil Masti obecnie, ale wiem, że się biła w tych klatkach, nie?
3: No właśnie o to chodzi. No. Czy to z tego pieniądze dzięki temu jest bogata, czy może
4: ja
3: jednak
4: wiem,
3: dzieci, a może mąż? Chociaż nie wiem.
4: Nie mam pojęcia, ale była kiedyś... Próbuję teraz przejść do... Tak, do pierwszej piosenki, którą tutaj widzę, bo a propos bogatych ludzi, to pewien polski polityk, Janusz Korwin-Mikke, powiedział kiedyś, że wystarczy otworzyć budkę z hot dogami, tak? i za sprzedane hot dogi kupić więcej hot dogów, więcej budek i w ten sposób zbudować swoje parówkowe imperium. No i tak właśnie działa kapitalizm, więc posłuchajmy może Limp Bizkit i co? Bo to w sumie twój wybór.
3: Hot dog. Ladies and gentlemen, introducing

0: Limp Bizkit i jego hot dog. Limp Bizkit to najsłynniejszy zespół dla lesbijek, zdecydowanie. A propos lesbijek, to porozmawiajmy o Adamie Sandlerze.
1: Tak, ja jestem fanką. Ja jestem największą fanką Adama Sandlera, jaka istnieje na świecie. Mój ulubiony film to Sandler Koszykarz.
0: Ja szczerze bardzo długo myślałem, że Adam Sandler grał w American Pie, a się okazało, że to inny komik, trochę podobny do niego. I niestety nie, Adam Sandler jest chyba trochę starszy od tego aktora, ale ja chciałem powiedzieć, że to jest człowiek, uważam, bardzo utalentowany i to, że on ma taki status, jaki ma, że nikt go trochę nie traktuje poważnie, to jest kwestia ról, które wybierał, że to jest aktor przede wszystkim komediowy.
1: Nie, to nie jest aktor.
0: To jest lesbijka.
1: On nie gra, on jest sobą. On nie gra w tych filmach, on nigdy nie grał.
0: Ale to nie jest do końca prawda, bo na przykład masz takiego innego znanego komika, Jim Carrey, tak? Wszyscy znamy,
1: nie
0: wszyscy...
1: Nie będziemy o nim rozmawiać.
0: Czemu nie będziemy?
1: Ja się go boję.
0: Boisz się go? Okej.
1: To jest straszny człowiek. Ja nie mogę spojrzeć na film.
0: No, bo to jest kwestia jego mimiki i myślę, że ta mimika jest zawsze mniej więcej ta sama, bo on zawsze sobą, ale on grał nie tylko w filmach komediowych, grał także, nie wiem, w Truman Show.
1: Ale ja mówię o Trumanie właśnie.
0: W Truman Show albo jak się nazywa ten film? Zakochany bez pamięci. To są filmy, które nie są absolutnie komediowe i to są filmy, których on gra zupełnie inne role, więc ja nie powiem, że tutaj nie wiem, do czego ja dążę właściwie. Po prostu lubię Jimmy'ego Carreya, ale...
1: Z tym możemy się kłócić, ale myślę, że nie starczy nam czasu.
0: Myślę,
1: na
0: że nie
1: audycję.
0: Starczy nam czasu, ale Adam Sandler, rozumiem, że wspólnie go lubimy, tak?
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Na przykład ja mam wrażenie, że istnieje jeszcze jedna osoba, która mogłaby mieć kiedyś tytuł Adama Sandlera. Jest kobietą i ma blond włosy. Musisz zgadnąć, kto to.
0: Ta, co wpadła w kartony, jak ona się nazywała, nie?
1: Ta, co grała w Euforii, wiesz?
0: Że Sydney Sweeney?
1: Tak, ona gra samą siebie w każdym filmie. Wiecie co? Ja obejrzałam tyle rzeczy z Sydney Sweeney, bo ja chciałam się upewnić, czy to jest moja teoria tylko w mojej głowie, czy ona będzie przyszłym Adamem Sandlerem, nie? I wiecie co? Odkryłam, że ona gra samą siebie w każdym filmie.
0: A to prawda. To prawda i... Przez to, że, znaczy, nie wiem, chyba jej nie lubię.
1: Ja też jej nie lubię. Chyba jest trochę oblecz.
0: Ale nieważne. Nieważne, na kogo głosowała, ale chyba jest trochę obrzydliwa jako osoba, jeżeli gra samą siebie.
1: No, nie wiem.
2: No, ego.
1: Nie, po prostu jest złą aktorką, myślę.
2: Złą aktorką. Z dużym ego.
1: To
0: i
1: prawda.
0: Nie tylko
1: ma blond
0: ego.
1: Włosy, wiesz, blue jeans, jak to
0: blue
1: kiedyś
0: jeans,
1: powiedziała.
0: Jak to kiedyś powiedziała Lana Del Rey. Porozmawiajmy o Lanie Del Rey. Ja wolę rozmawiać o wspaniałych kobietach, a nie o Sydney Sweeney.
1: Co byś chciał o niej powiedzieć?
0: Nie wiem, ja bardzo lubię Lana Del Rey. Uważam, że jest bardzo ważną osobą w popkulturze i w muzyce ogólnie współczesnej.
1: Ja czuję, że jak byłam w swojej border kicia era, w której jestem do tej pory, to ja po prostu uważam, że jej piosenki są odwzorowaniem mojego życia w niektórych aspektach, niestety.
0: Nie wiem, czy to... Znaczy,
1: to nie jest dobry
0: nie?
1: znak.
0: Ona bardzo wszystko romantyzuje. Ja myślę, że to też jest kolejny Adam Sandler, który zawsze gra samego siebie po prostu. Ona w tych piosenkach bardzo mocno ona w tych piosenkach bardzo mocno jakby uzewnętrznia swój charakter, swój vibe, który ma i się tego nie wstydzi i tak było od samego początku, chyba jak jeszcze była Lizzy Grant.
1: No to prawda, chyba myślę, że się z tobą zgadzam.
0: No, ale nie wiem, nie chcę chyba rozmawiać z innej słynnej, może zróbmy ten quiz, który miałaś tam, czy to jeszcze nie teraz
1: to
0: czas?
1: Okej, bo będziemy mieli quiz,
0: będziemy rozwiązywać. To co, to przejdziemy może do kolejnej piosenki, bo już minęło 17 minut audycji, a poleciała jedna piosenka.
1: Oczywiście.
0: A co ty miałaś na jakoś zapowiedzieć?
1: Dobrze, ja powiem tak. Gdy usłyszałam o tej piosence, pomyślałam sobie, Boże, Nikodem, co gadasz za głupoty?
0: Jak zawsze.
1: Tak, i później sobie pomyślałam, może jednak mówi prawdę. Zobaczymy jeszcze raz, bo muszę tego przesłuchać jeszcze tak z 5 razy, żeby się przyznać do tego, czy masz rację, czy nie. Obawiam się, że jednak nie masz racji, ale teraz sobie posłuchamy. Jaką piosenkę wybrałeś, proszę powiedz mi?
0: Jak dla mnie ze wszystkich zmysłowych piosenek ta jest najbardziej zmysłowa i bardzo klimatyczna. Można powiedzieć, że rozgrzewa po prostu. Party Rock Anthem od LMFAO oraz Lauren Bennett, a także i Gun Rock.
2: No to tak też romantycznie.
0: Posłuchajmy.

0: 4.
1: Na wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie miło.

0: Znalazłam.
1: Fajna ta piosenka. Pozdrawiam Pawła, bo to jego wybór. Ja lubię takie piosenki, co ich fala dźwiękowa jest taka ładnie wypolerowana. Nie widać za bardzo tam przestojów, jest cały czas intensywnie.
0: Ja ogólnie uważam, że powinniśmy stworzyć playlistę intymnych piosenek. To jest coś, co powinniśmy stworzyć.
1: To jest bardzo takie prostolinijne z twojej strony. Muszę przyznać, to się... Nieważne.
0: Czujesz, że mnie obrażasz w tym momencie.
1: Nie,
0: zaprosiłam na audycję człowieka.
1: Ja cię trochę cię obrażam, ale tak, wiesz, z sympatii, rozumiesz, to jest...
2: Tak, po przyjacielsku.
1: Po przyjacielsku, to jest jeden, to jest taki love language po prostu, myślę.
0: Ja staram się być uprzejmym człowiekiem, zazwyczaj jestem uprzejmym.
1: Tak. Przejdź do tego, co miałaś mówić.
0: Zapomniałam.
1: No, przecież masz wyświetlone.
0: Ale to nie o tym chciałam powiedzieć, ale mogę powiedzieć, co mam na laptopie. 36 pytań do zakochania się. I nie wiem, znalazłam to, bo sobie przypomniałam o tym, że istnieje piosenka. Istnieje w ogóle musical o tym.
1: Istnieje piosenka o miłości?
0: Nie, istnieje piosenka, która nazywa się dosłownie tak samo. 36 pytań do zakochania.
1: Dobra, ale co to są za pytania?
0: No dobrze.
1: Możemy je ocenić.
0: Dobrze. Gdybyś mógł pójść na obiad z kimkolwiek, to z kim byś poszedł na obiad?
1: Z kimkolwiek?
0: Z kimkolwiek, to może być ktokolwiek.
1: A ta osoba musi żyć?
0: Nie.
1: Chciałbym pójść na obiad z MF Doomem.
0: Okej, okay. A ty, Paweł?
2: Nie wiem. Chciałbym pójść na obiad, kropka.
1: Paweł by chciał ze mną iść na obiad. Umówimy się po audycji, Paweł, nie martw się. Paweł bardzo mocno odrzuca moje zarzuty, ale myślę, że zarzuty moje...
0: Zaloty,
1: tak, to jest to słowo, ale
0: czuję
1: myślę,
0: się tutaj niepotrzebna przez to, wiesz?
1: Ty się czujesz... nie zawsze musisz być potrzebna, nie wszystko się kręci wokół ciebie.
0: To jest moja audycja, wiesz?
1: No.
0: Ale tak,
1: dobra, to twoja audycja, to co tam dalej? Z kim byś chciała iść na obiad?
0: To jest bardzo prosta odpowiedź, z Jezusem Chrystusem.
2: Dlaczego?
1: Zgadzam się, też bym chciał pójść na obiad z Jezusem Chrystusem.
2: Wino w cenie wody.
0: Tak, to po pierwsze...
1: Wine, nie możesz używać takich słów, Paweł.
2: O nie.
0: O nie.
2: No. Nie.
0: Nieistotne. Cofniemy to, nie będzie tego.
1: Wytnie się postprodukcji.
0: Postprodukcja, tak. Wracając. Nie dlatego. To dlatego, że przez ostatnie 4 dni codziennie śni mi się ten człowiek.
1: Jezus Chrystus?
0: Tak.
1: To dobrze, może w końcu, nie wiem, odnajdziesz jakieś ideały w swoim życiu, nawrócisz się.
0: To nigdy nie jest tak, że on mi się śni w jakimś konkretnym sensie. On po prostu się pojawia w śnie i wiem, że to Jezus Chrystus.
1: Okej, no to dobrze. W sensie ja uważam generalnie, już odkładając jakieś kwestie...
2: Boga w swoim sercu.
0: Wiesz co?
1: Paweł, nie przerywaj mi, okej?
0: Ja ogólnie...
1: Uważam, że odkładając na bok jakieś kwestie religii, no to Jezus Chrystus był generalnie taką... No, pik człowieka trochę, nie? Tak sobie myślę.
0: Wanna be God.
1: No, nie wiem, czy wanna be God. No, to ja sobie myślę, że faktycznie obiad z Jezusem Chrystusem byłby wspaniały. I tutaj mimo wszystko, no nie mówię tutaj w jakichś kwestiach religijnych, po prostu chciałbym poznać tego człowieka. Postać historyczną, tak jak niektórzy mówią. Jezusa
0: Chrystusa. Ostatnio spotkałam się na TikToku akurat.
1: Z Jezusem Chrystusem? Wysyłał ci rolki swoje?
0: Nie,

0: kości.
1: Jeśli miałbyś być sławny, no, to w jaki sposób?
0: To jest o miłości?
1: No nie wiem, no to są pytania jakieś.
0: Ja szczerze,
1: lista.
0: Ja najbardziej bym, no ze względu na to, że jak tutaj połowa osób w tym radiu mam jakieś mokre sny o spełnianiu się w karierze muzycznej, chciałbym być sławny w taki sposób, jaki jest sławny na przykład Title Fight, że dużo osób nie wie w ogóle, większość osób nie wie, co to jest za zespół, ale część osób z pewnego środowiska wie i mimo tego, że nie istnieją już od ilu, nie wiem, 10 lat pewnie, ponad, to wszyscy za nimi tęsknią i cały czas się pojawiają głosy, że chcieliby, żeby wrócili do grania. Myślę, że właśnie taka niszowa sława.
1: Poza antenią.
0: Poza antenią, bo miałem emo piosenki w mojej shoegaze'owej audycji i tam była też piosenka właśnie Title Fight. I właśnie myślę, że chciałbym być w ten sposób sławny, co Title Fight, że generalnie ta sława może mnie nie przegania? Nie, w sensie, że nieważne.
1: Okay.
0: Zgubiłem pewne słowo, ale myślę, że wiadomo, o co chodzi, tak, że nie jak...
1: Ja nie rozumiem, o co ci chodzi, ale akceptuję.
0: Ale to wiem, ale myślę, że często nie wiadomo, o co mi chodzi, ale ważne, że ja wiem, o co mi chodzi.
1: Tak.
0: Także...
1: Najważniejsze, żeby wiedzieć, o co tobie chodzi.
0: A ty jakbyś chciała być sławna, w jaki sposób?
1: Ja bym nie chciała być sławna.
0: W ogóle.
1: Okay. Dlatego mówię w radiu.
0: A ty, Paweł?
2: Ja nie chciałbym. To jest taka piękna zaleta radia, nie? Ja tylko waszą dwójkę widzę.
1: Ej, tak, to
0: ja teraz wyszedłem na jakiegoś narcyza, no, że ja bym chciał być sławny jak Title Fight, a tutaj nikt nie chce być sławny. No nie wiem.
1: Dlatego gadamy do tylu ludzi, wiesz?
0: No ale to taki rodzaj sławy jak właśnie Title Fight, że to trochę jest niszowe jednak.
1: Okej, okay, rozumiem. Że tak, akceptuję to. Ja bym na przykład chciała być jednak sławna, zmieniam to. Chciałabym być sławna? Nie, ja bym chciała być sławna za to, że ubierałabym się w stylu Giaru. Dlatego teraz puścimy piosenkę o tym stylu.
0: Dawaj.

0: Dobre, dobre. Jeszcze bardziej mi się podoba, niż jak mi to przed premierze pokazałaś.
1: Tak, ja jestem fanką tego, co stworzyłam. Uważam, że powinno mi się odebrać prawo do używania Audacity.
0: Nie, ja kocham Audacity. Myślę, że jest bardzo przydatny w radiu generalnie.
1: Ja stwierdzam i uważam, że osoba, która pozwoliła mi na

0: uczyć się Audacity. Powinna płonąć w piekle aktualnie.
1: No tam nie ma czego się uczyć, to jest taki program.
0: Taki program,
1: to jest taki,
0: nie?
1: Taki program debiloodporny program.
0: Jezus Maria.
1: Pozdrawiam Natalię.
0: Chciałam powiedzieć o królikach. Byłam ostatnio z królikami, sobie spędzałam czas w niedzielę.
1: Wiem.
0: Tak, wszyscy wiedzą, bo wszystkim chciałam to pokazać, bo stwierdziłam, że ja zostanę zaklinaczem
1: królików.
0: Zwierząt.
1: Ale to będziesz grać na flecie królikom i one będą tańczyć?
0: Nie, ja do nich mówiłam kici, kici i do mnie przychodziły. Ja nie wiem, jak się woła króliki.
1: Kic, kic.
0: Kic, kic?
1: No.
0: W pewnym momencie myślałam, że może na nie się trzeba wołać cip, cip, cip, cip, cip.
1: Cip, cip, musisz, ale możesz, tak, ale musisz jednocześnie ruszać nosem, tak, no, intensywnie.
2: Kici, kici działa, wiesz, musisz się zgaslightować, tylko że są kotami, nie?
0: No, działało. Zaklnęłam, no, je siedziały na mnie.
2: Udało się skutecznie zgaslightować i
0: trochę
2: działa.
0: Mnie pogryzły, troszkę mnie osikały, ale nigdy nie byłam w życiu szczęśliwsza.
2: Koty też by to zrobiły.
0: Nieprawda, mój kot nigdy mnie nie osikał.
2: Nigdy by tak nie zrobił.
0: Pogryź, to mnie pogryzł i to wiele razy, ale osikać nie.
2: To jest uprzejme przecież, to jakby jest łaska kota, nie?
0: Tak, ale ja bardzo cenię sobie to i to, że mi pika komputer, bo cały czas się bawię nim.
1: Zróbmy tier listę gryzoni może.
0: Już, robimy to.
1: Tak?
0: Tak.
1: To najpierw możemy zacząć od tych królików.
0: Dobrze.
1: Co sądzimy
0: o królikach?
1: Eska?
0: Eska.
1: Ja myślę, że jest na tyle dużo gryzoni, że ja bym króliki dał na A. B. Ja takie wysokie B.
2: To się uśrednia do A, nie?
1: Nie. Nie, to jest wysokie B. Dla mnie. A ty A, tak?
2: Tak.
1: Dobra.
2: Nie, no ze wszystkich osób to A się uśrednia.
1: No a ty masz swoje zdanie, Paweł, czy ty nie masz swojego zdania?
2: Ja mówię, że A.
1: No to super, że masz swoje zdanie.
0: Więc będziemy się teraz bić po
1: aha,
0: prostu
1: no nie,
0: o miejsce.
1: Ale w sumie jak wspólnie robimy tą tier listę, to Paweł ma rację. Króliki powinny wylądować na A.
0: A.
1: A.
2: A.
0: No może być.
2: Możemy jeszcze kostką rzucić zaraz, tylko może nie są cyferki, nie literki.
1: Okej, to króliki na A. Jakie mamy jeszcze gryzonie? Mysz, nie, świnki morskie.
0: Świnki morskie.
1: A wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Świnki Morskiej?
0: Teraz już wiem.
1: No to widzisz, no i super. Jest też Światowy Dzień Węży. Węże to nie gryzonie, ale mogą ugryźć.
0: Czyli są trochę gryzoniami.
1: Trochę są gryzoniami. Ja bardzo lubię węże. Węże są przyjemne w dotyku, a...
0: Zawsze chciałam mieć węża, ale nigdy nikt mi nie pozwolił mieć węża.
1: A świnki morskie?
0: Też nigdy nie miałam, bo moja mama nigdy nie chciała,
1: ale jak
0: żebym
1: oceniamy świnki morskie?
0: Ja bym dała świnkę morską... Nie wiem. Obojętne mi są całkowicie.
1: Są głupie?
2: Są głupie.
1: Trochę są, no. Ale z drugiej strony nie są takie głupie jak chomiki na przykład. To może od razu ustalmy, że chomiki są na jakimś D.
2: Chomik nie zasługuje na prawo do życia.
0: Nie mów tak! Uspokójmy się troszkę.
1: Przepraszam bardzo, wszystkie zwierzątka zasługują na prawo do życia.
2: Poza chomikiem i pandą.
1: Co to jest za hot take? Ja myślałem, że powiesz poza, nie wiem, komarami i kleszczami. Ale rozumiem, że pandy bardziej cię triggerują.
0: Pandy są po prostu jeszcze głupsze niż króliki.
1: No ej, ale jakie są urocze, no.
0: Tak, ale...
2: To jest ich jedyna zaleta.
0: Tak.
1: Słuchaj.
2: Przecież one muszą cały dzień jeść, bo inaczej umrą z głodu, bo są mięsożercami, które jedzą rośliny.
1: Ale pandy to nie są gryzonie nawet.
0: Dobrze, przejdźmy do szczurów.
2: Duży gryzon.
1: Szczury? Ja szczury S uważam. Szczury są super.
0: Nie.
1: E?
0: Nie, boję się szczurów.
1: No dobra, ale że się ich boisz, to znaczy, że po prostu swoim majestatem przytłaczają.
0: Nie, one po prostu mnie przerażają, bo są nieobliczalnymi zwierzętami.
1: Nie.
2: No są.
1: Szczury, możesz nauczyć ich sztuczek, są mądre, przywiązują się do człowieka. Ja uważam, że szczury to jest najlepszy gryzoń, jaki
0: raz
1: jest.
0: Trzymałam szczura na rękach, tak blisko twarzy i mnie ugryzł w policzek.
1: No wiem. Wiem, ale ja mówiłem ci, że to pewnie mu powiedziałaś coś po prostu bardzo niemiłego.
2: No, przykro mu się zrobiło.
0: Zapytałam go, kiedy przyjmiemy świat. Bo...
1: No, on powiedział, że no stara,
0: nie,
1: ale
0: no,
1: to...
0: nazywał się Mózg i drugi jego kolega nazywał się Pinki.
1: Słuchaj, stara, no to my tutaj szczury przyjmujemy świat, a nie jakieś tam małpy bez włosów, nie?
0: Dzięki.
2: Pragnę jeszcze powiedzieć, że kostka mówi dwa.
0: Na szczury?
1: Co to znaczy?
0: No, czyli jest na B.
1: No, ja uważam, że są S. Czyli ty jesteś na B, tak?
0: Tak.
1: A Paweł, co jest, jak szczury oceniasz?
2: A.
1: No to znowu A.
0: Jezus. Dobrze, wracając. No. Szynszyle.
1: Szynszyle, wysokie A, jak dla mnie.
2: S, mają super nazwę.
0: Szynszyla, podoba mi się.
1: I mogą trzymać rzeczy w łapkach.
0: Ja bardzo lubiłam trzymać szynszyle na przykład w łapkach swoich
1: Ale ty już trzymałaś sprawa. Tak, jak szynszyla trzyma
0: nie,
1: rzeczy?
0: Nie, tak, wiesz, trzymałam ją szynszyla w rączkach i dawałam jej na przykład jedzenie i ona to trzymała w swoich łapkach, jak ja ją trzymałam w swoich łapkach.
1: Incepcja.
0: I tak się trzymałyśmy.
1: Dobra, okej.
0: Okay.
1: Eska. No to ja... No to w to się, jak ja mówię A w S, no to się uśrednia do Eski, nie?
0: Tak.
1: Dobra, a jeszcze coś, czy może przerwa na piosenkę?
0: Ja bym mogła puścić piosenkę, ale ty chciałeś
1: nie,
0: puścić
1: ja puszczam
0: piosenkę.
1: Teraz piosenkę, teraz moja kolej. Moi drodzy, Odyseja, Christopher Nolan niedługo w kinach. Ja nie za bardzo lubię Nolana, ale słyszałem, że Odyseja jest fajna, więc z tego powodu posłuchamy piosenki o mitach greckich Borys LBD, Uczta u Dionizosa.

0: Najlepsza muzyka tylko w Radiu Afera.
1: 98,6 FM.
0: Jaką marką podpasek jesteś?
1: Świetne pytanie. Zaraz się dowiemy, jaką my jesteśmy. Więc tak. Jak zwykle reagujesz na sytuacje stresowe? Myślę racjonalnie i staram się dokładnie rozważyć sytuację. Chaotycznie. Trochę bez ładu i składu. Z odrobiną
0: tak ta audycja.
1: Ja jestem po prostu chaosem.
2: Jest chaos w eterze po prostu.
1: Chaos w eterze. Staram się myśleć nieszablonowo? Nie. Próbuję ignorować stres? Nie. Działam natychmiast? Nie. Powoli, małymi kroczkami? Nie. Działam chaotycznie.
0: Ja się zgadzam.
1: Jaki jest twój ulubiony zabijacz czasu? Gotowanie, pieczenie, dekorowanie słodyczy. To nie do mnie, tak. Spotykanie z przyjaciółmi i sidequesty? Spędzenie czasu sam ze sobą? Sama ze sobą? Czytając książki na przykład? Staram się raczej nie zabijać czasu, tylko wykorzystywać go. Nie mam czegoś takiego. Raczej wszystko robię spontanicznie. Tworzę sztukę. Piszę, rysuję, tańczę, maluję.
0: Chciałbym powiedzieć, że tworzę sztukę, piszę, tańczę, rysuję, maluję, ale...
1: W co ty teraz grasz?
0: W geometrii dasz.
1: Okej, okay, super.
0: Ale ja potrafię w multitasking.
2: Proszę mu wybaczyć, on ma ADHD.
1: Dobrze.
0: To jaka odpowiedź właściwie?
1: Ja tam nie wiem.
0: Nie wiesz?
1: Nie wiem.
0: Ja sobie nie radzę z sytuacją, z czasem generalnie.
1: Ja
0: mnie
1: też
0: trochę
1: nie.
0: Przerasta.
1: Mogę to pominąć?
2: Nie zabijajmy czasu.
0: Nie zabijajmy
1: raczej
0: czasu.
1: Staram się nie zabijać czasu. Super, mamy taką odpowiedź. Mhm. Jaki styl wybierasz na co dzień? Niezbyt przyjmuję się modą.
0: Emo.
1: To nie do mnie, tak. Szukam emo. Idę w stronę alternatywny styl. Jakie słowo opisuje twoje podejście do codziennych obowiązków? Ja nie umiem czytać, przepraszam. Ja po prostu skracam słowa i skracam wszystko. Jakie słowo? Systematyczność, lekkość, równowaga, praktyczność, lenistwo, kreatywność. Ja jestem leniwym lenistwo. Człowiekiem. Super, wszyscy jesteśmy leniwi.
2: Ej, wiedzieliście, że można sobie rzucić dwoma kostkami naraz tutaj?
1: Wow!
2: I teraz który wynik? Jeden czy trzy? To może po kolei, na kolejne to będzie odpowiedź kostki.
1: Pracy lub w szkole i jesteś osobą, która? I to jest cztery odpowiedź. Konkretna i zorganizowana, to nie do mnie tak.
2: Aha.
1: Zawsze na czas, to też nie do mnie tak. Dbam o dobrą atmosferę, nie. Zawsze gotowa, mam dystans do wszystkiego.
2: Nie.
1: Nie. Mnóstwo kreatywnych pomysłów.
2: Tak.
1: To ja
0: też, no.
1: Ostatnie pytanie. Jakim elementem typowej reklamy, z jakim elementem nie umiem mówić. Elementem typowej reklamy podpasek utożsamiasz się najbardziej. Chcę znać na to odpowiedź.
0: Ja z tymi paniami, które zawsze są takie odciążone i pełne życia po tym, jak założą podpaskę.
1: Czyli robiące salta i trenujące gimnastykę?
0: Tak, ja uważam, że to jest mega, mega fajne, szczerze.
1: Mamy... Ja na przykład chciałabym być...
2: tak założyć sobie
1: Ja bym chciała być panią, która nosi białe spodnie.
2: O, no to jest prawdziwa wolność.
1: I ja nie noszę białych spodni. Czuję, że to jest zagrożenie. Ale to nie dlatego, że się boję tylko o okres. Boję się o wiele różnych rzeczy. Ale nie będę o nich rozmawiać na antenie.
2: Ja mam jedne białe spodnie.
1: Femina. Ja nie wiem, co to za marka podpasek.
0: Ja nawet
1: nie używałam.
0: Wiem, co to jest za marka podpasek.
1: Ja zawsze używam podpasek marki Bell.
0: Okej. Okay. I co to, ale tam powinno być napisane, co to o tobie mówi, że jesteś marka Femina.
1: To właśnie tą marką, masz mocny charakter i kreatywne podejście do życia. Lubisz wyznaczyć nowe trendy i schematy. Co myślisz o swoim wyniku? Podziel się w komentarzu, nic nie myślę.
0: Kropka.
1: Kropka. Ja średnio kiedykolwiek myślę. Zacznijmy od tego, dlatego tutaj
2: czasem
1: cały
2: się
1: czas...
2: zdarza.
1: Ja cały czas mówię. To nie jest tak, że ja mam jakąkolwiek myśl w głowie. Ja mówię i cały czas bez przerwy zaczynam.
2: No, ja też.
1: I nie kończę.
2: Ja czasem sobie tak myślę, ale to tylko czasem.
0: Kocham gubić wątek.
1: To jest moja pasja, gubienie wątku.
0: Dlatego robię to, co robię w Radiu Afera. Prowadzę audycję, bo uwielbiam gubić wątek.
1: Ja też. Dlatego właśnie grasz w grę, a ja robię sygnały dymne.
0: No słuchaj, i to ty się plączesz w swoich wypowiedziach, a ja, widzisz, wszystko ogarniam, co się dzieje.
1: Tak, tak, właśnie tak. Myślę, że powinniśmy kończyć.
0: No, piosenka chyba, co?
1: Tak, piosenka i my dziękujemy za uwagę.
0: O nie, już koniec. Kurde, a tak się dobrze bawiłem. Ale to co, to teraz ta piosenka, co jest podświetlona, tak?
1: Tak, tak,
0: super.
2: No właśnie. Się dogadaliśmy.
1: Tak, dogadaliśmy się.
0: No, tak, to ten...
1: Moje znaki są wspaniałe po prostu.
0: Piosenka pod tytułem Zapraszam na moją audycję w sobotę. To jest piosenka, która miała być na playliście, ale się nie...
2: Autopromocja,
0: ale się nie załapała. Zapraszam do słuchania pełnego brzmienia o godzinie 18. My się z wami żegnamy i zaraz będzie MF Doom i jego utwór One Beer. Chciałem powiedzieć, że in my pockets kurde, nie umiem mówić po angielsku jednak.
1: Pomijmy
0: jak to powiedzieć?
1: Pomijmy to. Pomijmy to po prostu.
0: One beer, po prostu mam duże kieszenie i one beer, tak?
1: Tak.
0: Co? Mówił do was Nikodem Prokopowicz
1: Natalia Król
0: i no.
2: Zjeżdżałka.
1: Super.
2: No to hej.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. W czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Autopromocja.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
6: I've named this one Post Office.
7: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
6: Każdy czwartek o godzinie 22.
7: Ja pierdolę.
6: Cześć kochani, witajcie w kolejnym Post Office. Ja jestem Magda, a ze mną jest Tytus.
7: No i witam po prostu tutaj. Witam i o zdrowie się pytam, no bo co innego można tutaj robić?
6: Ja się czuję dobrze. Dzisiaj jest dobry moodzik, dobry vibik. I co? I my...
7: Co zjadłeś dzisiaj na śniadanie?
6: Jeszcze nic.
7: No właśnie.
6: Bo jest 22 i ja... Nie jem do tej godziny, ja jem dopiero o 23.30, dlatego zawsze o tej godzinie w naszej audycji jest przerwa, przerwa obiadowa.
7: No i wtedy jemy sobie frytkę.
6: Tak, jedną frytkę dzielimy na pół, najczęściej z sosem typu ketchup.
7: A ja muszę powiedzieć, że my jesteśmy teraz na Spokój Festiwalu, co nie?
6: Tak, dlatego tak naprawdę nie ma nas tutaj z wami fizycznie w Poznaniu i jesteśmy, się dobrze bawimy, jesteśmy brudni w błocie, się tarzamy.
7: No, kiedyś ostatni raz się myłaś?
6: 7 dni temu.
7: No ja też chyba.
6: Ale mam taką znajomą, która pojechała sobie...
7: Śmierdzisz.
6: ...na taki retreat do Grecji, że maluje obrazy tam normalnie, że naprawia jakieś kaplice.
7: Taka ruda?
6: Tak, taka ruda moja znajoma. I ona powiedziała mi, że ona się nie ma od 7 dni, bo tam nie ma ciepłej wody.
7: Aha.
6: I się zastanawiam, czy to jest prawda.
7: Francuski piesek w Grecji.
6: Lord, please take me and the person reading this. We are ready. No właśnie, jesteśmy gotowi na nową muzykę. I co dzisiaj zapodamy? Dzisiaj będzie trochę taki mixtape. Ale to nie jest audycja mixtape. Proszę nie mylić nas z audycją mixtape.
7: Ja nie jestem takiej audycji, ponieważ jestem społecznym ignorantem.
6: Pozdrawiam z tego miejsca autora tego cytatu, jeśli słucha. No i co? I dzisiaj będzie trochę takiego, nie wiem... soft popu, trochę takiej muzyki eksperymentalno-ambientowej i trochę takiego klasyka rocka. I trochę takiego nowego rocka też.
7: Post-rock.
6: Post-rock będzie. A my jesteśmy Post Office. No i zaczniemy sobie, bo ja ostatnio oglądałam świetny film i z tego miejsca pozdrawiam Antoninę Napierdziałę, która poleciła mi ten film. Oslo 31 sierpnia. To jest film Joachima Triera. Znanego wam na przykład z takich produkcji jak Najgorszy Człowiek na Świecie czy Wartość Sentymentalna z ubiegłego roku. I co? No i pierwszy utwór, ja nie mówię po francusku, ale on jest naprawdę świetny i to jest Sebastian Tellier i to nie jest motyw przewodni filmu, ale to brzmi jak motyw przewodni filmu. Jest taka wspaniała ta muzyka, taka trochę coming of age. Ale ten film, nie sięgajcie po niego, jeśli szukacie pocieszenia i komfortu, ale jeśli macie taki... Nie.
7: A czemu on ma polską flagę na okładce?
6: Słucham?
7: On ma polską flagę na okładce swojego albumu Politics.
6: O, nie wiedziałam tego. I co teraz? Może powinniśmy to zgłębić w następnym wyjściu. No dobrze, rzeczywiście. Ale
7: no
6: właśnie.
7: A nawet jest chyba... A nie, nie ma tego na tym utworze, który my puszczamy, ale no, coś takiego jest.
6: Tak, ale ten utwór chyba jest z... Nie. Tak, jest z płyty Politics z 2000...
7: Nie no, z płyty Narko.
6: No jak to nie? Zobacz, to jest normalnie na tej płycie.
7: Nie no. Aha, okej, okay, bo jest jakby... To jest jakby upload z soundtracku, ale też jest na tej płycie Politics z polską flagą. To wszystko jasne.
6: No to w takim razie Larry Turnelle.

0: I to był Sebastian Tellier z muzyką z filmu Oslo 31 sierpnia, które bardzo, bardzo polecamy. I teraz zmieniamy klimat.
1: Ale nie dowiedzieliśmy się o tej polskiej fladze. Czy dowiedziałaś się?
0: Ja to zostawiam dla naszych słuchaczy, którzy są bardzo czujni i piszą do nas różne maile. Chociaż ostatnio poprosiłam was, żebyście napisali kiwi, jeśli dotrwaliście do końca naszego odcinka i nikt nie napisał, więc to znaczy, że nie da się nas słuchać. Jesteśmy asłuchalni.
1: Internet nie podaje żadnej informacji na ten temat, także zostawiamy to.
0: Zostawiamy wam to do własnej interpretacji. A teraz porozmawiamy o dolarze Trumpa. 250 dolarów Trumpa. Co sądzisz o tym?
1: What? Pierwsze słyszę.
0: Serio? Wygooglaj to.
1: No dobra. Dolary Trumpa?
0: Dolar, 250 dolarów Trumpa. 250 dolar bill Trump.
1: Aha, że taka moneta 2,50 chyba mnie stać. United States 250 dollar bill. Design Donald Trump. I co?
0: I co sądzisz o tym? Myślisz, że ja też mogę się znaleźć na jakimś papierku?
1: Jezu, ale to jest po prostu przepiękne.
0: No i co? I myślisz, że ja mogłabym? Na jakimś takim?
1: No to byś się mogła znaleźć na monecie 2,50.
0: Stać mnie. No co? I kochani, tak chciałam tylko zapytać Tytusa o komentarz w tej sprawie, bo myślę, że to jest dość istotne. A my w naszej dzisiejszej audycji, tak jak mówiłam, będziemy troszkę skakać i tym razem może sobie posłuchamy DOS Strawberry i to jest taka naprawdę świetna muzyka, bo to jest taka piękna gitara. Myślę, że może...
1: Czy to jest rock?
0: No może.
1: Rock and roll.
0: I sobie zarezerwujemy takie 3:30 na to teraz.
1: Okej.

0: No i to był utwór Strawberry DOS i nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo to jest po prostu świetne. To jest świetna muzyka. Ale powiedz mi, Tytus, co ostatnio się u ciebie działo?
1: No więc ja byłem w Krakowie dwa razy w przeciągu miesiąca ostatniego i kupiłem sobie przy okazji mojej ostatniej wizyty w ten sam dzień pizzę i lody. I to wyglądało w ten sposób, że zjadłem lody na pizzy, w sensie, że zjadłem trochę pizzy i potem schowałem ją do pudełka, do takiego take-out pudełka i potem postawiłem sobie na tym lody, to była affogato dokładniej, takie pyszne z kawą i sobie po prostu zjadłem z tego pudełka jak ze stoliczka, idąc na pociąg.
0: Niesamowite, niesamowite przeżycia w Krakowie, takie rzeczy tylko tam, albo we Włoszech. Kraków... Naszym Rzymem.
1: No, Imperium Rzymskim. Myślę o nim.
0: Kraków naszym Imperium Rzymskim.
1: A co tam u ciebie?
0: U mnie dobrze. Ja jestem teraz osobą wolną, to znaczy w teorii mam wakacje.
1: Aha.
0: Tak.
1: To mi się to nie zdarza.
0: Bo ja pracuję, ale oprócz tego, że pracuję, to już nie studiuję. Jestem absolwentką, to znaczy, że się obroniłam. Jestem z tego bardzo dumna i słuchaliście czasem moich wywodów na temat tego, jakie to jest ciężkie, żeby napisać licencjat i to nie jest aż takie ciężkie, ale teraz już jestem spokojna od tego.
1: Gratuluję.
0: Dziękuję.
1: Ej, actually, to jest 16, jakby jak ta audycja jest emitowana, to mamy 16 dzisiaj, oczywiście lipca, czwartek i ja 16 lipca będę wiedział, czy się dostałem na Akademię Muzyczną, także...
0: Wow, drum rolls.
1: Także, no, my manifestujemy teraz. Ja manifestuję, że się dostałem i taką informację wam teraz tutaj podaję.
0: Ja życzę ci, abyś się dostał. Myślę, że zasługujesz na to, żeby studiować jazz.
1: To jest... no, zobaczymy, czy zasługuję.
0: No, pozdrawiam z tego miejsca wszystkich osób, które również czekają na swoje wyniki. Czy to
1: chyba
0: na studia,
1: wszyscy już. Aha, no,
0: to czy to tak. Na jakieś szkoły muzyczne, czy to na wszystko, co możliwe na świecie. Jeśli czekacie na wyniki matur, to już pewnie je macie.
1: Tak.
0: Gratulujemy. Chyba, że wam się system zawiesił i jeszcze nie macie. No, to...
1: no i internet szerokopasmowy wam się odświeża jeszcze.
0: A ja mam taki problem teraz w życiu, że nie mogę odnowić umowy na internet. I ściga mnie Orange. A dobra, nie można powiedzieć chyba. Ściga mnie pewien dystrybutor sieci.
1: Aha, a ja na przykład mam taki problem, że moja opłata za internet z miesiąca na miesiąc jest coraz wyższa.
0: Naprawdę tak zmieniają? Czy po prostu masz zużycie?
1: Nie wiem. Ale może po prostu pójdę off-grid. Dobra, to posłuchajmy muzyki. Ja bym puścił teraz na przykład zespół polski, który ostatnio odkryłem. Dzięki mojemu koledze Maciejowi, który mi go pokazał.
0: Czy to jest Maciej HGO?
1: Tak jest.
0: Wow.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy ciebie, Maciek. Dziękujemy za piękną, świetną rozmowę jakiś czas temu. Wysłamy
1: tak.
0: Miłość. I jak pytałeś o zespoły, które lubimy, to lubimy HGO.
1: Tak.
0: Nie lubimy Balkona, ale o to nikt nie pytał.
1: No właśnie, mieliśmy taką sprzeczkę raz na antenie z zespołem Balkon.
0: Tak, was kochani nie pozdrawiamy.
1: Tak. I puścimy sobie teraz właśnie zespół Cegant. To jest zespół taki alternatywny rock. I utwór się nazywa Cytryny. Jest to świeża sprawa. Mam nadzieję, że chłopakcy będą sławni.
0: Wycisnę cię jak cytrynę.
1: No,
0: co
1: właśnie.
0: To jest za piosenka?
1: Nie wiem, koza?
0: No dobrze, posłuchajmy sobie tej świetnej muzyki Cytryny.
1: Halo?

0: Dziękujemy za piosenkę Cegan Cytryny.
1: Trzy cytryny.
0: I co, fajna piosenka?
1: Fajna. Kiedy ją słyszałam, myślę, to jest cytat Fagaty.
0: Nice.
1: Ja załatwiłam, żeby Fagata była gościem audycji Postaw jest już za tydzień. Także moi drodzy, trzymajcie kciuki za to, żeby to się udało. Bo Fagata ma tutaj przyjechać osobiście.
0: Spod Konina?
1: No, dobra.
0: To teraz puścimy Fagatę?
1: Nie. Dzisiaj nie puszczamy Fagaty, dzisiaj puszczamy Clarissę Kunli. I to jest naprawdę świetne. To jest świetna muzyka, Tytus. I ja ci polecam cały album Tech Doing. To się nazywa, tak? Chyba tak.
0: No.
1: I puścimy sobie dwie piosenki. Najpierw pierwszą na tym albumie, czyli Faced Him and Gave In. I no kurczę, to jest strasznie fajnie nabudowana piosenka. W sensie, że dawno nie słyszałam takich emocji przez 2 minuty. Chyba jakoś 3 minuty. Więc posłuchamy sobie teraz Clarissę Kunli, Faced Him and Gave In.

0: No i kiedy mówimy o Clarisie Kuni, to warto też puścić jej najpopularniejszą chyba piosenkę, tak mi się wydaje. Albo przynajmniej najpopularniejszą z tego albumu. I to jest Why It's Over. To jest mega świetne. I no nie wiem, co jeszcze o tym powiedzieć tak trochę, bo to wszystko jest takie jakieś takie dziwnie symfoniczne dla mnie, ale to chyba przez ten wokal, przez nałożenie jakąś taką warstwowość. Cały ten odcinek, w sensie moje propozycje dzisiejszego odcinka będą takie właśnie nawarstwione, bardzo teksturalne, tak żebyście mogli poczuć. Tak jak ja mogę poczuć stąd zapaszek
1: kanapeczki.
0: I soczku, tak wy możecie poczuć, nie wiem, mi się to kojarzy z wodą. Te wszystkie utwory są wodne, więc możecie poczuć taki pyszny chlor z basenu.
1: Zjeść go.
0: Ojeju, no. Ja kiedyś byłam zawodową pływaczką, znaczy nie, że ja miałam jakiegoś sponsora, ale pływałam 8 lat w klasie sportowej i jeździłam na jakieś tam zawody i Boże, jak dziwnie było mi potem, kiedy już nie pływałam. Przez pierwszy miesiąc moja skóra była taka wysuszona przez ten chlor, że jakby ja się uodporniłam na to i teraz za każdym razem, jak idę na basen, to się tak dziwnie czuję.
1: Chciałam, ja się dziwnie czuję powiedzieć. Za każdym... W sensie czuję się nostalgicznie za każdym razem, czuję zapach, kiedy czuję zapach chloru. Czy to przy sprzątaniu czegoś? Bo są różne takie z chlorem do podłóg na przykład. Płyny.
0: Takie drogie?
1: Mhm. Na przykład można to było czuć wczoraj w radiu.
0: Niesamowite. A właśnie u nas w radiu trwa teraz remont i ja na przykład sobie przechodzę któregoś pięknego dnia słonecznego i słyszę na korytarzu pompa! I jeśli chcecie doznać pełnych emocji, to zapraszamy w godzinach roboczych do naszego korytarza tutaj w DS5.
1: A może powinniśmy zrobić edycję kiedyś Wixa DJ Set?
0: Zdecydowanie. Myślę, że moglibyśmy też zrobić po prostu nasz festiwal. Taki na audycji.
1: Zapraszamy.
0: Big Apple, ale to Radio Afera.
1: A ja w ogóle rozważałem kiedyś coś takiego, że jakbym kiedyś był sam, jakby ciebie nie było, to bym zrobił DJ seta na audycji.
0: Wow, na pewno...
1: To już kiedyś było testowane i chyba nie wypaliło? Poniekąd?
0: Ale... Nie, to wyszło. Franciszek Szymański na audycji... kurczę... Nie pamiętam już.
1: Takiej techno.
0: Kiedyś zrobił DJ seta, ale rzeczywiście to było przedsięwzięcie.
1: No bo to wymagało jakichś tam technikaliów różnych.
0: Ale myślę, ciekawych. Że my jesteśmy w stanie to zrobić. Tytus jest Soon to be reżyserem dźwięku, a ja jestem nikim.
1: No dobra, to teraz posłuchajmy tego właśnie Why It's Over.

0: No i to było obiecane Why It's Over. I pozostając trochę w tym klimacie takim dziwnym, to ja proponuję utwór Smooth Sailing i to jest Phoebe Coco i Slota, jak chciał, jak zwał, tak zwał. I to jest z albumu The Sirens i w ogóle ten album jest bardzo, bardzo fajny, taki uprzejmy. Jak ludzie są uprzejmi, tak albumy też mogą być dla nas uprzejme i ten jest bardzo uprzejmy i jest bardzo czuły. Taki jakby cię mama dotykała po włosach, czesała jako dziecko.
1: Nie ma takich ostrych brzmień w sobie?
0: No ja bym nie powiedziała, że ma. Ale co ja się tam znam na tej muzyce? Ty jesteś muzykiem. No,
1: ja się nie znam. Ja jestem ze wsi. Pani, ja nie wiem, ja ze wsi.
0: Ostatnio oglądałam wspaniały film i myślę, że bardzo by ci się spodobał. Nazywał się Miłość bez ustawki i opowiadał o historii miłości ludzi z dwóch różnych klubów.
1: A to mi ten film polecała Olga parę lat temu.
0: A jest naprawdę świetny.
1: I go nadal nie obejrzałem, ale mam go w notatkach zapisanego w filmach do obejrzenia cały czas.
0: To jest tutaj dla naszych słuchaczy teraz... No to jest po prostu Romeo i Juliet, ale
1: to
0: historia
1: jest
0: prawdziwa.
1: Film. To nie?
0: Tak, to jest polski film, który był dokumentem HBO, chyba, tak mi się wydaje. Tak, to jest dokument HBO. I oni chcieli zrobić dokument na temat portalu Nasza Klasa. I poszukiwali ludzi, którzy mają najciekawsze historie poznania się na naszej klasie.
1: What the hell, ale dobre.
0: I

0: byli na tyle barwni, że zdecydowali porzucić resztę 9 par i zająć się tylko nimi. Więc myślę, że to jest bardzo
1: fajne. Ale jakby to jest... że tam nie ma aktorów, tylko to są jakby faktycznie te postacie występują.
0: Tak, tak. Tylko, że ja widziałam taki film sprzed, no i tak już, nie wiem, 10, co najmniej 15 lat na YouTubie właśnie z tym gościem, który tam występuje. Krzysiek on się nazywał? Chyba Krzysiek. I pani, która przeprowadzała wywiad z nim, albo była po prostu niekompetentna, albo ujawniła nam tajniki, że to może jednak było wszystko inscenizowane, bo cały czas do niego pytała, a jak ty jako twórca roli Krzyśka? I nie wiem, czy...
1: Czy to był błąd jakby taki rzeczowy?
0: Tak, rzeczowy. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ona nie skumała, że to jest prawdziwy dokument. Albo po prostu w ten sposób formułowała pytania. Ale kurczę, no strasznie świetny film, w sensie przede wszystkim i prześmieszny, i strasznie smutny. Myślę, że musicie to zobaczyć, no ale też pomyślcie sobie o tym, że jest scena ślubu i decydujecie, jaki będzie tort na ślubie i muszą być herby dwóch klubów, które się nienawidzą. I teraz trzeba rozwiązać ten problem. I to są jakby poważne problemy tych ludzi. Mhm. To jest naprawdę świetny film i też jest króciutki, także polecam. A z takich dziwniejszych...
1: A to jest to kolab jakby Poznań Warszawa, czy coś takiego?
0: Nie, to jest Ruch i ten z Wrocławia.
1: Ruch Chorzów i... To jest we Wrocławiu za klub. No nieważne.
0: No ja się nie znam na klubach, ale wiem, że właśnie zielony był i niebieski. To też były takie jakby znaczące barwy w tym. Czyli, że ta babka jakby w trakcie ślubu ubrała sukienkę specjalnie, bo to był oczywiście ślub cywilny, ubrała specjalnie sukienkę pod kolor tego klubu, taką niebieską. Aha. No tak, czy siak, bardzo serdecznie polecam. Dzisiaj będzie dużo poleceń filmowych, ale to może i lepiej, bo dawno tego nie było.
1: A to są w ogóle niesamowite historie z tymi klubami. Na przykład tacy znajomi moich rodziców, bo moja rodzina jest ze Śląska, znajomi moich rodziców z czasów licealnych opowiadali historię, że oni na przykład pojechali na mecz do Chorzowa właśnie. I normalnie na przykład na podstawie tego, jaką oni mieli rejestrację samochodu, im porysowali samochód kluczami.
0: What?
1: No.
0: Ale że byli z innego klubu.
1: Bo oni tam byli chyba z Jastrzębia Zdroju, w sensie, nie. Kurde, nie pamiętam skąd oni dokładnie byli, no ale w każdym razie byli jakby z miasta, które ma klub jakiś taki opozycyjny do ruchu Chorzów. Mhm. I właśnie w tym Chorzowie im porysowali samochód.
0: No właśnie w tym dokumencie... No, to jest trochę taki paradokument moim zdaniem, no ale w tym dokumencie jest dużo takich scen z ustawek, jakichś takich nagranych z telefonów, które były normalnie opublikowane w naszej klasie. I to
1: z autentycznych jakby bujek.
0: Tak, że to nie było część tego horyzontu czasowego samego trwania dokumentu. W ogóle ten dokument ma też taki resocjalizacyjny klimat, bo ten Krzysiek jakby zostaje zmieniony pod wpływem tej nowej swojej żony, ale ona jest 13 lat od niego starsza.
1: Starsza?
0: Tak, i czytałam sobie komentarze.
1: No, a to w jakim oni są wieku?
0: Kurczę, ciężko ocenić. No ta babka może być już po 40 w sumie?
1: Aha.
0: Coś takiego, albo właśnie 37, a on jest tam te 13 lat młodszy, coś takiego. Ale on nie ma zęba jednego i ma całą wytatowaną twarz i jest właśnie byłym ustawkowiczem. I tam często padają takie piękne sentencje w stylu, że jak umrzeć, to za mój klub, czy coś takiego. Aha. I to jest... kurczę, tak bym chciała wam zaspoilerować ten film, ale nie mogę. W sensie tak już całkiem sporo powiedziałam.
1: No dobra, no, mnie to zaciekawiło teraz. Chyba go serio obejrzę.
0: Musisz. Jeden jest taki krótki, jest wspaniały.
1: Ej, pamiętasz, że mieliśmy rozkminę, jak byliśmy na Macu de Marco, to tam to było na Torwarze i Torwar był koło stadionu... stadionu Legii, co nie? Mhm. I się baliśmy, że... W sensie nasi znajomi się bali, że im porysują właśnie też samochód. Bo tam się coś działo na tym stadionie. Tylko, że potem się okazało, że to nie był mecz, tylko jakaś inna muzyczna impreza.
0: Aha, no mnie tam nie było, więc ja nie wiem.
1: Jak powiedziałem, że jak byłem z tobą na tym Macu de Marco? Aha, no nieważne. No to w takim razie nie byłem tam z tobą.
0: No to teraz jak nastroje się poprawiły, to może wejdziemy w jakiś rock.
1: Pink Floyd i House.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja.
4: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22. No dobrze. I to było Pink Floyd. I teraz przyspieszamy tempo i wybierzemy sobie nazwę, której nie jestem w stanie przeczytać ani zespołu, ani płyty, ani, ani tytułu piosenki.
2: Ja spróbuję. Nula jedna nula nula. Nula jedna nula nula.
1: Chcę se nam zic, ale kopem si choroby. Ej, to chce się dobrze, ale boję się choroby?
2: Nie, chce nam się żyć, ale kopiemy se groby, moim zdaniem.
1: A, choroby, no rzeczywiście groby to może być.
2: Ale piękna okładka w ogóle z takim robaczkiem słodkim.
1: Tak, i to jest...
2: Co zapisane? Żywot je pomala smród. Jest tytuł albumu.
1: I tak, posłuchamy sobie teraz tego.

0: No cześć, no to dobra, skończyła się piosenka i to było, jeszcze raz, nula, jedna, nula, nula z albumu Żywot je pomala smród. Piosenka pod tytułem Chcę se nam zjeść, ale kofen se chroby.
1: Tak, to było świetne.
0: No dobra, dziękujemy.
1: Dziękujemy, to chyba tyle, co możemy powiedzieć na ten temat. To teraz może posłuchamy sobie You Will Never Get to Heaven, żeby tak zwolnić i się uspokoić.
0: O, to jest ode mnie.
1: Tak, i my mieliśmy taką świetną kiedyś przejażdżkę samochodem i słuchaliśmy sobie tej muzyczki i był zachód słońca normalnie.
0: No a potem były bramki na autostradzie i się skończył radość.
1: Skończyła się zabawa, bo musieliśmy zapłacić.
0: Tak. No ale to anyway, fajna wakacyjna muzyka. Posłuchamy sobie w ogóle chyba dwóch piosenek od You Will Never Get to Heaven.
1: To zacznijmy może od Pink and Gold and Blue.
0: Dobra.

0: I to było Pink and Gold and Blue, You Will Never Get to Heaven. I mówiłaś, że posłuchamy sobie dwóch pioseneczek i ja myślę, że nie ma co się sprzeciwiać temu.
1: No to posłuchajmy sobie Setting Sun teraz jeszcze.
0: No dobra.
1: Słuchamy.

0: No i to właśnie było Setting Sun, You'll Never Get to Heaven.
1: To jest taka piękna okładka, żółto-zielona.
0: Pink and gold and blue. Nie ma tu niebieskiego.
1: To już leciało.
0: No, ale to jest po prostu... to niezbyt spójny artysta, nie polecam.
1: Nie polecamy tego.
0: Dobra. Ja muszę teraz puścić nowość. Od wykonawczyni Mercior. I kiedyś już puszczaliśmy piękną piosenkę, która się nazywała Zebrzydowice Welcome To. I ona wydała nową piosenkę, która się nazywa Dajcie Mi Wiatr. I ją chciałem puścić. To mogę?
1: Tak, pozwalam.
0: Dobra, to puszczamy. Dajcie Mi Wiatr, Mercior.

0: Dobra, no to właśnie była piosenka...
1: Mercior, bardzo pozdrawiamy ciebie, Marta.
0: Tak.
1: Kochamy, lubimy, pozdrawiamy. Szanujemy. I pozdrawiamy. I,
0: mamy nadzieję, że wystąpisz w Poznaniu na... Nie wiem, jak to nazwać. Aha, no w sumie na Dilith Summer, mogę tak powiedzieć, czy nie?
1: Tak. Nie. No tak? Może? A czy zrobimy to w tym roku?
0: No bo ja lowkey bym chciał zorganizować taki festiwal, i który by się właśnie nazywał...
1: Dilith Summer 2.
0: Dilith Summer 2. Ponieważ usuwamy lato w tym roku.
1: Po raz
0: drugi.
1: Drugi. Mhm. No i teraz może byśmy skoczyli sobie do świetnej muzyki typu...
0: Rock?
1: Intensywno.
0: No dobra, no to posłuchamy sobie, jeśli dobrze cię rozumiem, a na pewno to Don Caballero, What Burns Never Returns, świetny album z piosenką, która jest openingiem po prostu tego albumu, świetnym, 10-minutowym, Don Caballero 3.

I to było Don Caballero 3. A teraz zrobimy sobie taki skok. Ja ostatnio odkryłam coś mega świetnego, album All Along. I to jest też taka śliczna, urocza układka, taka niebiesko-pomarańczowa. No i co? I może posłuchamy sobie utworu z tego albumu Megaphone Mouth, żebyś zrozumiał, o co mi chodzi. A jak to brzmi, usłyszycie już teraz.

0: naprawdę niesamowite. Wracamy teraz z muzyczką, bo
1: super.
0: Dzisiaj dużo słuchamy muzyki, bo zazwyczaj bardzo dużo gadamy, a dzisiaj słuchamy mega, mega dużo muzyki, mega szybko.
1: Ponieważ nie wiemy, co gadać, bo nie jesteśmy na żywo, tylko jesteśmy w studiu. I co tam u ciebie jeszcze ciekawego?
0: Ja dzisiaj się wybieram do Wrocławia. Jadę na pop-up Yap Magazine. Także
1: w sensie,
0: polecam.
1: Że dla rozjaśnienia, sprostowania, w dzień, w który nagrywamy audycję, nie w czwartek.
0: Tak.
1: Bo dla nas tak naprawdę jest
0: czas
1: piątek.
0: Płynie. Tak, czas płynie inaczej.
1: No. A i co? No, are you excited about that?
0: A little bit, maybe yes.
1: So it's an okay experience.
0: Yes, it's very okay.
1: Okay. A ja jadę do Wrocławia z kolei jutro, żeby kupić wzmacniacz od jakiegoś miłego pana takiego.
0: Takiego znalezionego na takiej platformie miłej, która zarabia poprzez pośredniczenie w sprzedażach.
1: No i będzie wyprawa taka po prostu.
0: Mamy co?
1: Mamy to. Mam nadzieję, że uda mi się utargować i zrobić mega lowball.
0: Co to są za słowa w ogóle?
1: Nie wiesz, co znaczy lowball?
0: No wiem, ale nigdy nie słyszałam, że ktoś czymś tego używał. Ty się zmieniłaś. Zmieniłeś się, jesteś taki młodzieżowy.
1: Znaczy, a co ja mogę powiedzieć jeszcze takiego zaskakującego? Jakby na przykład powiedział yeah, baby.
0: No
1: to się spodziewała tego po mnie?
0: Nie, to było zaskoczenie tylko dla mnie, też dla naszych słuchaczy, myślę.
1: Aha, no dobra. A co jeszcze jest zaskakujące?
0: Zaskakujące
1: ty
0: jest...
1: Ty też powiesz teraz.
0: Niespodzianka!
1: Wow! Dobra, wow, tego się nie spodziewałem.
0: Tego się nie spodziewałeś.
1: Siemaneczko, ziomeczki!
0: My powoli zmierzamy do końca naszej audycji, więc...
1: Nie, no nie.
0: Tak.
1: Tak?
0: Ja muszę iść.
1: Dobra, no to puśćmy coś. Dobra, to puszczamy Mafroka kolejnego i to będzie oczywiście One and Only Terra Melos Sunburn z albumu Axed Out i powiemy o nim troszkę więcej po piosence. Elo.

0: I my jesteśmy z powrotem po sunburn. Jesteśmy opaleni słońcem, poparzeni słońcem. Terra Melos oczywiście. I powiedziałeś, że powiesz coś więcej, więc mów.
1: No to mówię, że to jest zespół założony i prowadzony przez frontmana Nicka Reinhardta. I to jest koleś, który występuje między innymi z Def Gripsami na scenie. Jako ich taki gitarzysta touring i koncertowy i gra partię syntezatorów na gitarze, co jest ciekawe i jakby jest znany z tego, że nie dość, że ma dużego skilla technicznego w grze na instrumencie, to jeszcze umie klikać w efekty gitarowe i robić bardzo dziwne jakieś dźwięki kosmiczne, których właśnie można posłuchać na albumach Terra Melos. No i do tego jeszcze śpiewa, także w ogóle super koleś, naprawdę.
0: Naprawdę świetne. Mhm.
1: No i co? Co teraz byśmy sobie posłuchali?
0: Może sobie zapuścimy teraz ML Buch. Wybierzmy Buch w twoją stronę. Daj...
1: Leci sobie nowy future w telefonie. Kiedyś leciał ML Buch u nas na audycji R, to po prostu teraz będzie czar wspomnień.
0: Tak, teraz posłuchamy sobie Somewhere.

0: I powracamy tutaj do was, drodzy słuchacze.
1: ML Book Somewhere za nami.
0: Tak, sun tub, wanna pełna słońca, słoneczna wanna, słoneczna beczka. Kąpałeś się kiedyś w beczce?
1: Nie, a ty?
0: Ja też nie, ale może teraz jak jesteśmy na spokoju, to będziemy się kąpać w beczce.
1: A zresztą taki bardzo kiszel jest starego.
0: Kiszenie starego na antenie radia.
1: To my zrobimy sobie takie kiszenie starego na spokój festiwalu.
0: A tak.
1: Jak tam? Tam jest w ogóle chyba taka mega kolejka do pryszniców zawsze, co nie? Mhm. Ja tego się nie myłaś.
0: Tak, nigdy. Mhm. Ja się nigdy nie umyłam jeszcze, dlatego mam taką fajną narośl na skórze.
1: Dlatego jesteś taka pokryta błotem.
0: Tak. No. Oni mówią, Wayne, jesteś sobą. No dobrze, moi drodzy, ale ja już się żegnam z wami tutaj dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek, za pełnię miłości, radości. Być może potowarzyszy wam Tytus, być może nie. Ja muszę uciekać.
1: Aha, no dobra, to jakby żegnamy. Dzięki, że z nami byłaś. I to już będzie koniec właściwie naszej audycji. Jeszcze poleci jedna piosenka. I Magdy już z nami tutaj nie ma, ponieważ sobie poszła. Ja sobie pójdę zaraz też, więc zostawiam was z utworem Headache Truism for Dummies. I co? Elo, miłych wakacji, które już w sumie trwają, ale mam nadzieję, że są miłe i będą dalej miłe. Yo, pozdro.

0: I've named this one Post Office.
1: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22:00.

białe są jak mleko. Za oknem zapanował marazm. Mieszkańcy Mięcy są jak budyń. Kaloryfer ich rozgrzewa. Ochrania zieleń przed mrozem. Gdy jest ciepło, to nastrój jest słodki. Stajesz się płonącym lodem.

złożyć nas. Nie ta droga, ale powiedz proszę, że ci szkoda.

chciałbym wykrzyczeć swoje grzechy, by z nowym dniem budzić się czystym, a nie z coraz większym garbem. Gdzieś to dziewictwo niewinności zniknęło, taka była przeszłość, teraz jest tych chwil przemoc. Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro, nadmiar percepcji i strach za całą ludzkość. Piszę ten list ze skażonych pól swego serca, krzyk bezradności, zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. Zobacz, karmi nas kultura, ideałami wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. I co? Też chcę wierzyć w miłość, w coś, co da mi szansę, pokaże sens, by dalej prowadzić tą walkę. Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie ludziom, co zamiast niego znaleźli religię. To list z ziemi jak Twaina, bo chcę to spisać. Łys atramentem namaluję swój obraz górnika. Tak pragnę życia, tak pragnę ufać, poradzić sobie. Tak pragnę żyć, by wrzasku metropolis nie słuchać. Znaleźć harmonię, by świat był częścią mnie. Bez systemu, bez potwora, który zjada moje serce. Wciąż chcę wierzyć w te ideały, wciąż wierzyć, że jest sens tej naszej pracy, że tak naprawdę ziemia jest tylko przelotnym momentem, krótkim przystankiem do stacji wieczne szczęście. Otwieram oczy i niestety wciąż jestem tutaj i tylko marzyć może mi się świat tonący w uczuciach.

Radio Afera 98,6 MHz.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

fluorescencyjne wzory. Lubię neony, luminofory, esy, floresy, świecące bez groły.